0: Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Rzecznik prasowy lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował, że szczegółowa laboratoryjna analiza elementów odnalezionych podczas czwartkowych oględzin miejsca upadku rakiety wykazała konieczność wznowienia prac. Śledczych wspierał specjalistyczny sprzęt do głębokiego skanowania. Teren zabezpieczała żandarmeria wojskowa. Prokurator przekazał, że powtórne oględziny okolic miejscowości Tarnawa Kolonia zostały zakończone i jak dodał, poszukiwany obiekt odnaleziono i zabezpieczono na potrzeby prowadzonego śledztwa.
1: A przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Czy Polacy są przygotowani na zagrożenia militarne? To sprawdzał wrocławski Safety Project, który organizuje ćwiczenia z obrony cywilnej, mówi jego prezes major Jarosław Stelmach.
2: Polacy odpowiadają wprost, obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów. Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności, to, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony.
1: Polacy często wskazywali, że brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożeń, dodaje major Stelmach.
2: Najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo, brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynności przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków.
1: A Safety Project przypomina też o stronie gdziesieukryć.pl, gdzie znajduje się lista dostępnych schronów. 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Na ten dzień premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta. Decyzja pojawiła się dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Trzeba było czekać na prawomocne oddalenie zażalenia w sprawie tego głosowania i ostateczne uznanie przez sąd, że było ważne. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówi o zamierzanym opóźnianiu wyborów.
3: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki i procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
4: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
1: Dodaje kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Monika Piątkowska. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy czeka 17-letni Michał.
5: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było to, żeby mieć już prawo jazdy. Za miesiąc mam 18 lat i teraz są wakacje, więc w sumie to idealny czas, żeby rozpocząć naukę na prawo jazdy. Odliczę dni do końca szkoły, żeby zacząć prawo jazdy właśnie. Jest lekki stres, da się to i przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć.
6: Ale dobrze się czujesz za kierownicą?
5: Póki co to tak.
1: Część nastolatków bardzo dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor jazdy Leszek Kozioł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
7: W sumie każdy jest inny.
6: Pan jest za tym, żeby tak młodzi kierowcy zaczynali już kurs?
7: No i tak i nie. Ja bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i psycholog, żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czy się nadaje, czy czuje tą odpowiedzialność, tą presję, że są inni uczestnicy ruchu, że nie jest sam właśnie, żeby określił, czy już psychicznie dojrzał.
1: Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ciągu 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych. Niepełnoletni kierowcy do ukończenia 18 roku życia mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Nowy sprzęt ratowniczy trafi do województwa łódzkiego. To dzięki ponad 1 000 000 złotych z budżetu obywatelskiego. Doposażony zostanie 5 jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
8: Te środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi, kładów, samochodów, kajaków ratunkowych i innego specjalistycznego, mniejszego sprzętu, a także zostaną wydatkowane na szkolenie, tak aby ratownicy mieli jak najwyższe kwalifikacje.
1: Nowe wyposażenie usprawni patrole i akcje ratownicze, dodaje prezes WOPR-u w Radomsku Łukasz Berlanka.
9: Dzięki podpisanej umowie dzisiaj trafi do nas w najbliższym czasie łódź motorowa z silnikiem zaburtowym oraz kład w pełni wyposażony.
1: Samorząd województwa przeznaczył również 20 000 złotych na remonty i przeglądy sprzętu będącego już na wyposażeniu jednostek. A w Zakopanem trwa walka o remont chodnika. Górale z ulicy Walkosza narzekają na sposób jego wykonania. Okazuje się, że w większości chodnik liczy około metra szerokości, a w jednym miejscu zwęża się do zaledwie 40 centymetrów. Zdaniem mieszkańców to efekt braku zgody jednego z nich na usunięcie ogrodzenia.
10: Jeżeli poliki są bite według pasu drogowego, dlaczego pas drogowy na przykład nie idzie tak, jak powinien być wytyczony, no są takie zwężenia?
11: Teraz to wygląda po prostu beznadziejnie. My jesteśmy co? Nie jesteśmy mieszkańcami?
10: Uważamy, że płot jest w pasie drogowym. Jednego obowiązuje pas drogowy, a drugiego nie?
12: Nie wiem, czym jest rzecz, no bo po prostu urzędnicy zrobili, co zrobili, jak zrobili, no i myśmy się zgodzili. Co poprosili, to bym się zgodzili. A niestety sąsiedzi są, jacy są, tu jest na nas nalot, a ja przecież nikomu nic nie wziąłem, to jest moja własność.
13: Jesteśmy w pasie drogowym, więc na tyle, ile pozwala nam tutaj szerokość pasa drogowego, no w tym obszarze są prowadzone te roboty.
1: Dodaje Agnieszka Święte z Urzędu Miasta w Zakopanem. Mieszkańcy nie zgadzają się z wytyczeniami geodetów. Domagają się nowego pomiaru pasa drogowego i wyprostowania chodnika. Odnotowali ponad 57 tysięcy zgłoszeń. PKP podsumowuje 8 lat funkcjonowania tzw. żółtych naklejek na przejazdach kolejowych, mówi Przemysław Zieliński z biura prasowego spółki.
14: Od czerwca 2018 roku ponad 4200 razy wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenia ostrożnej jazdy maszynistów, a ponad 1800 przypadka, aby uniknąć wypadków, wstrzymano całkowicie ruch pociągów. To wszystko są dane z systemu żółtej naklejki.
1: Niewielkie żółte naklejki znajdują się przy rogatkach. Zawierają trzy istotne informacje, dodaje zawiadowca kolejowy Krzysztof.
15: Jest tam numer skrzyżowania, czyli numer przejazdu, który jest nam niezbędny dla właściwej i szybkiej lokalizacji miejsca. Numer 112 dla uruchomienia służb ratunkowych oraz numery dyspozytora zakładowego linii kolejowych.
1: System żółtych naklejek działa już od 2018 roku. Ponad 500 mln złotych na modernizację zbiornika Dzierżno-Duże. Dzięki tym pieniądzom Wody Polskie uszczelnią i wzmocnią konstrukcję obiektu. Nasza inwestycja uchroni przed powodzią sporą liczbę mieszkańców Śląska i Opolszczyzny, mówi Lidia Hoffman z Wód Polskich.
16: Zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
1: Modernizacja zbiornika Dzierżno-Duże zakończy się pod koniec 2029 roku. Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek tegorocznych wakacji. Obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
17: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali, natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
18: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie. No i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
19: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
1: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w poszukiwaniu klientów. Kto więc ma plan na pobyt w górach w sierpniu, a nie ma jeszcze rezerwacji, to powinien się pospieszyć z poszukiwaniem.

0: podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od wielkiego sukcesu polskich siatkarzy. Biało-czerwoni po raz drugi zdobyli złoto Ligi Narodów. Po zaciętej walce pokonali reprezentację USA 3-2. Brąz wywalczyła ekipa siatkarzy ze Słowenii. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Śmierć w ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem poniosło tam 3 strażaków. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, gdzie sytuacja jest najbardziej poważna?
1: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Dla dobra świata odwołałem uderzenie na Iran, ogłosił w niedzielę nad ranem Donald Trump. Prezydent USA zgodził się na wstrzymanie ognia pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. W zamian Iran ma otworzyć cieśninę Ormuz i zakończyć działania związane z programem nuklearnym. Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu, dodał w swoim internetowym wpisie Donald Trump. Kolejny atak na rosyjskie centrum logistyczne Wildberries. Ukraińcy zaatakowali w obwodzie Samarskim. O szczegółach nasz reporter Ołych Biłecki.
2: Pod atakiem ukraińskich dronów okazał się kolejny centrum logistyczne handlowego giganta Wildberries. Do zderzenia doszło w obwodzie Samarskim w odległości powyżej 1000 km od granicy z Ukrainą. Na miejscu wybuchł pożar, a dronowy atak już potwierdził właściciel tych zakładów. Centrum logistyczne został otwarty w 2025 roku. Miał on około 130 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwalało rozmieścić tam do 120 milionów towarów. Ministerstwo Obrony w Moskwie twierdzi, że w ciągu ostatniej doby rosyjska obrona powietrzna rzekomo zestrzeliła 1158 ukraińskich dronów. Z kolei strona ukraińska potwierdza swoją działalność w okolicach Saratowa, na wojskowym lotnisku Engels oraz w obwodzie Kałuskim. Kijów, Ołech Biłecki.
0: W wiadomościach teraz wracamy do kraju. Tragedia na gdańskich działkach. Nie żyją 2 osoby. Jeszcze przed przybyciem straży z płonącego obiektu ewakuowały się 2 kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem, mówi Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej.
3: W trakcie prowadzonych działań gaśniczych ujawnili w piwnicy obiektu 2 ofiary śmiertelne tego pożaru, mężczyzna i kobietę. Teren po ugaszeniu został przekazany policji, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Później do szpitala trafiła też 86-letnia kobieta z objawami przedzawałowymi. Okoliczności niedzielnego pożaru bada teraz policja. Śledczy znaleźli już wszystkie fragmenty rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. W sobotę służby wróciły do Tarnawy, by odnaleźć jeszcze jeden zagubiony element pocisku. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
4: Jak podała w sobotę wieczorem prokuratura okręgowa w Lublinie, śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Rzecznik prasowy lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował, że szczegółowa laboratoryjna analiza elementów odnalezionych podczas czwartkowych oględzin miejsca upadku rakiety wykazała konieczność wznowienia prac. Śledczych wspierał specjalistyczny sprzęt do głębokiego skanowania. Teren zabezpieczała żandarmeria wojskowa. Prokurator przekazał, że powtórne oględziny okolic miejscowości Tarnawa Kolonia zostały zakończone i jak dodał, poszukiwany obiekt odnaleziono i zabezpieczono na potrzeby prowadzonego śledztwa.
0: A przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Czy Polacy są przygotowani na zagrożenie militarne? To sprawdzał wrocławski Safety Project, który organizuje ćwiczenia z obrony cywilnej, mówi jego prezes major Jarosław Stelmach.
5: Polacy odpowiadają wprost, obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów. Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności, to, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony.
0: Polacy często wskazywali, że brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożeń, dodaje major Stelmach.
5: Najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo, brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynności przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków.
0: A Safety Project przypomina też o stronie gdziesieukryć.pl, gdzie znajduje się lista dostępnych schronów. 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Na ten dzień premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta. Decyzja pojawiła się dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Trzeba było czekać na prawomocne oddalenie zażalenia w sprawie tego głosowania i ostateczne uznanie przez sąd, że było ważne. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówi o zamierzanym opóźnianiu wyborów.
6: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
7: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
0: Dodaje kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Monika Piątkowska. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy czeka 17-letni Michał.
8: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było to, żeby mieć już prawo jazdy. Za miesiąc mam 18 lat i teraz są wakacje, więc w sumie to idealny czas, żeby rozpocząć naukę na prawo jazdy. Odliczę dni do końca szkoły, żeby zacząć prawo jazdy właśnie. Jest lekki stres, da się to i przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć.
9: Ale dobrze się czujesz za kierownicą?
8: Póki co to tak.
0: Część nastolatków bardzo dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor jazdy Leszek Kozioł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
10: W sumie każdy jest inny.
9: Pan jest za tym, żeby tak młodzi kierowcy zaczynali już kurs?
10: No i tak i nie. Ja bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i psycholog, żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czy się nadaje, czy czuje tą odpowiedzialność, tą presję, że są inni uczestnicy ruchu, że nie jest sam właśnie, żeby określił, czy już psychicznie dojrzał.
0: Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ciągu 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych. Niepełnoletni kierowcy do ukończenia 18 roku życia mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Nowy sprzęt ratowniczy trafi do województwa łódzkiego. To dzięki ponad 1 000 000 złotych z budżetu obywatelskiego. Doposażony zostanie 5 jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, mówi marszałek województwa Joanna Skrzydlewska.
11: Te środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi, kładów, samochodów, kajaków ratunkowych i innego specjalistycznego, mniejszego sprzętu, a także zostaną wydatkowane na szkolenie, tak aby ratownicy mieli jak najwyższe kwalifikacje.
0: Nowe wyposażenie usprawni patrole i akcje ratownicze, dodaje prezes WOPR-u w Radomsku Łukasz Berlanka.
12: Dzięki podpisanej umowie dzisiaj trafi do nas w najbliższym czasie łódź motorowa z silnikiem zaburtowym oraz kład w pełni wyposażony.
0: Samorząd województwa przeznaczył również 20 000 złotych na remonty i przeglądy sprzętu będącego już na wyposażeniu jednostek. A w Zakopanem trwa walka o remont chodnika. Górale z ulicy Walkosze narzekają na sposób jego wykonania. Okazuje się, że w większości chodnik liczy około 1 metra szerokości, a w jednym miejscu zwęża się do zaledwie 40 centymetrów. Zdaniem mieszkańców to efekt braku zgody jednego z nich na usunięcie ogrodzenia.
13: Jeżeli poliki są bite według pasu drogowego, dlaczego pas drogowy na przykład nie idzie tak, jak powinien być wytyczony, no są takie zwężenia?
14: Teraz to wygląda po prostu beznadziejnie. My jesteśmy co? Nie jesteśmy mieszkańcami?
13: Uważamy, że płot jest w pasie drogowym. Jednego obowiązuje pas drogowy, a drugiego nie?
15: Nie wiem, czym jest rzecz, no bo po prostu urzędnicy zrobili, co zrobili, jak zrobili, no i myśmy się zgodzili, co poprosili, to my się zgodzili. A niestety sąsiedzi są, jacy są, tu jest na nas nalot, a ja przecież nikomu nic nie wziąłem, to jest moja własność.
16: Jesteśmy w pasie drogowym, więc na tyle, ile pozwala nam tutaj szerokość pasa drogowego, no w tym obszarze są prowadzone te roboty.
0: Dodaje Agnieszka Święte z Urzędu Miasta w Zakopanem. Mieszkańcy nie zgadzają się z wytyczeniami geodetów. Domagają się nowego pomiaru pasa drogowego i wyprostowania chodnika. odnotowali ponad 57 tysięcy zgłoszeń. PKP podsumowuje 8 lat funkcjonowania tzw. żółtych naklejek na przejazdach kolejowych, mówi Przemysław Zieliński z biura prasowego spółki.
17: Od czerwca 2018 roku ponad 4200 razy wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenia ostrożnej jazdy maszynistów, a ponad 1800 przypadka, aby uniknąć wypadków, wstrzymano całkowicie ruch pociągów. To wszystko są dane z systemu żółtej naklejki.
0: Niewielkie żółte naklejki znajdują się przy rogatkach. Zawierają trzy istotne informacje, dodaje zawiadowca kolejowy Krzysztof Wejner.
18: Jest tam numer skrzyżowania, czyli numer przejazdu, który jest nam niezbędny dla właściwej i szybkiej lokalizacji miejsca. Numer 112 dla uruchomienia służb ratunkowych oraz numery dyspozytora zakładowego linii kolejowych.
0: System żółtych naklejek działa już od 2018 roku. Ponad 0,5 miliarda złotych na modernizację zbiornika Dzierżno-Duże. Dzięki tym pieniądzom Wody Polskie uszczelnią i wzmocnią konstrukcję obiektu. Nasza inwestycja uchroni przed powodzią sporą liczbę mieszkańców Śląska i Opolszczyzny, mówi Lidia Hoffman z Wód Polskich.
19: Zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
0: Modernizacja zbiornika Dzierżno-Duże zakończy się pod koniec 2029 roku. Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek tegorocznych wakacji. Obłożenie w Zakopanem w wielu miejscach sięga 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
20: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali, natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
21: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie. No i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
22: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
0: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w poszukiwaniu klientów. Kto więc ma plan na pobyt w górach w sierpniu, a nie ma jeszcze rezerwacji, to powinien się pospieszyć z poszukiwaniem.

0: podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Zaczynamy od wielkiego sukcesu polskich siatkarzy. Biało-czerwoni po raz drugi zdobyli złoto Ligi Narodów. Po zaciętej walce pokonali reprezentację USA 3-2. Brąz wywalczyła ekipa siatkarzy ze Słowenii. Greckie służby zarządziły ewakuację kolejnych regionów w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. Śmierć w ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem poniosło tam 3 strażaków. Najnowsze informacje z Grecji zbiera nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, gdzie sytuacja jest najbardziej poważna?
1: Od kilku dni strażacy walczą z ogniem na terenie Beocji, Attyki i na wyspie Kefalonia, gdzie minionej nocy zapalił się las. W gaszeniu ognia nie pomaga silny wiatr, który rozprzestrzenia płomienie w błyskawicznym tempie i uniemożliwia w wielu miejscach akcję gaśniczą z powietrza. Z pomocą greckiej straży pożarnej przybyły jednostki wysłane przez Francję i Rumunię. W ostatnich godzinach wydano jednak kolejne ostrzeżenia i nakazy ewakuacji dla obszarów na wyspie Kefalonia, wzywając mieszkańców do ewakuacji w kierunku miasta Argostoli. Kilka tysięcy osób ewakuowano dziś też w regionie Attyki, po tym jak potężny pożar z okolic Porto Germeno przesuwał się w stronę Megary i rozległej strefy przemysłowej tego miasta. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelował o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjazd, jest bezpieczny.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. Dla dobra świata odwołałem uderzenie na Iran, ogłosił w niedzielę nad ranem Donald Trump. Prezydent USA zgodził się na wstrzymanie ognia pod warunkiem szybkiego zawarcia porozumienia z Teheranem. W zamian Iran ma otworzyć cieśninę Ormuz i zakończyć działania związane z programem nuklearnym. Państwo Izrael przyłącza się do mnie w tym zobowiązaniu, dodał w swoim internetowym wpisie Donald Trump. Kolejny atak na rosyjskie centrum logistyczne Wildberries. Ukraińcy zaatakowali w obwodzie samarskim. O szczegółach nasz reporter Ołych Biłecki.
2: Pod atakiem ukraińskich dronów okazał się kolejny centrum logistyczne handlowego giganta Wildberries. Do zderzenia doszło w obwodzie samarskim w odległości powyżej 1000 km od granicy z Ukrainą. Na miejscu wybuchł pożar, a dronowy atak już potwierdził właściciel tych zakładów. Centrum logistyczne został otwarty w 2025 roku. Miał on około 130 tysięcy metrów kwadratowych, co pozwalało rozmieścić tam do 120 milionów towarów. Ministerstwo Obrony w Moskwie twierdzi, że w ciągu ostatniej doby rosyjska obrona powietrzna rzekomo zestrzeliła 1158 ukraińskich dronów. Z kolei strona ukraińska potwierdza swoją działalność w okolicach Saratowa, na wojskowym lotnisku Engels oraz w obwodzie kałuskim. Kijów, Ołech Biłecki.
0: A w wiadomościach teraz wracamy do kraju. Tragedia na gdańskich działkach. Nie żyją 2 osoby. Jeszcze przed przybyciem straży z płonącego obiektu ewakuowały się 2 kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń i podtruły się dymem, mówi Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej.
3: W trakcie prowadzonych działań gaśniczych ujawnili w piwnicy obiektu 2 ofiary śmiertelne tego pororu, mężczyzna i kobietę. Teren po ugaszeniu został przekazany policji, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie.
0: Później do szpitala trafiła też 86-letnia kobieta z objawami przedzawałowymi. Okoliczności niedzielnego pożaru bada teraz policja. Śledczy znaleźli już wszystkie fragmenty rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie. W sobotę służby wróciły do Tarnawy, by odnaleźć jeszcze jeden zagubiony element pocisku. O szczegółach nasz reporter Maciej Kurek.
4: Jak podała w sobotę wieczorem prokuratura okręgowa w Lublinie, śledczy zakończyli poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w województwie lubelskim. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony. Rzecznik prasowy lubelskiej prokuratury Marcin Kozak poinformował, że szczegółowa laboratoryjna analiza elementów odnalezionych podczas czwartkowych oględzin miejsca upadku rakiety wykazała konieczność wznowienia prac. Śledczych wspierał specjalistyczny sprzęt do głębokiego skanowania. Teren zabezpieczała żandarmeria wojskowa. Prokurator przekazał, że powtórne oględziny okolic miejscowości Tarnawa Kolonia zostały zakończone i jak dodał, poszukiwany obiekt odnaleziono i zabezpieczono na potrzeby prowadzonego śledztwa.
0: A przypomnijmy, prokuratura okręgowa w Lublinie prowadzi śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Czy Polacy są przygotowani na zagrożenia militarne? To sprawdzał wrocławski Safety Project, który organizuje ćwiczenia z obrony cywilnej, mówi jego prezes major Jarosław Stelmach.
5: Polacy odpowiadają wprost. Obawiamy się ataku rakietowego, ataku dronowego, obawiamy się wojny. To faktycznie jest czasami nawet i połowa respondentów. Polacy bardzo wysoko też oceniają te inicjatywy, które miały miejsce w ostatnich latach, jak właśnie poradnik bezpieczeństwa, czy w ogóle powołanie systemu ochrony ludności. To, że wreszcie zaczęliśmy inwestować jako państwo w schrony.
0: Polacy często wskazywali, że brakuje im czasu, by przyswoić wiedzę na temat postępowania w przypadku zagrożeń, dodaje major Stelmach.
5: Najpopularniejszą odpowiedzią jest to, że nie mają czasu. Brakuje nam czasu na bezpieczeństwo, brakuje nam czasu, żeby nad tym poradnikiem się pochylić, żeby z rodziną przećwiczyć, żeby wykonać czynności przygotowawcze w zakresie zasobów. Drugą odpowiedzią jest oczywiście brak środków.
0: A Safety Project przypomina też o stronie gdziesieukryć.pl, gdzie znajduje się lista dostępnych schronów. 27 września mieszkańcy Krakowa pójdą do urn. Na ten dzień premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta miasta. Decyzja pojawiła się dopiero 2 miesiące po referendum, w którym odwołano Aleksandra Miszalskiego. Trzeba było czekać na prawomocne oddalenie zażalenia w sprawie tego głosowania i ostateczne uznanie przez sąd, że było ważne. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa, Michał Drewnicki, mówi o zamierzanym opóźnianiu wyborów.
6: Dla mnie była rzecz skandaliczna, że poprzez różnego rodzaju sztuczki i procedury prawne nie szanuje się wyroku wyborców, mieszkańców Krakowa. Natomiast finalnie dobrze się stało, że sąd potwierdził, że referendum było ważne.
7: Cały ten proces protestów wyborczych jest procesem zgodnym z prawem. Natomiast trzeba doprowadzić do takiej konstrukcji przepisów, żeby takie procesy szybko zamykać, sprawnie zamykać, ale oczywiście zgodnie z zasadami demokracji.
0: Dodaje kandydatka Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego Monika Piątkowska. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedziało już kilkanaście osób. 17-latkowie dobrze radzą sobie za kierownicą. Od marca osoby niepełnoletnie mogą ubiegać się o prawo jazdy kategorii B. Okazuje się, że egzamin zdają skuteczniej niż starsi kandydaci. Na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Bydgoszczy czeka 17-letni Michał.
8: Wybieram się na studia. Dobrym pomysłem było to, żeby mieć już prawo jazdy. Za miesiąc mam 18 lat i teraz są wakacje, więc w sumie to idealny czas, żeby rozpocząć naukę na prawo jazdy. Podliczę dni do końca szkoły, żeby zacząć prawo jazdy właśnie. Jest lekki stres, da się to i przede wszystkim trzeba dużo ćwiczyć.
9: Ale dobrze się czujesz za kierownicą?
8: Póki co to tak.
0: Część nastolatków bardzo dobrze radzi sobie za kierownicą, uważa instruktor jazdy Leszek Kozioł. Zaznacza jednak, że nie każdy 17-latek jest wystarczająco dojrzały, by prowadzić samochód.
10: W sumie każdy jest inny.
9: Pan jest za tym, żeby tak młodzi kierowcy zaczynali już kurs?
10: No i tak i nie. Ja bym chciał, żeby każdy, zanim pójdzie, miał rozmowę z psychologiem i psycholog, żeby określił, czy on już jest taki dojrzały, czy się nadaje, czy czuje tą odpowiedzialność, tą presję, że są inni uczestnicy ruchu, że nie jest sam właśnie, żeby określił, czy już psychicznie dojrzał.
0: Ministerstwo Infrastruktury podało, że w ciągu 3 miesięcy ponad 73% 17-latków zdało egzamin na prawo jazdy kategorii B. To wynik wyraźnie lepszy niż w pozostałych grupach wiekowych. Niepełnoletni kierowcy do ukończenia 18 roku życia mogą prowadzić samochód wyłącznie w Polsce i muszą jeździć w towarzystwie doświadczonego kierowcy. Nowy sprzęt ratowniczy trafi do województwa łódzkiego. To dzięki ponad milionowi złotych z budżetu obywatelskiego. Doposażone zostanie 5 jednostek wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego, mówi marszałek województwa Janna Skrzydlewska.
11: Te środki zostaną przeznaczone na zakup łodzi, quadów, samochodów, kajaków ratunkowych i innego specjalistycznego, mniejszego sprzętu, a także zostaną wydatkowane na szkolenie, tak aby ratownicy mieli jak najwyższe kwalifikacje.
0: Nowe wyposażenie usprawni patrole i akcje ratownicze, dodaje prezes WOPR-u w Radomsku Łukasz Berlanka.
12: Dzięki podpisanej umowie dzisiaj trafi do nas w najbliższym czasie łódź motorowa z silnikiem zaburtowym oraz quad w pełni wyposażony.
0: Samorząd województwa przeznaczył również 20 tysięcy złotych na remonty i przeglądy sprzętu będącego już na wyposażeniu jednostek. A w Zakopanem trwa walka o remont chodnika. Górale z ulicy Walkosze narzekają na sposób jego wykonania. Okazuje się, że w większości chodnik liczy około metra szerokości, a w jednym miejscu zwęża się do zaledwie 40 centymetrów. Zdaniem mieszkańców to efekt braku zgody jednego z nich na usunięcie ogrodzenia.
13: Jeżeli poliki są bite według pasu drogowego, dlaczego pas drogowy na przykład nie idzie tak, jak powinien być wytyczony, no są takie zwężenia?
14: Teraz to wygląda po prostu beznadziejnie. My jesteśmy co? Nie jesteśmy mieszkańcami?
13: Uważamy, że płot jest w pasie drogowym. Jednego obowiązuje pas drogowy, a drugiego nie?
15: Nie wiem, w czym jest rzecz, no bo po prostu urzędnicy zrobili, co zrobili, jak zrobili, no i myśmy się zgodzili, co poprosili, to bym się zgodzili. A niestety sąsiedzi są, jacy są, tu jest na nas nalot, a ja przecież nikomu nic nie wziąłem, to jest moja własność.
16: Jesteśmy w pasie drogowym, więc na tyle, ile pozwala nam tutaj szerokość pasa drogowego, no w tym obszarze są prowadzone te roboty.
0: Dodaje Agnieszka Święte z Urzędu Miasta w Zakopanem. Mieszkańcy nie zgadzają się z wytyczeniami geodetów. Domagają się nowego pomiaru pasa drogowego i wyprostowania chodnika. odnotowali ponad 57 tysięcy zgłoszeń. PKP podsumowuje 8 lat funkcjonowania tzw. żółtych naklejek na przejazdach kolejowych, mówi Przemysław Zieliński z biura prasowego spółki.
17: Od czerwca 2018 roku ponad 4200 razy wprowadzono ograniczenia prędkości i polecenia ostrożnej jazdy maszynistów, a ponad 1800 przypadka, aby uniknąć wypadku, wstrzymano całkowicie ruch pociągów. To wszystko są dane z systemu żółtej naklejki.
0: Niewielkie żółte naklejki znajdują się przy rogatkach. Zawierają trzy istotne informacje, dodaje zawiadowca kolejowy Krzysztof Wejner.
18: Jest tam numer skrzyżowania, czyli numer przejazdu, który jest nam niezbędny dla właściwej i szybkiej lokalizacji miejsca. Numer 112 dla uruchomienia służb ratunkowych oraz numery dyspozytora zakładowego linii kolejowych.
0: System żółtych naklejek działa już od 2018 roku. Ponad 0,5 miliarda złotych na modernizację zbiornika Dzierżno-Duże. Dzięki tym pieniądzom Wody Polskie uszczelnią i wzmocnią konstrukcję obiektu. Nasza inwestycja uchroni przed powodzią sporą liczbę mieszkańców Śląska i Opolszczyzny, mówi Lidia Hoffman z Wód Polskich.
19: Zabezpieczy jednocześnie obszar o powierzchni ponad 1400 hektarów. Dzięki tej inwestycji przywrócimy pełną sprawność techniczną zbiornika, ograniczymy ryzyko awarii zapory w przyszłości, a mieszkańcy Doliny Kłodnicy zyskają większe bezpieczeństwo w obliczu coraz częstszych ekstremalnych zmian pogodowych.
0: Modernizacja zbiornika Dzierżno-Duże zakończy się pod koniec 2029 roku. Jest lepiej niż planowaliśmy, tak górale podsumowują półmetek tegorocznych wakacji. Obłożenie w Zakopanem we wielu miejscach sięga 100%, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
20: Nie tylko właściciele obiektów noclegowych potwierdzają, że jest lepiej niż się spodziewali, natomiast bezwzględną wartością jest to, iż cena dzisiejsza w porównaniu do ceny z tej samej doby zeszłego roku jest o 20% wyższa. To jest znakiem ewidentnie nadstandardowego popytu.
21: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Po 15 się zacznie. No i po 15 się zaczęło. Zawsze to jest tak, że ten początek lipca jest dużo słabszy.
22: Sierpień zawsze jest ciutkę lepszy. Jesteśmy teraz w szczycie sezonu i mniej więcej do 20 sierpnia taki gorący okres będzie trwał.
0: Dodaje Emilia Glista, która pomaga hotelom i pensjonatom w poszukiwaniu klientów. Kto więc ma plan na pobyt w górach w sierpniu, a nie ma jeszcze rezerwacji, to powinien się pospieszyć z powrotem.

cię nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Za dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Kochaj? Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec wybrał zgłoszenie Rafała, którego witam. Cześć, Rafaello.
2: Witam cię, Paweł.
1: Mów.
2: Jestem Monika. W pierwszej kolejności zakochałem się w jej oczach. Poznaliśmy się na TikToku.
1: No bo ty się rozstałeś. Pożegnałeś żonę.
2: Żona mnie pożegnała. Byłej żonie przez 3 lata wybaczałem zdrady z 3 facetami. I no dopiero tak. Bo ja byłem w Szwajcarii, a ona się tutaj bawiła. Ja wróciłem do Polski, żeby ratować małżeństwo. Znalazłem sobie pracę na miejscu, a ona sobie znalazła 4 faceta. I powiedziałem dość.
1: No to nie byliście sobie pisani.
2: A dzieci wychowuję ja, bo nie chcą być z matką.
1: No to już wszystko wiesz. Bolało, wiem.
2: Monika 2 miesiące przed naszym zapoznaniem się rozstała się z Jarkiem. Zdradzał ją z kobietą z 4 dzieci i jeszcze z jej 2 najlepszymi przyjaciółkami.
1: No to tylko pozazdrościć temperamentu facetowi. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, no bo poznała ciebie.
2: Ja na TikToku podawałem różne materiały o zdradach, niewierności, takie rzeczy.
1: I ją to zainteresowało.
2: Zaczęła tam polubiać, widziałem, że przeglądała te moje posty. Ja jej napisałem komentarz, czy też byłaś zdradzana. A ona mi odpisała, że i to nie raz. No i tak się zaczęło, zaczęliśmy pisać. 3 razy jeździłem tam do niej do Puław. Nie spotkała się, nie chciała, przeciągała to. Tłumaczyła, że jest po bolesnym rozstaniu.
1: No bała się, wiesz, z miłości w nową miłość. Jeszcze tam nie pogrzebała uczucia, a tu już kontakt mężczyzny i kobiety zawsze kończy się jakimiś zobowiązaniami, jakimiś naciskami. No nie wiedziała, czy jest na to gotowa, rozumiem ją.
2: Ona ustaliła termin spotkania.
1: Bardzo ładnie, że ona. Ty wyczekałeś.
2: Zabrałem ją w swoje okolice do hotelu. Zjedliśmy tyczną kolację, wypiliśmy po kilka drinków, spędziliśmy noc w hotelu, oczywiście na grzecznie.
1: O.
2: Na grzecznie, bo to pierwsze spotkanie było.
1: Ale podobało jej się to, że w ogóle nie wyraziłeś zainteresowania kobietą jako dorosły mężczyzna w wieku 40 lat?
2: Wyraziłem, tylko z delikatnym dystansem. Nie chciałem jej spłoszyć.
1: Dobrze.
2: Rano do pokoju zaniosłem śniadanko. Potem pojechaliśmy nad Jezioro Białe, bo ja mieszkam w okolicach, na pojezierzu łęczyńsko-chudawskim. Zjedliśmy wspaniałą rybkę i wieczorem ją odwiozłem. I później już spotykaliśmy się co weekend.
1: 4 miesiące, żeście się ze sobą spotykali. I nagle ona któregoś razu nie chciała się z tobą zobaczyć, nie odebrała telefonu. Powiedziała ci, że wróciła do tego, który ją zdradzał, tak?
2: Bo ja na kopalni Bogdanka pracuję jako spawacz. Kończyłem zmianę 22 i jeździłem prosto do niej. 23.15, 23.20 byłem u niej. 4 rano wyjeżdżałem do domu sobie. To był czwartek. Też po drugiej zmianie pojechałem do niej. Ona mi się przyznała, że ten jej były do niej pisał i chce się spotkać, porozmawiać. Ona mu odpisała, że nie spotka się z nim. To, co z samochodu zostało, może wyrzucić, bo Rafał jej wszystko porobił w samochodzie, co było trzeba.
1: Przysięgała ci, że ciebie kocha najbardziej na świecie i nie chce nikogo innego, a do byłego już nic nie czuje. Czytam.
2: Tak, to setki razy było to.
1: Ona któregoś dnia powiedziała ci, że do niego wraca.
2: Tak.
1: Twój numer zablokowała. A potem nagle okazało się, że ten powrót, to rzucenie się do przeszłości było fatalne. Wiedziała, że cię zraniła.
2: Kilka dni temu odblokowała mój numer i napisała mi takiego SMS-a, że zerwała z nim.
1: Tak.
2: I drugi raz by tego samego nie zrobiła. Wracając do początku grudnia, kiedy mnie zostawiła dla niego, że drugi raz by tak nie postąpiła, mając dzisiejsze doświadczenia. Ale no. Ze mną nie może też być, bo sobie zdaję sprawę, że mnie skrzywdziła. Boję się, że moja rodzina jej nie zaakceptuje.
1: To jest nieistotne. Ona nie będzie z twoją rodziną chodzić, tylko z tobą.
2: Ja wiem, to jest samo. Ja jej mówiłem, że wiem, że jesteś zagubiona, że byłaś zagubiona. Rozumiem to. Ja ci już dawno wybaczyłem. Nie życzyłem ci karmy, tylko życzyłem ci szczęścia.
1: No bo to znaczy, że ją kochasz.
2: Oczywiście, że tak.
1: Dzwonimy do tej zagubionej. Zapytamy, czy jest gotowa przestać się wstydzić i być z Rafałem.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Kochaj. Albo rzucaj.
1: Tak, słucham.
2: Paweł Pawelec, Radio Vox FM, program Kochaj albo rzucaj.
1: Dzień dobry.
2: Cześć. No ale niepotrzebnie się spięłaś zupełnie. Dzwonię, żeby ci powiedzieć, że ten facet, który cię kocha bezwzględnie, jest to miłość szczera i prawdziwa. W ogóle nie chcę wracać do rzeczy, które tak fajnie wzburzały tę piękną miłość romantyczną, której już można byłoby napisać malutką telenowelę. Tylko żebyś wracała szybciutko, bo tu się nie ma co wstydzić. Miłość wszystko wybaczy. Ktoś czeka na ciebie. Ktoś wspomina ciebie. Ktoś generalnie jest gotowy dalej, żeby ci kabrio naprawiać, gdyby się zepsuło. No, pełen serwis, dziewczyno. I jeszcze w dodatku serce na dłoni. Monika, nad czym ty się zastanawiasz? Jemu to nie przeszkadza, że miałaś dylematy, że nie wiedziałaś, co masz zrobić, że dałaś się głupia oszukać facetowi, który generalnie korzysta wtedy, kiedy może skorzystać. Tu masz prawdziwego faceta. Poprosił, żebym ci dał sygnał, żebym cię przymagnesował, zapewnił, że tu jesteś szanowana i nikt nie ma żalu. I w ogóle się nie przejmuj, co pomyślą jego znajomi, bliższa, dalsza rodzina. To nie z nimi będziesz chodzić. To Rafał zrobi. Ta-dam.
1: Przepraszam bardzo. To chyba jakieś nieporozumienie.
2: Dlaczego jest nieporozumienie? No pewno nie pomyliłem numeru, bo żeśmy sprawdzali wielokrotnie, Moniko. No ja jestem w szoku. To była Monika?
3: Oczywiście, że tak.
2: Dlaczego to jest nieporozumienie jej zdaniem?
3: Nie mam pojęcia.
2: Wiesz, że to źle wróży, nie?
3: Domyślam.
2: Jeżeli kobieta nie chce rozmawiać o facecie, którego prawdopodobnie, ty podejrzewasz, powinna kochać, cenić, podziwiać i dostaje go w prezencie po swoich błędach... Oj, Rafał.
3: Nie próbujemy drugi raz dzwonić?
2: Pewnie, że spróbujemy, ale uciekła. Musiałaby kłamać. Jesteś dobry facet, pełen poświęceń. Ty kochasz.
3: Ja jestem dla niej gotów ocean przepłynąć.
2: No i ona to wie.
3: Mimo, że ona dla mnie kałuży nie chce przeskoczyć.
2: Chyba czegoś mi nie powiedziałeś, że chyba ci powiedziała, że to nic z tego nie będzie, że cię nie kocha, albo że nie czuje tego czegoś, co czuje do tego niedobrego faceta.
3: Teraz tak mówiła,
2: no,
3: teraz
2: widzisz?
3: Tak pisała, ale... A setki razy, gdy byłem z nią, setki razy przysięgała, że kocha tylko mnie i nie chce nikogo innego.
2: To teraz ja ci powiem, na ile ja się znam na kobietach. Kłamała. Dla dobra chwili, sytuacji, wyjazdu.
3: Teraz kłamała?
2: Wtedy kłamała. Teraz była prawdziwa przez chwilę. Dobra, dzwonimy jeszcze raz.
1: Teraz...
2: Dzień dobry, Moniko. Moniko, to w związku z tym, że nie wiesz, o co chodzi, a ja nie chciałbym sprawiać ani tobie przykrości, ani Rafałowi, powiedz mi, czy twoja miłość z Rafałem jest możliwa? Spotkasz się z nim, czy to jest koniec
1: nie.
2: miłości? Nie.
1: Nie.
2: Nie kocha.
1: I nie było żadnej.
2: Nie było żadnej miłości nigdy?
1: Nie. Nie.
2: A to kto mówił do niego, że go kocha? Monika.
1: Przepraszam, ale nie mam ochoty na dłuższą rozmowę.
2: A chciałabyś to jemu powiedzieć? No.
3: Dramat.
4: No nie!
2: Dramat, nie? Straciłeś pół roku, skroiłeś serce na pół, dałeś i teraz musi ci odrosnąć, bo ci nikt go nie odda.
3: A ona je wsadziła w blender,
2: no,
3: nałożyła lodu i włączyła najwyższe obroty.
2: Rafał, ale facetami jesteśmy, od tego jesteśmy, żeby ponosić takie porażki, bo uczą nas tylko i wyłącznie porażki. Jesteś fajnym facetem, szkoda byłoby takiego super chłopa Rafale lat 40, żebyś tracił czas. Słyszałeś, co ta kobieta miała ci do powiedzenia? Oszukała cię.
3: Ona mu przysięgała, że kocha mnie najbardziej na świecie, że nie chce nikogo innego i zadawała pytanie, czy mi wierzysz. Ja, jak dłuższą chwilę się zastanawiałem, co jej odpowiedzieć, czy jej wierzę, czy nie, to wkurzała się.
2: To jest wysysacz czyjejś energii. To jest zły człowiek. Trzymaj się od niej z dala. Jej się należy taki los, żeby ją facet zdradzał. Poczekaj, spokojnie, karma wróci.
3: Teraz już wiem, że to strata czasu.
2: Jesteś kochaną, fantastyczną, uwierz w to, jej ofiarą. Kolejno, będzie wiele. Kończymy,
3: dzięki,
2: bo gwarantuję ci, że słuchacze się mocno już zbulwersowali i tyle samo osób zgadza się ze mną i z tobą, jak i nie będzie się zgadzać, szczególnie kobiety będą jej bronić. To tak jest. Trzymaj się, na razie, pa.
3: Dzięki, pozdrawiam.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Reklama.

0: bohaterska akcja sąsiadów w Łomży. Dziecko wypadło z 5. piętra, od tego zaczniemy. W Wiadomościach Holsztyn i najnowsze informacje w sprawie katastrofy budowlanej w hotelu Manor. A na koniec Międzynarodowy Festiwal Balonowy. W Podniem de Kurs wybrała się nasza reporterka. Posłuchajcie jej relacji.
1: Jest poniedziałek, 10 dzień sierpnia, godzina 6. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. O krok od tragedii w Łomży. 4-latka spadła z 5. piętra. W tym czasie jej matka spała w mieszkaniu. Miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Zdrowie i życie dziecka uratowali sąsiedzi, mówi Karolina Wojciechian z łomżyńskiej policji.
2: Otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jednym z łomżyńskich osiedli, na 5. piętrze, na barierce balkonowej, znajduje się dziecko, trzymając się jej rączkami po zewnętrznej stronie. Po chwili dziecko spadło, jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
0: Mundurowi będą teraz wyjaśniać, co dokładnie się wydarzyło. Przenosimy się do Olsztyna. Hotel Manor zamknięty do odwołania. Przypomnijmy, doszło do zawalenia części zewnętrznej ściany podczas prac przy budowie basenu. Z obiektu ewakuowano ponad 200 osób, w tym uczestników dwóch kolonii. Na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
3: Podczas prac ziemnych uszkodzona została jedna z zewnętrznych ścian budynku. Na szczęście nikt nie został ranny. Pracownicy obiektu razem ze strażakami ewakuowali gości tego hotelu. Inspektorzy nadzoru budowlanego po wstępnych oględzinach podjęli decyzję o zamknięciu tego obiektu. Okoliczności oraz przyczyny tego zderzenia wyjaśni prowadzone postępowanie.
0: Wszystko wskazuje na to, że ściana budynku, która się zawaliła, była podkopana bez odpowiednich zabezpieczeń. Nadzór budowlany zakazał użytkowania całego budynku do czasu usunięcia zagrożenia. Przemytnicy ludzi chcieli zgłosić nielegalnych migrantów. Wszyscy będą deportowani. Do takiej sytuacji doszło w okolicach Obornik w województwie wielkopolskim. Szczegóły zna Ari Habir.
4: W sobotę około 18.30 policja otrzymała zgłoszenie od dwóch obcokrajowców. 9-osobowa grupa migrantów miała wyjść z pola kukurydzy i poprosić ich o przewiezienie przez polsko-niemiecką granicę. Gdy kierowcy odmówili, migranci zaatakowali ich, zabrali kluczyki od samochodu i uciekli w pole. Okazało się, że sami zawiadamiający byli przemytnikami, a na policję zgłosili się po pomoc po kłótni z klientami podczas postoju.
5: Obaj zostali zatrzymani przez policję i doprowadzeni do KPP w Obornikach. W celu zatrzymania 9 obcokrajowców ruszyła szeroko zakrojona obława. W systemie alarmowym zaangażowano większe siły obornickiej i poznańskiej policji.
4: Po kilku godzinach wszystkie 9 osób, obywateli Afganistanu, zatrzymano w Obornikach i okolicznych lasach. Rozpoczęto już proces deportacji.
0: Mogło dojść do tragedii. Taksówka z pasażerami prawie wypadła z mostu Sikorskiego nad Odrą we Wrocławiu. Na miejscu pracowali ratownicy WOPR-u, strażacy i zespół pogotowia. Szczegóły zdarzenia poznał nasz wrocławski reporter Kacper Michalak.
6: Jak poinformował mnie dyżurny stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, zgłoszenie do służby wpłynęło o 5.06. Wynikało z niego, że samochód uderzył w barierki na moście Sikorskiego. Na miejsce zadysponowano 3 zastępy Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce okazało się, że to taksówka, która wypadła z jezdni i przewróciła się na bok tuż przy krawędzi mostu. W pojeździe znajdował się kierowca, któremu udzielono pomocy medycznej, oraz pasażerowie, którzy nie odnieśli obrażeń.
0: Relacjonował nasz wrocławski reporter Kacper Michalak. Huśtawki bez siedzeń na warszawskim Ursynowie. Tak jest we wciąż powstającym stołecznym parku nad południową obwodnicą. Władze miasta najpierw przymocowały siedzenia do ziemi, by finalnie je zdemontować. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
7: Nie można się huśtać, bo to niebezpieczne, mówią urzędnicy. To ze względu na to, że huśtawki są za blisko chodnika i podczas huśtania powstaje ryzyko zderzenia z pieszym. Mieszkańcy twierdzą, że projektant musiał bujać w obłokach.
8: Myślałam, że to jest jakieś do wspinania się. Coś tu będzie jeszcze podłączone, nie wiem.
9: Nie korzystam.
10: Po co je montowano, skoro nie można się na nich huśtać? Na nich nie pomyślał przed czasem i tyle. W takim miejscu, gdzie huśtawka przeszkadza tym, którzy chodzą.
7: Urzędnicy tłumaczą, że trwają prace nad nowym rozwiązaniem, które ma sprawić, że nie będzie szans na potencjalną kolizję huśtających się z przechodniami.
0: Budowa parku nad południową obwodnicą Warszawy ma zostać zakończona jeszcze w tym roku. Kosztuje ponad 42 miliony złotych. W wiadomościach teraz ostrzeżenie przed oszustami. Coraz więcej osób daje się złapać na kupowanie fałszywych biletów. Oszuści specjalnie tworzą w mediach społecznościowych wiarygodne profile, które mają wzbudzić w nas zaufanie, mówi ekspert CERT Polska Karol Bojke.
11: Często są to profile, nazwijmy to sezonowane, które najpierw rzeczywiście wykazują jakąś aktywność, gromadzą jakieś grono znajomych, obserwujących, a dopiero potem zmieniają swoją działalność na działalność stricte już oszukańczą, przestępczą.
0: Pamiętajmy, jeśli kupujemy bilet od osoby prywatnej, warto skorzystać ze specjalnych platform odsprzedażowych. Niebo można było pokolorować. Wystarczą dobra pogoda i kilkanaście ekip latających balonami. Tak było w Szczecinku w zachodniopomorskim, gdzie odbył się Międzynarodowy Festiwal Balonowy. Nasza reporterka Natalia Błachowska wzbiła się nad miasto ze Stefanem Lundinem, pilotem ze Szwecji.
9: Dryfujemy kilkanaście metrów nad Szczecinkiem, ale sam start nie był taki oczywisty. O tym, kto może polecieć, a kto nie, zadecydowały m.in. pogoda i, co ciekawe, nasza wspólna masa. Mamy określone schematy załadunku. Na ich podstawie wiemy, ile kilogramów możemy jeszcze wziąć do kosza w zależności od temperatury na zewnątrz. Latamy zazwyczaj z różnicą 70-80 stopni Celsjusza. Teraz mamy jakieś 90 stopni różnicy. To lot w ramach konkurencji. Balony muszą przelecieć nad wyznaczonym punktem i jak najbliżej zrzucić swoją wstążkę. Ekipa ze Szwecji zajęła pierwsze miejsce.
0: To była 17. edycja festiwalu, w którym uczestniczyło 37 załóg baloniarskich i paralotniarskich z całej Europy. Trzy sceny, kilkanaście platform i międzynarodowi goście. W Łodzi już trwają przygotowania do Parady Wolności. W ostatni weekend sierpnia ulica Piotrkowska będzie miejscem spotkania artystów, producentów, tancerzy i tysięcy fanów muzyki elektronicznej. O szczegóły pytała nasza reporterka Ela Piotrowska.
12: Jak będzie?
13: Super, będzie kolorowo, muzycznie i przede wszystkim wolnościowo i spontanicznie. Rafał Bara, Parada Wolności.
14: Przez trzy dni na Piotrkowskiej pojawi się około 150 artystów. Adam Radoń, organizator Parady Wolności.
13: My jesteśmy w samym środku miasta, widać ulicę Piotrkowską, piękne kamienice, również ludzi bardzo różnorodnych, bo zarówno są tacy, którzy się specjalnie przygotowują pod udział w paradzie, przebierają, jak i tacy, którzy przychodzą tutaj przypadkowo, jak i tacy, którzy po prostu są turystami, są zaskoczeni i wciągani przez tłum.
0: Sercem łódzkiej parady są platformy, które od blisko trzech dekad tworzą jej najbardziej charakterystyczny element. Reprezentują różne pokolenia, estetyki i środowiska polskiej sceny elektronicznej. 29 sierpnia w Paradzie Wolności przez centrum przejedzie ich co najmniej 13, a afterparty zaplanowano w EC1.
1: Ale ten poranek to chłodny już, prawda?
0: Taki. No właśnie, zaskoczyło mnie to, że aż tak chłodny.
1: Ale w ciągu dnia temperatury w większości kraju upalne wręcz, powyżej 30 stopni. Dzisiaj w Warszawie, Poznaniu, Zielonej Górze, Łodzi, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Kielcach i Lublinie. Jeżeli ktoś potrzebuje ochłodzenia, zapraszamy na północ kraju, tam 24 stopnie, na przykład w Gdańsku. No i deszcz. Deszcz o poranku dzisiaj pojawi się w Koszalinie, Gorzowie, Szczecinie, Zielonej Górze, a później także w Gdańsku, nad morzem dzisiaj popada. Także warto ze sobą parasol przygotować.
15: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
16: Pierwsza zmiana.
1: 8 minut po godzinie 6. Mamy poniedziałek. Konrad Piwowarski. Dzień dobry.
16: Pierwsza zmiana.
17: Pierwsza zmiana.
16: Od rana z Vox FM.

0: Roni Ferrari na dzień dobry w ten poniedziałek, jakże piękny.
1: Witamy i od razu weź zdenerwuj słuchaczy, powiedz jak fajnie wypoczywałeś.
0: Ja mam zdenerwować?
1: Tak, ile krajów żeś zwiedził, co widziałeś, ale przede wszystkim co ci się nie udało.
0: Ja chciałem powiedzieć,
1: co ci się nie udało?
0: Ja chciałem powiedzieć, że ja jestem od już drugi tydzień na antybiotyku.
1: O, masz dziwo.
0: Także ludzie, kochani, nie bierzcie urlopu.
1: Ale ty zawsze wracasz chory.
0: Ja zawsze choruję w
1: co
0: trakcie urlopu.
1: Co to się stało? Czy ciebie klimatyzacja rozwala?
0: Nie, ja nie wiem. Ja po
1: czy
0: prostu...
1: powrót do Polski?
0: Nie, mnie praca trzyma. Mnie praca trzyma przy życiu po prostu.
1: No, okay.
0: Ja tylko wyjadę z pracy i nagle coś się zaczyna źle dziać.
1: Co się stało?
0: Tak, w Rumunii musiałem iść do lekarza.
1: O, no ojej.
0: Ja byłem po raz pierwszy u lekarza od pandemii.
1: W Rumunii,
0: ludzie, kochani.
1: No dobra,
0: i to jeszcze w Rumunii.
1: Ale czekałeś z tydzień, nie wiem, w kolejce zapisywałeś się. Jak to tam działa?
0: No oczywiście, że... A właśnie, tak. Jak gdzieś wyjeżdżacie za granicę, to karta EKUS się przydaje. Ja takiej nie miałem, więc prywatnie musiałem iść.
1: Okej, EKUS?
0: EKUS, tak. To za darmo można wyrobić normalnie do urzędu, się zgłaszasz.
1: Jesteś ubezpieczony, rozumiem.
0: Przez internet, przez pacjenta można. To ja polecam serdecznie.
1: A teraz tak, to już wiemy. Dobra, a co ci było? Grypa czy coś gorszego?
0: Angina.
1: O, masz gardło i jeszcze nie mogłeś wytłumaczyć pewnie, co ci jest.
0: No, zwłaszcza, że pan lekarz ledwo co po angielsku, ale na szczęście translatory działają.
1: No oczywiście, mogłeś mówić i mu pokazywać.
0: Także chciałem podziękować doktorowi Chatowi GPT, który wszystkie objawy mi ładnie wypisał po rumuńsku i mogłem je zgłosić lekarzowi.
1: Napisz mi odpowiednik polopiryny w Rumunii.
0: To już lekarz sam doradzał. Jeżeli wy macie jakieś historie wakacyjne, zapraszamy serdecznie. Można się nimi dzielić na voxfm.pl. Kasa jest do zgarnięcia, więc warto to zrobić.
1: Jak no widać.
0: Możecie też pisać na 609-86-9869. Paweł wyłącza telefon.
1: Ja wyłączam telefon, Jula rozpoczyna wakacje, a kończy już z nami.
0: No i gramy. Ale Farben już teraz, 15 minut po godzinie 6. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.

0: do kosza. Mamy nowy dzień.
1: Odleciała kolejna kartka z naszego radiowego kalendarza. Dziś poniedziałek, 10 dzień sierpnia. Czas na najważniejsze daty, które chociaż trochę zmieniły historię ludzkości. Dzisiaj imieniny najpierw, oczywiście tradycyjnie, najpierw imieninki. Amadea, Amadeusz, Asteria, Bernard, Bogdan, Bogdana, Bogodar, Bogudar, Bohdan, Bohdana, Bożydar, Hugo, Hugon, Hugona, Laurencjusz, Laurenty, Prochor, Wawrzyniec i Wiszchosław dzisiaj świętują. Dlatego mamy Święto Niepodległości w Ekwadorze. W Polsce Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego w wakacje, no to rzeczywiście ważne święto. No i Światowy Dzień
0: Lwa. Lwa. Spod znaku lwa czy lwa w ogóle?
1: Zaryczy jak lew. Tak. Słaby ten lew.
0: Nie jadłem. Od razu mówię.
1: Lecisz z datami.
0: Lecimy z datami. Rok 1960. 66 lat temu rodzi się chłopak, który chciał zostać tak naprawdę piłkarzem, ale jego karierę przerwało złamanie nogi w wieku 15 lat. Panie i panowie, aktor i piosenkarz Antonio Banderas ma dzisiaj swoje urodziny.
1: Z tymi karierami to tak jest, że człowiek chciałby być kimś, a zostaje kimś innym. 10 dzień sierpnia roku 1952, wtedy na świat przychodzi polski szablista, który zdecydowanie powinien zostać albo farmaceutą, albo pielęgniarzem.
0: Nazwisko?
1: Tadeusz Piguła.
0: Proszę bardzo. Rok 1983, bardzo ważny rok dla muzyków zespołu Kacza Gugu, znanego z przeboju To Shine. Postanowili wyrzucić z zespołu swojego wokalistę, czyli pana Limala.
1: Dobrze im poszło później.
0: Bo on skupiał na sobie największą uwagę wszystkich grupis. Byli zazdrośni.
1: 10 dzień sierpnia roku 156 przed naszą erą. Wtedy na świat przychodzi cesarz Chin, chociaż ja mam podejrzenia, że pochodzi z Rosji. Han Wudi.
0: Han Wudi.
1: Wudi.
0: Okej, w porządku. Rok 1974, czyli w sumie nawet dawno dla niektórych temu, solowa wokalistka Roberta Flack zdobyła pierwsze miejsce z singlem w USA Feel Like Making, ale również i tam było Healing Me Softly i te inne rzeczy powyśpiewywała. Także gratulujemy, moja ulubiona piosenka.
1: To skoro o wokalistkach mowa, już teraz Aleksja w Vox FM w rytmie hitów, 23 minuty po 6. Co?

0: będzie dobrze i to nieważne, że jest dzisiaj poniedziałek, moi kochani.
1: Kaśka, chodząc ze studia, pyta, co u mnie słychać, a ja mam 3 sekundy na odpowiedź, wariatka.
0: O co u ciebie słychać, Paweł? Masz teraz też 3.
1: Wszystko całkiem, nawet bym powiedział mniam.
0: Minuta została do godziny 6:30.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Remont w planie? Zakupy w Brico Marche to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Reklama.
1: Minęła 6:30, Katarzyna Pilewska zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
7: Tragedia w Chorwacji. Nie żyje obywatel Polski. 40-latek miał źle się poczuć podczas nurkowania na głębokości 20 metrów. Mężczyznę przetransportowano łodzią do zatoki, gdzie zmarł po nieskutecznej reanimacji. Mieszkańcy Ceuty protestują. Tysiące osób wyszły na ulice hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Domagają się od rządu przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu. Przypomnę, do Ceuty pod koniec lipca wtargnęło ponad 70 tysięcy nielegalnych przybyszów. Większość z nich odesłano już do Maroka. A na koniec jeszcze Mysłowice. Wakacje w pełni, ale mieszkańcy już planują im huczne pożegnanie. 28 sierpnia na miejskim rynku spróbują pobić rekord w lambadzie.
8: Znamy kroki lambady, one są bardzo proste, ale również na naszym profilu będziemy publikować filmik, jak te kroki wyglądają. Będzie z nami szkoła tańca Wiry i tam instruktorzy pokażą, jak te proste kroki opanować.
7: A start bicia rekordu na mysłowickim rynku w piątek, 28 sierpnia o 17.
3: Pierwsza zmiana.
9: Pierwsza zmiana.

0: Napisał, że się mamo, pierwsza zmiana. Po urlopie wróciłem do pracy i ulubionego radia. Miłego dnia życzę. My również powitać chcieliśmy wszystkich, którzy właśnie po urlopach wrócili.
1: Tak, bo to taka, ta sytuacja jest tak.
0: I przyzwyczajają się do tej nowej rzeczywistości wstawania rano.
1: Na razie jest jeszcze jesteście szczęśliwi, ale po trzecim dniu wam to minie. Wiem, bo znam, bo jestem po urlopie. Byłem taki pełen energii, taki głodny pracy, taki chętny, taki kreatywny i po trzech dniach umęczony.
0: 21 minut zostało do godziny 7. O tej porze tradycyjnie sprawdzamy, co się działo w weekend, co tam ciekawego gazety napisały. Właśnie, Paweł, ty dobrze powiedziałeś przed wejściem antenowym, że to święto Wojska Polskiego się zbliża.
1: Tak, już Warszawa cała zakorkowana, już konstrukcje powstają, już objazdy, już jest fajnie.
0: Ale ja byłem w szoku, bo ja chyba w sobotę to było jakoś rano, tak słyszę nagle samoloty lecą, co się dzieje, tak. Wojna jak, patrzę, a to wielki jakiś tak. Transportowiec nad moim blokiem, bardzo nisko leci, nie wiedziałem, co się dzieje.
1: I po co są te alerty RCB? Można było napisać, proszę spokojnie, to nie wojna,
0: alerty,
1: to tylko ćwiczenia.
0: Alerty są od pogody, tylko już to wiemy przecież.
1: Ale to działa, no więc można było powiedzieć, że te transportowce, te F-35, F-16, to wszystko będzie latać tak po prostu.
0: Dobra,
1: tylko
0: co tam
1: dla zabawy. Gazecie,
0: bo widzę, że trzymasz jakąś maszkę.
1: Słuchaj, mówią, że coś jest na rzeczy, bo na tak zwanej ramówce Polsatu pani Mandaryna zdobyła ponownie jakieś chyba względy u pana Miszczaka. Pozwoliła sobie podejść do jego stolika i usiąść przy samej dyrekcji.
0: Przepraszam, a czy spytała się, panie Miszczak, a zda pan every night?

0: 14 minut zostało do godziny 7. To wakacyjna pierwsza zmiana i jeżeli chodzi o te wakacje, to przypominamy, 2000 zł na wakacyjny weekend jest do zgarnięcia.
1: No tak, to musi być za krzywdę. Od razu mówię, musi się wam coś nie udać. Ale nie wymyślone, tylko prawdziwe historie bardzo prosimy, ponieważ my wtedy jesteśmy hojni, bardzo.
0: Na voxfm.pl się zgłaszacie, jeżeli chodzi o te wakacyjne wtopy. No to ja, jak już wspominałem, anginę sobie zaliczyłem w te wakacje.
1: Wiesz przez co w ogóle? Czy to wirus, czy to jaka to angina była?
0: Bakteryjna.
1: Czyli całowałeś się z kimś?
0: No, możliwe, nie wiem, nie pamiętam.
1: Co? Takie wakacje, gratuluję.
0: Ale zaliczyłem ten wtopę, a na szczęście ubezpieczyłem się. Kupiłem, wydałem te 20 zł na ubezpieczenie, stwierdziłem, wylatuję za granicę, to
1: się ubezpieczę. Za 20, co ci to dało?
0: No i jak już zachorowałem, no podobno mi zwrócą pieniądze, to się jeszcze okaże. To zobaczymy, wiesz, jak to z ubezpieczeniem.
1: Za lekarstwa?
0: Tak.
1: Za hotel?
0: Nie, tylko za lekarstwa.
1: No nie mogłeś spacerować, a przecież poszedłem spacerować.
0: Słuchaj, ja sprawdziłem sobie, jak już zachorowałem, jak już poszedłem do tego lekarza, wydałem pieniądze na antybiotyki.
1: Jeszcze na internet, bo musiałaś mu tłumaczyć z polskiego na rumuński.
0: Sprawdziłem sobie warunki tego ubezpieczenia. Mhm. No nikt nie czyta regulaminów.
1: No nikt, no to jest małym druskiem.
0: A ja przeczytałem.
1: A no i proszę, i co tam mówią?
0: I w ubezpieczeniu podróży znalazłem zapis o tym, że odszkodowanie się nie należy, uwaga, jeżeli zginę w wyniku wybuchu bomby atomowej.
1: Po co komu wtedy odszkodowanie, no?
2: Pierwsza zmiana.
1: A, dla rodziny.
0: No dla rodziny, nie? Ale dlaczego tego nie biorą pod uwagę?
1: A no tak, to się może zdarzyć.
0: Ten przypadek, no. Że to nie moja wina by była.
1: No pewnie, że nie ty sprowokowałeś, no.
0: Także uważajcie na te zapisy drobnym druczkiem. Modern Talking już teraz w Vox FM, 12 minut zostało do 7.

0: artisty Vox FM, Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonsa i Willy William, My Oh My.
1: I 8 niespełna, może nawet 7, sprawdźcie, minut do godziny 7.
0: My nie przestajemy grać, Sean Baker i Maloy Give już teraz.

0: zakazane słowa.
1: Znowu trzeba będzie uważać na to, co się mówi.
2: No niestety, dwie minuty zostały do godziny 7. Tradycyjnie w poniedziałek mamy taką zabawę, której nie możemy powiedzieć jakiegoś słowa, a wy nas złapiecie na gorącym uczynku. Jeżeli ja z Pawłem powiemy słowo, które za chwilę wymyślimy tutaj wspólnie, to piszecie na 609-869-869 SMS-em,
1: że padło
2: o której godzinie i kto to powiedział.
1: Kto to powiedział i o której godzinie byśmy mogli sprawdzić na bazę.
2: Czy masz jakąś propozycję?
1: No nie wiem, zaczynam się na koniec lata, to lato to chyba nie, bo to już było.
2: 60 sierpnia jeszcze trochę zostało. 3 tygodnie zostało.
1: No a tak, no jeszcze
2: wakacje,
1: upały.
2: A lato to ponad miesiąc.
1: Upały,
2: no właśnie,
1: tak,
2: no.
1: upały. To może upały, nie wiem, no. Nie, to nie jest bardzo tak. A może 32 stopnie?
2: Dobrze, to gorąco.
1: Gorąco.
2: Gorąco, tak, bo upały to łatwo ominąć.
1: Dobra.
2: A gorąco będzie trochę trudniej ominąć, bo będzie dzisiaj gorąco.
1: Będzie gorąco. Jeszcze teraz się nie liczy, także spokojnie, możemy sobie pogadać. Wiecie, to trudne jest, bo na poranku mówi się czasami z sensem, czasami bez sensu. Chodzi o to, żeby przekazać wam naszą energię. Będzie ciężko ominąć gorąco.
2: Z tym sensem to rzadko mówimy, Paweł, już nie przesadzę. 609-869-869. Jeżeli ja albo Paweł powiemy słowo gorąco od tego momentu...
1: Gorąco, gorące, gorącym...
2: Od tego momentu... to piszecie.
0: Zakazane słowa. Zakazane słowa.
2: A za chwilę prognoza pogody, będą też informacje, będzie...
1: Gorąco.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Reklama.
4: Otwieramy 1000 sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
9: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Kaufland jest fresh.
13: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Reklama.
14: Za nami kolejny tragiczny weekend nad wodą. Utonęły kolejne dwie osoby. To na początek. Za chwilę sprawa rolnika z Gliwic. Zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. A na koniec jeszcze krakowski spór w sprawie strzelnicy. Posłuchajcie.
2: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
14: To był tragiczny weekend nad wodą. Nie żyje 16-latek, który wczoraj na jeziorze Jagodne na Mazurach, płynąc skuterem wodnym, uderzył w przepływającą motorówkę. Chłopak według świadków poruszał się z dużą prędkością. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
15: Nastolatek razem z ojcem pływali na dwóch skuterach wodnych. Na Mazury przyjechali z Ostrołęki. Obaj mieli odpowiednie uprawnienia i jak przekazała miejscowa policja, byli trzeźwi. Motorówką z kolei poruszało się małżeństwo z Warszawy. Jej sternik także miał odpowiednie uprawnienia i był trzeźwy. O akcji ratunkowej i okolicznościach wypadku poinformowało w niedzielę mazurskie WOPR. Dokładny przebieg tej tragedii wyjaśniają teraz służby.
14: Tragedia nad wodą także w Małopolsce. Policja i prokuratura będą wyjaśniać, jak doszło do utonięcia 42-latki w jeziorze Rożnowskim. Kobieta płynęła ze swoim partnerem skuterem wodnym. Podczas ostrego skrętu spadła z niego i zniknęła pod wodą. Nie udało się jej uratować. 3-miesięczny areszt dla rolnika. Mężczyzna w piątek zaorał ciągnikiem świeżo wylany asfalt. W sobotę zatrzymała go policja. W niedzielę przed południem został przesłuchany przez śledczych.
16: Zarzuty dotyczą zniszczenia mienia znacznej wartości. Jeden zarzut. Z wyjaśnień wynika, że przyznał się do zdarzenia faktycznego, czyli uszkodzenia tego asfaltu, ale tłumaczy, że jest to jego ziemia, jego pole.
14: Mówił prokurator Miłosz Rzymełka z prokuratury rejonowej Gliwice Zachód. Władze Gliwic oszacowały straty na 400 tysięcy złotych. Ich zdaniem teren w całości należy do miasta. Rolnik Kasprzykowi teraz grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Polska coraz bliżej autostradowego celu. Dziś to 1950 km. Brakuje jeszcze 150, przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, kiedy cel zostanie osiągnięty?
12: Częściowo za około 3 lata. Wtedy gotowe mają być dwa fragmenty A2 na wschód od Białej Podlaskiej. Na brakujący odcinek złoży się też A50, która ma stanowić południową część obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Jednak w tym przypadku nie ma bliżej określonej daty końca inwestycji. Jednocześnie drogowcy zapowiadają rozbudowę autostrad A2 i A4, ale tu mówimy już o poszerzeniu ich o dodatkowe pasy ruchu. Według danych Generalnej Dyrekcji łączna długość sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce wynosi obecnie prawie 5600 km, z czego niespełna 2000 to autostrady, a 3600 ekspresówki.
14: Boją się hałasu, spadku bezpieczeństwa, zniszczenia lokalnego środowiska. Mieszkańcy krakowskich Bronowic protestują przeciwko planowanej budowie kompleksu strzelnic Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Spór dotyczy lokalizacji tej inwestycji w okolicy zabytkowego fortu. Pod inwestycję planuje się wyciąć około 250 drzew.
17: Nie powinno się w tak ważnych miejscach, szczególnie dla takiego miasta Kraków, budować czegoś, co w ogóle nie odpowiada rangą temu zabytkowi i temu miejscu.
18: To będzie totalna masakra zieleni. Śmiem wątpić, żeby hałas strzałów nie był odczuwalny w odległości około 20 metrów, gdzie te strzały są oddawane.
14: Przestrzegane są wszystkie normy środowiskowe i chcemy zachować jak najwięcej zieleni, odpowiada Aneta Wójcik, kanclerz UKEN-u.
19: Sama ta część strzelnic i osadzenie tych osi będzie w części podziemnej, przysypanej bardzo dużą warstwą ziemi i na której będzie nasadzona roślinność. Dla mieszkańców w zasadzie hałas będzie ograniczony do zera.
14: A całość tej inwestycji to koszt około 130 milionów złotych.
2: No i jak będzie pogoda?
1: No, będzie cieplutko, będzie ludzie, cieplutko. Na początku to nic nie zwiastuje, bo teraz siódma to jest 18 stopni gdzieś
2: 8
1: tam.
2: 8 stopni było godzinę temu w Kozienicach jeszcze.
1: Proszę bardzo, a jak już będzie 17, to się pojawi nawet i 33.
2: 34 nawet we Wrocławiu.
1: O,
2: dzisiaj najwyższe temperatury właściwie w większości krajów najwyższe będą, a poza północą, bo tam 24-26, tak. Plus opady deszczu dzisiaj na zachodzie oraz na północy.
3: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
20: Pierwsza zmiana.
21: Pierwsza zmiana.
22: Pierwsza zmiana.
23: Pierwsza zmiana.
24: Od rana z Vox FM.
2: 4 minuty po godzinie 7. Konrad Piwowarski.
1: Paweł Pawelec, tylko Olsztyn się ostanie tutaj, bo widzę 27 stopni, więc blisko 30.
2: Ja chciałem tylko zaznaczyć, bo piszecie, że Paweł już powiedział. Udało mu się nie powiedzieć ostatniej
1: sylaby.
2: Do końca,
1: sylaby. Prawda? Poniosło mnie przez chwilę. Byłem sobą.
2: Sprawdziliśmy to na waży. Już teraz, snap.

0: Loco Loco w Vox FM w rytmie hitów 10 minut po godzinie 7. Ja sobie w weekend spokojnie siedzę.
1: No.
0: I patrzę, a tu nadają kolejną część samych swoich.
1: Kolejną część nakręcili?
0: No,
1: bez tych aktorów?
0: Nie widziałeś tego?
1: Nie.
0: No było w wiadomościach przed chwilą, bo okazało się, że to jednak nie kolejna część, tylko to miało miejsce w rzeczywistości, tak się wydarzyła. Rolnik pokłócił się o miedzę z urzędem gminy, czy miasta, już tam nie pamiętam, miasta chyba.
1: Uznając, że ma rację.
0: Uznał, oczywiście stwierdził. Oni mu chcieli asfalt wylać, on stwierdził, nie, to jest mój asfalt, znaczy moja miedza.
1: Ale
0: to co zrobił? No jak to jest jego? No to zaorał ten asfalt świeżo wylany, na pewno to widzieliście,
1: Gliwice,
0: nie ma co tutaj
1: kochani,
0: opowiadać
1: Gliwice,
0: więcej. Internet jest podzielony, pół na pół. Połowa uważa, że rolnik ma rację, bo no, przez zasiedzenie przejął tę drogę.
1: Dlatego on uważa, że jest jego, bo tak naprawdę dokumentów tak. Na to żadnych nie ma, razu mówimy.
0: Dokumenty są, miasto twierdzi, że są dokumenty, na geoportalu to wszystko wygląda tak, jakby to było miasto. No on i teraz biedaczek.
1: Walczy z całym światem biedny.
0: Okazuje się, że rzeczywiście droga była ta droga, bo 400 tysięcy złotych podobno koszt naprawy tego wszystkiego.
1: 400 tysięcy, wiecie, a mówi się, że rolnikom ciężko jest, no, także teraz trochę
0: i trzy miesiące aresztu dostał chłopaczek.
1: Za to, że miał traktor i że go użył.
0: Tak, no i teraz sąd będzie decydował, chociaż to mnie troszeczkę martwi.
2: No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
1: Trzymaj granata.
3: Pierwsza zmiana.
0: Oby nie.

0: co do szkoły, to jeszcze chyba nie teraz, poczekaj, to jest 1 września.
1: U nas nie.
0: I u nas jak, gdzie?
1: U nas w Polsce jest 17-18 minut po godzinie 7, 10 sierpnia, tak jakby co, to spokojnie, przepraszam.
0: 10 sierpnia dzieci w jakimś kraju muszą iść do szkoły?
1: Tania, Marta do nas napisała, masz, cześć chłopaki, miło was słyszeć, po 3 tygodniach wolnego, taka ciekawostka, dzisiaj w Danii zaczyna się już szkoła, więc właśnie idę budzić moje dzieci, pewnie łatwo nie będzie po 6 tygodniach wakacji.
0: Ale ja to nie wierzę, że to będą normalne lekcje, to jest pewnie jakoś tak, żeby nie było szoku po wakacjach, że oni tam chodzą, nie wiem, opowiadają, czym było. Nie
1: Paweł,
0: było...
1: ja byłem w wakacje w Danii. Dania to jest dziwny kraj. Dziwny. Chciałem wysłać pocztówkę. No. Chciałem normalnie, klasycznie, wszędzie gdzie jestem wysyłam pocztówkę do babci. Tak?
0: No, no.
1: No i kupiłem pocztówkę, udało mi się, chociaż niewiele ich było. No ale znaczka nie mogłem kupić i szukam, i szukam. I skrzynki żadnej nie ma, jak już znaczek kupiłem. Za znaczek wydałem, czekaj, chyba tam 20 zł, nie, 50 zł, przepraszam. To już jakieś w ogóle kosmiczne pieniądze.
0: Okej.
1: Okay. A nie ma skrzynek. I wiesz, co się okazało?
0: Że co się robi?
1: Że zlikwidowali wysyłkę pocztą zwykłą. Musiałem kurierem wysłać pocztówkę.
0: Daniel. Pierwsza zmiana. Stan świadomości.
1: Nie, Polska lepsza, polecam Polskę. We were good.

0: 4 minuty przed 7.30.
1: Nie mogę się doczekać, kiedy będzie na pierwszym miejscu, bo to jest moje nowe, kochane, dla mnie jedyne, najlepsze.
0: Pozdrawiamy Niemcy i Szwajcarię, bo tam dzieci też do szkoły dzisiaj.
1: W Szwajcarii?
0: Tak.
1: To są złe nawyki, ludzie. Tak się nie robi.
0: To życzymy wszystkiego dobrego, a już teraz Jorgus w Vox FM.

0: Dwie minuty to zostały do 7.30. O tej porze Rysiek Piwek się zazwyczaj pojawia.
1: Zadaj pytanko.
2: Jak nazywa się Łódź Policjantów?
1: Przepraszam, co się nazywa?
0: Łódź Policjantów.
1: Jak nazywa się Łódź Policjantów?
0: 609-86-9869. SMS-em prosimy o odpowiedzi.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena

0: to Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Reklama.
6: 7:30 na boksowych zegarach. Katarzyna Pileszka zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
7: Ekstremalna pogoda w Polsce nie odpuszcza. IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia dla niemal całego kraju. Synoptycy ostrzegają nas przed upałami. Najcieplej będzie na zachodzie. Dziś musimy też uważać na burze. Więcej informacji w wiadomościach Vox FM o 8:00. A z ekstremalnymi upałami walczy też południe Europy. Półwysep Iberyjski w ogniu. Strażacy z Hiszpanii i Portugalii walczą z kilkunastoma pożarami lasów. A gaszenie utrudniają upały. W ciągu dnia jest ponad 30 stopni. Tylko w gminie Niebla w prowincji Uelva spłonęło 8 tysięcy hektarów lasu. Sztuczna inteligencja całkowicie pomija żeńskie postacie w opowiadaniach dla dzieci. Tak wynika z badania naukowców z University of Washington. Modele AI tworzące dla dzieci opowiadania o zwierzętach zaledwie 2% bohaterów przedstawiały jako postacie żeńskie.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
7: Katarzyna Niewiadoma Fini, druga w wyścigu Tour de France. Polka na ostatnim etapie atakowała, ale nie zdołała odskoczyć rywalkom i dojechała na metę jako trzecia. Jej strata do triumfatorki wyniosła 1:18. Cenna wygrana Widzewa w Ekstraklasie. Zespół z Łodzi wygrał 2-0 z Jagiellonią Białystok i odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Jakie do ostatniej chwili czekała z decyzją, czy przełożyć ten mecz przez grę też w europejskich pucharach? Ostatecznie rozegrano spotkanie zgodnie z terminarzem. W pozostałych niedzielnych meczach Śląsk bezbramkowo zrewisował z Krakowią, a Lech 3-0 rozbił Piasta.
9: Pierwsza zmiana.
10: Pierwsza zmiana.
11: Pierwsza zmiana.
9: Od rana z Vox FM.
6: W tym przypadku, Rysiu, bardzo byśmy prosili, byś się powtarzał.
12: Jak nazywa się Łódź Policjantów?
6: Jak nazywa się Łódź Policjantów? Wiem, dziwne, trudne, skomplikowane, ale odpowiedź zabawna. Czekamy na wasze. 609 86 9 86 9 SMS-em.

0: 20 minut zostało do godziny 8. Rysiek Piwek kilka chwil temu zadał wam pytanie.
1: Jak nazywa się Łódź Policjantów?
0: No, i tak. Wielu odpowiedzi nie możemy zacytować. Chcieliśmy też przeprosić za odpowiedź Ryśka, bo ja już ją znam.
2: Ale raczej, Radio Wódka bardzo dobre.
0: Motodogówka się pojawiła, patrolówka. Nyska mi się bardzo podoba, bo Nysa to też przecież rzeka, to tutaj pasuje
2: tak,
0: bardzo
2: patron?
0: Ładnie.
2: Psi
0: patron to najczęściej chyba się pojawiało i psi zaprzęg jeszcze. A jaka jest ta prawidłowa odpowiedź? Ja się jej trochę boję, ale posłuchajmy.
3: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak nazywa się Łódź Policjantów? Pałostatek. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
0: O to grubo sobie powiem.
2: Pałostatkiem pięknie.
0: Ja przepraszam.

0: to poniedziałkowa pierwsza zmiana, 12 minut po godzinie, do godziny 8 zostało, my się nie poddajemy, my zaczynamy ten tydzień pełni werwy i energii.
1: Budujemy ten kraj, można powiedzieć.
0: O właśnie, a propos budowania tego kraju, przenosimy się do Połczyna Zdroju, bo tam, no niestety była taka sytuacja, że most groził zawaleniem. I to już od 20 lat.
1: Aha, ale jeździli nim.
0: No jeździli nim, no bo nie mieli wyboru, bo nie było innej drogi, no.
1: A no hej, w porządku, to czyli pewnie zawrócili tiry.
0: No zgadnij, co zrobili urzędnicy w związku z tym, że most jest przeznaczony do remontu.
1: Okej.
0: A, naprawili go.
1: No, B.
0: B, postawili mur na środku mostu.
1: Postawili mur na środku mostu.
0: Oczywiście, że tak.
1: Naprawdę? Żeby nie można było przejeżdżać?
0: Tak, jeszcze jest tabliczka. Uwaga, zakaz przejścia i przejazdu, wstęp wzbroniony.
1: No tak, no przecież jakby szlabany zrobili, to szlaban można podnieść.
0: No tak.
1: Widziałem na wojnie.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.

0: ty też rano tak zmarzłeś?
1: Gdzie, rano?
0: No.
1: Znaczy, trochę było dziwnie, jak psa wypuszczałem, ale wiedziałem, że się to zmieni.
0: Od poranki to już chłodne, jakby się nie mieli o czym rozmawiać dzisiaj w windzie, w
1: 8-9
0: pracy,
1: stopni podobno
0: to zawsze
1: było.
0: Dobry początek rozmowy. Jest więcej o pogodzie już za kilka chwil po wiadomościach.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś na samolot?
3: Przez cały urlop padało?
4: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
3: Wejdź na voxfm.pl, opisz swój

0: Familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
3: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: To pewne, niskie ceny

0: Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.
5: Pilny apel medyków. Potrzebna jest krew dla zaatakowanego w Kamiennej Górze nastolatka. Jest też decyzja w sprawie napastnika. Od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach ważne ostrzeżenie od synoptyków. Uwaga, to kolejny dzień z alertami. A na koniec jeszcze garść rad, jak bezpiecznie wyjść w góry. Posłuchajcie.
6: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Katarzyna Pilewska.
5: Od medyków z Dolnego Śląska. Potrzebna jest krew dla ranionego nożem 15-latka. Przypomnijmy, rówieśnicy zaatakowali Kacpra w piątek wieczorem w Kamiennej Górze. Chłopak został raniony w szyję, w stanie ciężkim trafił do szpitala. Krew dla Kacpra można oddać w Centrum Krwiodawstwa w Wałbrzychu. Tymczasem 16-latek, który zaatakował nożem Kacpra, 3 miesiące spędzi w schronisku dla nieletnich. Przekazała nam Katarzyna Trzepak z kamiennogórskiej policji.
7: Sąd rodzinny w Kamiennej Górze wobec zatrzymanego 16-latka zastosował środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy.
5: 15-latek wciąż przebywa w szpitalu i jego stan jest ciężki. Jest po operacji, na którą zużyto dużo krwi. Znów niemal cała Polska w alertach. Burze z gradem, ale i upały sięgające 33 stopni Celsjusza. Przed takimi zjawiskami przestrzega dziś IMGW. Synoptycy dla wielu regionów wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w tej sprawie. O tym, w których regionach spodziewamy się niebezpiecznej pogody, Mateusz Chłystun.
8: Najsilniejsze burze miejscami z gradem prognozowane są późnym popołudniem i wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po Dolny Śląski i Opolszczyznę. W ich trakcie porywy wiatru mogą osiągać 90 km na godzinę. Alerty w tej sprawie będą obowiązywać do jutrzejszego poranka. Jeśli chodzi o temperaturę, prawie w całym kraju termometry pokażą dziś od 30 do 33 stopni. Wyjątkiem będzie wybrzeże. W pasie nadmorskim możemy liczyć dziś na maksymalnie 24 stopnie. Nieco cieplej, bo między 26 a 29 stopniami wyniesie temperatura wzdłuż wschodniej granicy i w rejonach podgórskich.
5: Mateusz Morawiecki odwiedził wrocławskie Jagodno i poczęstował mieszkańców pizzą. To tam podczas ostatnich wyborów parlamentarnych wyborcy czekali w kolejce do 3 w nocy, by oddać swój głos, a pizzę zaczęła im rozdawać pobliska pizzernia. Podczas spotkania były premier przedstawił nowe plany polityczne związane z powołaniem Stowarzyszenia Rozwój Plus, a spotkanie otworzyła posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka.
9: Dziękuję bardzo, szanowni państwo, że jesteście tutaj z nami na spotkaniu. Witamy serdecznie premiera Mateusza Morawieckiego.
10: Takiego przywitania na Jagodnie się nie spodziewałem, ale dziękuję bardzo. Dziękuję.
11: No, szkoda, że się nie udało zadać pytania, ale zaskoczony jestem, że nie było jakichś tutaj wielkich burt, protestów, bo jednak teren wrogi.
12: Głosowanie do drugiej w nocy mi się nie podobało. Tak mi się to udało. Na plusa daję panu Morawieckiego, był dobrym gospodarzem. PO nas doprowadza do domu.
5: Usłyszał od wrocławian nasz reporter Kacper Michalak. W spotkaniu z Morawieckim uczestniczyło około 200 osób. Przyciągają tłumy. Na szlakach pojawia się coraz więcej turystów, a to oznacza więcej niebezpiecznych sytuacji. Ci, którzy chcą spędzić swój wolny czas na aktywnym wypoczynku, powinni pamiętać o odpowiednim przygotowaniu.
13: Na pewno podstawą są wygodne i bezpieczne buty i wygodny ubiór. Kluczowe jest takie dobre planowanie, żebyśmy wiedzieli, ile potrzebujemy wody, gdzie będzie można uzupełnić wodę po drodze, bo w lecie odwodnienie i takie wycieńczenie, też przegrzanie, no to jest częsty powód problemów.
5: Mówi Michał Bogdan ze Studenckiego Stowarzyszenia Przewodników Beskidzkich. Przed podróżą koniecznie sprawdźcie prognozę pogody.
6: To jeżeli chodzi o tę wodę, to teraz proszę, macie czas, żeby się napić. Ja chwilę poczekam. Okej, dobra, już się napiliście wody, to dobrze, bo dzisiaj dosyć ciepło będzie.
14: No, będzie upalnie, bym powiedział. 33 stopnie, nawet 34. Będziemy straszyć.
6: Wrocław najcieplejszy, za to na północy troszeczkę chłodniej. 20-24 stopnie i deszcz dzisiaj nad morzem oraz na zachodzie oraz burze, które od poranka na zachodzie kraju.
15: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
16: Pierwsza zmiana.
17: Pierwsza zmiana.
6: Konrad Piwowarski.
14: Paweł Pawelec.
6: Dzień dobry.
14: Witamy serdecznie.
6: 4,5 minuty po 8.
17: Pierwsza zmiana.
16: Od rana z Vox FM.

0: Gorszych informacji. Mamy poniedziałek, 10 minut po godzinie 8. Z tych lepszych zostało jeszcze 3 tygodnie wakacji.
1: O, 3 tygodnie. No to są dobre wiadomości. Prawda? Z tych gorszych w nas nie wyczujecie pieniądza.
0: No właśnie, a propos, a jeżeli nie macie pieniądza, nie macie gdzie na te wakacje jechać, to jest rozwiązanie od pani, która te pieniądze ma.
1: Jest ktoś, kto ma pieniądze i jest kobietą.
0: Mm-hmm. Jest czyli... to Julia Wieniawa. Julia Wieniawa
1: no ma pieniądze.
0: Wrzuciła zdjęcia. Ta aktorka, co znacie ją z reklam, bo w filmach to też tam...
1: No ja zagrała w serialu Rodzinka, chyba z tego jest najbardziej znana.
0: Nie, z reklam
1: tak
0: jest bardziej znana.
1: Naprawdę z reklam? Tak się a tu ciekawy jestem, jakie jest wasze spostrzeżenie.
0: Dobra, ale w każdym razie ona wrzuciła zdjęcie i ona jest taka, wiesz, modna. Taka,
1: ładna.
0: No da, ale,
1: ładna jest.
0: Ale chodzi mi o to, że
1: ostatnio.
0: Chodzi mi o to, że ona jest taka bardzo modna, taka...
1: Trendy.
0: Tak, kreuje. I ona wrzuciła zdjęcie, jak się opala na swoim tarasie.
1: Czyli jest hot.
0: Tak.
1: Dobra.
0: I napisała, że ona jest teraz nie na wakacjach.
1: Tylko gdzie?
0: Na staycation.
1: Przepraszam, jeszcze raz, weźmy to jeszcze raz powiedz.
0: To jest takie określenie.
1: Staycation.
0: Staycation, że no. Nie wyjeżdżasz, tylko zostajesz na wakacje w domu.
1: A, staycation,
0: tak.
1: Vacation.
0: Tak. I chodzi okay, o widzisz, i jak nie masz pieniędzy, żeby wyjechać, to no nie to, słowa. Że o, nie było mnie stać, żeby wyjechać.
1: Jestem na stayu.
0: Jestem na staycation.
1: Na staycation, tak, tak. Sam sobie grilla robię.
0: I ja bym dalej poszedł.
1: Sam sobie ręczniki sobie piorę, sam sobie łóżko ścielę, tak, jestem na staycation.
0: Idźmy dalej z tym.
1: Idźmy.
0: Zamiast remont na urlopie,
1: no.
0: Renovation on staycation, zmiana.
1: Renovation on the staycation. Dobre.
0: Można się bawić.
1: Malovation on the staycation.

0: zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: I na co ci były te języki obce, Paweł?
3: Ale ja nie wiedziałem, że nie można.
2: Ja też nie wiedziałem.
3: Nie można, że to się nie liczy, ale
2: no się nie liczy.
3: Szukali mnie.
2: Dzisiaj zakazanym słowem było słowo gorący, gorąca, tak?
3: Tak,
2: a ty powiedziałeś hot.
3: No i co, ale to nie jest gorące, gorąca, to znaczy gorące, gorąca.
2: No to jest to samo słowo.
3: Zrobili
2: słuchacze
3: mnie.
2: Cię złapali na gorącym? Uczynku, tak? Pierwszy był Adam. Cześć, Adam.
4: Cześć, witam was bardzo serdecznie.
3: A po co ty się tych języków uczysz? Co? Żeby dokuczać prezenterowi. Ja sam nie wiedziałem, że powiedziałem gorące. Hot to hot. No, kobita taka też fajna, nie? W ogóle nie w tym sensie powiedziałem, a ty żeś od razu to wyciągnął na publiczność tutaj. No trudno, no. Mam żal.
4: Siedzę sobie w kopareczce, was słucham dzień dnia i udało mi się w końcu.
2: A gorąco w tej kopareczce?
3: Ja, czy jest hot?
4: Widzisz? Nie, klima jest.
2: Klima to jest. Ja przepraszam, taki to sobie pożyję.
3: A słuchaj, czy takie koparki to w ogóle miewają dwa siodełka obok siebie na przykład, żeby tak towarzysko coś pokopać?
2: Ty chcesz, żeby cię przewiózł?
3: Nie, tylko pytam, czy są takie koparki, że są dwa siedzenia obok. W tirze są dwa, czy trzy, czy cztery, a w koparce dlaczego nie? Ktoś mógłby się przyglądać i uczyć. Tak sobie pomyślałem teraz. To jest dobry apel do producentów koparek.
2: A Adam, są dwa siedzenia w koparce, czy nie?
3: Zdarza się?
4: No w koparce dwudrogowej jest drugie siedzenie z tyłu.
2: Będziesz tyłem do jazdy. Więc jak masz chorobę lokomocyjną, to musisz uważać.
3: Okej, rozumiem. Adam, dobra, przyłapałeś. No.
2: Ty już po urlopie, czy przed?
4: Znaczy, jestem po urlopie, byliśmy z kobietą na wyjeździe.
3: Mhm. A jak długo?
4: Sobie trochę odpoczęliśmy, 2 tygodnie nad morzem.
3: Pięknie.
2: A teraz sobie w kopareczce odpoczywasz?
4: Tak.
3: Trafiliście, czy żeście wymarzli? Jak to było?
4: Wymarzli,
3: widzisz? Nie było gorąco.
2: To na pocieszenie mamy zestaw letnich gadżetów Radia Vox FM dla ciebie.
4: Super, bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Do usłyszenia.

0: Niby o gwizdaniu, a nie do końca.
1: Do końca. To zależy, kto jakiego gwizdka używa.
0: Florida w Vox FM w rytmie hitów. 3 minuty zostały do godziny 8.30. Wiola cię bierze w obronę.
1: Dzięki, Wiolka.
0: To się nie liczy, bo nie było po polsku, a jesteśmy w Polsce i mówimy po polsku.
1: Oczywiście, że tak. Się mi powiedziało hot, to nie znaczy, że to że gorące.
0: No ale ty mówisz nie po polsku, no to się...
1: Ale no to przez przypadek jedno słowo, no to można mi wybaczyć,
0: no nie można, no bo na tym polegała ta zabawa. No.
1: Wtargnęło.
0: Zakazane
1: mi
0: słowo.
1: Ale w tym przypadku, jeśli chodzi o Julię Wieniawę, słowo hot nie znaczyło, że ona jest po prostu gorąca, podgrzana, że ma temperaturę.
0: Nie było powiedziane, że to musi, że ma temperaturę.
1: To słowo było w kwestii sexy.
0: No tak, no ale...
1: No to kulą w płot, ale dobra.
0: Znowu używasz zagranicznych tych słów. Sexy to też nie polskie słowo.
1: No to, bo to czasami się nie da inaczej. Co ja będę opowiadał? Słowo jedno i bez.
2: Pierwsza zmiana.
0: Za chwilę pojawi się słowo love. To tutaj też możesz przetłumaczyć.
1: Miłość, tylko miłość, też jaka.
0: I Hadaway będzie pytał się, co to jest ta miłość.
3: Reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupy.

0: I jeszcze ważne przypomnienie przed wyjątkowym wieczorem. W środę będziemy świadkami astronomicznego zjawiska roku całkowitego zaćmienia Słońca. W Polsce będzie widoczne jako częściowe. Naukowcy przypominają, żeby nie patrzeć w Słońce gołym okiem. Najlepiej przy obserwacji zaćmienia sprawdzą się okulary astronomiczne lub lornetka z filtrem. Zaćmienie rozpocznie się przed zachodem Słońca, ale jego koniec nastąpi już po schowaniu się Słońca za horyzont.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Seance, This Is Love, Vox FM w rytmie hitów, 20 minut zostało do godziny 9.
1: Miłość jest najważniejsza, no generalnie
0: oczywiście,
1: można powiedzieć,
0: tak.
1: This Is Love. This
0: Ale
1: is
0: wakacje
1: love.
0: Też są ważne, prawda?
1: Najważniejsze, bo tam się tworzy miłość zazwyczaj.
0: O właśnie.
1: Czasami burzy dotychczasową, nie szkodzi, od tego jest kochaj albo rzucaj.
0: Za chwilę będziemy sprawdzać, gdzie spędzacie te wakacje. Przypominam, na voxfm.pl się zgłaszacie i piszecie, gdzie jesteście aktualnie,
1: to
0: co porabiacie,
1: podoba.
0: Czy ceny są dobre, czy niedobre.
1: Tak, czy jest obejrzeć, czy woda ciepła. Ludzie korzystają z tego, naprawdę.
0: No nie tylko ludzie. Okazuje się, że Międzyzdroje zostały odwiedzone w ten weekend przez wieloryba.
1: Wieloryba, powiadasz?
0: 800 metrów od brzegu został zauważony. Wopr popłynął, żeby tam go troszeczkę ochronić.
1: Aha.
0: Ale oni mówią, że do końca to nie są pewni, czy to był wieloryb. Wiedzą, że to jest ssak.
1: No tak, bo to mogło być...
0: Było to duże.
1: Humbug, nie wiem, jakaś duża
0: nie wiedzą, jaki to jest gatunek.
1: Wielka foka, nie wiem, co to mogło być.
0: Teściowa.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Mamusia się nie wygłupia, tylko wyjdzie już z tej wody.
0: 19 minut do 9. To pierwsza zmiana.

0: na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Nie spać, zwiedzać.
2: 12 minut zostało do godziny 9, chociaż powinienem powiedzieć, że 12 minut zostało do godziny 14, prawda Wojtek?
3: Tak, oczywiście.
2: Łączymy się z Wojtkiem i to jest pierwsza taka sytuacja w historii chyba Radia Vox FM, że łączymy się z Wietnamem na żywo. Jak wygląda pogoda aktualnie w Wietnamie, Wojtek?
3: No jest bardzo ciepło, tak po 40 stopni z przejściowym deszczem, ale do wytrzymania.
2: 40 stopni, właśnie, bo teraz chyba tam jest pora deszczowa.
3: Tak, tak, dokładnie.
4: Australia?
3: Ale nie przeszkadza to w wakacjach.
4: Wietnam, czekaj.
2: Dobra, przede wszystkim ja się chciałem zapytać o ceny. Ile trzeba zapłacić za takie jedzenie na mieście w Wietnamie?
4: Ryż, troszkę mięska, kurczaczek, te rzeczy, tak, no, wiesz.
3: Czy chcemy zjeść w budce, czy chcemy w restauracji, ale tak budce, myślę, że parę złotych za dobrego naleśnika z krewetkami.
2: Ja tutaj sobie sprawdziłem, od 6 do 13 zł zupa pho, czyli taki rosół wietnamski kosztuje, to
3: tak,
2: prawda?
3: Tak, dokładnie.
4: 6
3: dokładnie
4: zł? Tak. Można za 6 zł kupić zupę, nie za 20 jak w Polsce.
3: Można, niestety tylko trzeba dolecieć.
2: No właśnie, to jest ten najgorszy moment. Nie dość, że trzeba zapłacić za te bilety, to ile się leci do Wietnamu?
4: O, masz.
3: Zależy, tak 8-10 godzin. Leciałem z Oslo, więc tak około 10 z przesiadkami jeszcze.
2: Z drugiej strony, ja kiedyś jechałem 12 godzin pociągiem do Międzyzdroju.
4: No, prawda?
3: No, prawda? No właśnie,
4: a ja wracałem z 13. No. Z nadmorza, z Helu. Pamiętam, to wiesz, to nie ma co narzekać. Ludzie, no. Tylko, że tu się możesz zatrzymać.
2: Ale nie? Co, polecasz Wietnam jako miejsce takie?
3: Oczywiście, polecam i na pewno wrócę.
4: Ale tak, coś więcej, daj coś więcej. Ludzie czekają, no daj coś jeszcze.
3: Jezu,
4: no.
3: Polecam Hoyan, na pewno polecam Hoyan, bo są fantastyczne wycieczki i rollerowe.
4: Uważaj, co mówisz, bo dzieci
3: nas
4: słuchają.
3: To miasto w środkowym.
2: Hojan. Dobra. Okay.
3: Nie, bo musimy.
2: No, to jest port portugalski dawny. Ja sobie posprawdzałem to wszystko.
4: Port portugalski.
2: Ja już sobie
4: dawny.
2: Zwiedzam na mapie palcem.
4: No. Kurczę, blady.
3: To super.
4: A co zrobiło na tobie największe wrażenie? Tobie.
3: Największe wrażenie kultura, mi się wydaje, i jedzenie przede wszystkim.
4: Jedzenie.
3: Jedzenie najbardziej, no.
4: Czyli jak się odchudzamy, to nie jedziemy do Wietnamu.
2: Co?
3: Myślę, że można, bo
2: namawiasz,
3: są zdrowe rzeczy.
2: Tak, namawiasz
3: że...
2: i namawiasz.
4: I
2: ja chyba dzisiaj do budki pójdę. I sobie
4: zrobimy sobie ten
2: sajgonki.
4: Wietnam. Tak jest.
3: Ewentualnie fona wynos.
2: 500 zł na prezent marzeń mamy dla ciebie. Jak już wrócisz, będziesz mógł po tym wypoczynku na pewno energicznym odpocząć.
4: Skorzystać z czegoś.
3: Dziękuję
4: tak.
3: bardzo.
0: Nie spać, zwiedzać. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: 10 minut zostało do godziny 9. Wy też możecie się pochwalić, gdzie spędzacie wakacje. voxfm.pl. Zapraszamy serdecznie.

0: Time!
1: Piękne to było i to Bocelli mi śpiewał. Strasznie żałuję, po raz kolejny nie przyjechałem na umówione spotkanie i mnie Aśka po prostu pożegnała. To znaczy rozstała się, wypominając mi najgorsze rzeczy.
0: Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o Kochaj albo Rzucaj, które po godzinie 9 na antenie radia Vox FM. Dobra, opowiadaj dalej.
1: Aśka słucha, że waszej stacji, także myślę, że będzie miła rozmowa. Natomiast bardzo cię proszę, Pawelec, wytłumacz to wszystko, co ja zrobiłem. Ja naprawdę ciężko pracuję i nie zawsze mogę jej zastąpić. Szkoda tylko, że ona, będąc nauczycielką, nie powiedziała mi, że będzie prowadziła zebranie w szkole.
0: Przecież wakacje są, jakie zebranie w szkole, Paweł?
1: Ludzie czekali na nią. Ale to ja nie wiem, no to sprzed wakacji,
0: czyli
1: chyba.
0: Czyli on będzie przepraszał za coś. Okay,
1: za coś, co miało
0: skomplikowane
1: miejsce.
0: Zostańcie z nami, to poznamy, dowiemy się, o co chodzi po godzinie.
1: A to skomplikowane. Zawiódł, gubiła.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Reklama. Kolejny dramat na Mazurach. Nie żyje 16-latek. Tragedia na jeziorze pod lupą prokuratury. W wiadomościach też protesty w Ceucie. Mieszkańcy nie chcą migrantów. Ale koniec, jeszcze ważna zmiana w aptekach. To duże ułatwienie dla pacjentów. Posłuchajcie dlaczego.
0: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Katarzyna Pilewska.
6: 16-latek zginął na oczach ojca. Tragedia na jeziorze Jagodne pod lupą prokuratury. Przypomnijmy, w powiecie giżyckim wczoraj wieczorem zdarzyło się łódź motorowa i skuter wodny. W wyniku wypadku zginął 16-letni chłopiec. O szczegółach nasz reporter Andrzej Brzozowski, który ma nowe informacje w tej sprawie.
13: Jak informuje policja, łodzią motorową płynęło małżeństwo z Warszawy. Sternik był trzeźwy i miał wymagane uprawnienia. Na dwóch osobnych skuterach wodnych pływali ojciec i jego syn z Ostrołęki. Obaj mieli uprawnienia do kierowania jednostkami, a ojciec w chwili zdarzenia był trzeźwy. W dotarciu na miejsce ratowników oraz służb stwierdzono, że sternik skutera poniósł śmierć na miejscu. Miał 16 lat.
6: Andrzej Brzozowski, dziękujemy. Ceuta nie jest na sprzedaż, Ceuta to Hiszpania. Takie hasła skandowali uczestnicy protestów w hiszpańskiej eksklawie. Setki mieszkańców domagały się od rządu w Madrycie zdecydowanej reakcji na kryzys migracyjny i zarzucały władzom, że pozostawiły miasto samo z problemem. Nasze miasto znajduje się w niezwykle krytycznej sytuacji. Doświadczyliśmy naruszenia naszej integralności terytorialnej. Wiemy, że w wielu domach panuje niepokój i że przyszłość może wydawać się niepewna, ale wiemy również, że to miasto posiada niezwykłą siłę. siłę narodu, który pozostaje zjednoczony. Władze Ceuty apelują do Madrytu o dodatkowe środki i większą liczbę funkcjonariuszy. Hiszpański rząd zapowiada wsparcie dla miasta, które mierzy się m.in. z napływem ponad 100 tysięcy małoletnich migrantów bez opieki. O ich dalszym losie przedstawiciele władz mają rozmawiać w najbliższy czwartek. Transakcje za 1 000 000 euro. Dzisiaj w Janowie Podlaskim oficjalnie kończy się 50. aukcja koni Pride of Poland. Jednak największe emocje panowały podczas wczorajszej aukcji. Szczegóły Arek Michlewicz.
14: W sumie pod aukcyjny młotek trafiło 15 klaczy i jeden ogier ze stadnin w Janowie Podlaskim, Białce i Michałowa. I wszystkie zostały sprzedane. Większa część nabywców pochodziła z Europy, ale pojawili się także kupcy z Iraku, Kataru oraz Arabii Saudyjskiej. Najwyższą kwotę 160 tysięcy euro osiągnęła janowska klacz Pila, która trafi do Belgii. Za 20 tysięcy mniej wylicytowano klacz Poganinkę z Michałowa przez nabywcę z Iraku. Trzecią najwyższą kwotę, 121 tysięcy euro, osiągnęła klacz Perlita, również z michałowskiej stadniny.
6: Wszystkie 16 koni sprzedano łącznie za, uwaga, 1 000 000 euro. Jest to wynik nieco słabszy od ubiegłorocznego, ponad 75 tysięcy euro. Nie pobito również ubiegłorocznej rekordzistki klaczy Adelity z janowskiej stadniny, którą sprzedano za 430 tysięcy euro. Leki z jednej recepty można wykupić w różnych aptekach. Jeśli na jednej recepcie znajduje się kilka leków, nie trzeba już szukać apteki, w której wszystkie są dostępne. Mówi Magdalena Musiatowicz z NFZ-u.
15: To szczególnie ważne w okresach ograniczonej dostępności niektórych preparatów. I jeżeli na przykład w jednej aptece brakuje części leków, pacjent może wykupić dostępne pozycje, a pozostałe zrealizować w innej placówce. Podobnie w sytuacji, jeżeli jego apteka jest zamknięta lub nieczynna. Takie rozwiązanie to też wygoda i swoboda wyboru. Jeśli na przykład jesteśmy na wakacjach.
6: A listę apteki, które już uruchomiły tę usługę, znajdziecie na serwisie pacjent.gov.pl.
0: Jeżeli ktoś chciałby się ochłodzić, zapraszamy dzisiaj nad Polskie Morze. Tam będą najniższe temperatury w okolicy 20 do 25 stopni, a do tego
1: Koszalin,
0: deszcz.
1: Koszalin, Gdańsk, tak od szeroko.
0: No i zachód kraju, także tam duże opady oraz burze mogą się pojawiać. Jeżeli chodzi o resztę Polski, to tutaj upalnie.
1: Gorąc, już mogę. Gorąc, tak, ludzie, gorąc! 30 parę stopni, nawet 6 będzie.
0: Najcieplej dzisiaj we Wrocławiu, a w większości kraju powyżej 30 rzeczywiście.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Konrad Piwowarski.
1: Paweł Wawelec i 9:15.
0: A za chwilę, kochaj albo rzucaj.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Kasia miała Krzysztofa, ale już go nie ma, bo go rzuciła.
1: Nie ma go, no nie ma go, bo nie mogła na nim polegać, nie mogła liczyć, nie mogła prosić go o pomoc. O,
0: korzaj
1: tak.
0: Albo rzucaj przed nami, 14 minut po godzinie 9, to Radio Vox FM.
1: Był taki dzień, był taki moment, o którym on pisze, że prosiła go, żeby wrócił z pracy wcześniej, ponieważ ona musiała iść na jakieś zebranie z rodzicami, z kimś tam a propos szkoły, w której uczy. Mhm. No i po raz kolejny, nie pierwszy, nie drugi, nie trzeci, nie dziesiąty, tylko kolejny, on ją zawiódł. Mhm. I w tym momencie ona go poprosiła, żeby sobie spakował swoją walizkę i swoją zawalizkę zabrał do swojego domu.
0: No cóż, będziesz do niego dzwonił, niech wyjaśni.
1: Najpierw przepytamy
0: gościa.
1: Co
0: tam się wydarzyło dokładnie.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Jak mi wyjdzie, zobaczymy. Przygotowywać mnie do walki o serce Joanny będzie Krzysztof. Cześć Krzychu.
3: Witam.
1: Żałujesz, to już wiem, bo czytam.
3: Żałuję.
1: Wiemy, że nie przybyłeś na spotkanie umówione, bo po raz kolejny siedziałeś w pracy. Dlaczego to ją tak wkurzyło, że zerwała?
3: Umówiliśmy się na spotkanie, że o godzinie 14 kończę pracę, że przyjadę, zrobię zakupy do domu i około 15 bym był, by mogła iść później na godzinę na wywiadówkę do szkoły.
1: Okay.
3: I akurat ja nie dotarłem, z pracy zostałem do godziny 18. W międzyczasie nie miałem jak poinformować jej, bo telefon mi się zblokował, nie miałem jak zadzwonić do niej, a też, jak to się mówi, człowiek nie szybko nie pomyślał, zamiast wziąć, pożyczyć od kogoś telefon, żeby zadzwonić.
1: No tak, szczególnie jeśli znasz numer telefonu na pamięć, bądź masz go gdzieś zapisanego, a powinieneś mieć.
3: Tak.
1: Ja do ważnych kobiet w moim życiu mam. Zapisany. No.
3: Kurzyła się, zadzwoniła do mnie, gdzie jestem, ja mówię, w pracy. Jak to w pracy, jak powinnam być w domu, przyjść i zajmować się synem.
1: No tak, ciebie los i tego, jak mu tam idzie w szkole, nie interesuje, tak? Wyszło na to. A poza tym, jak to możliwe, żebyś do mnie nie zadzwonił? Ty się ze mną nie liczysz. No, ale ona miała rację, wiesz. W tej kwestii, jeśli ty w ogóle nie zadzwoniłeś, nie poinformowałeś, no to wychodzi na to, że się z nią nie liczysz. Albo gorsza wersja, wiesz jaka, nie? Jak ma na imię twoja praca? Angela, Dorota, Krystyna.
3: Nie, żadna innej ten. Pracuję akurat na kopalni.
1: Pracowałeś na kopalni? Ty jesteś górnikiem?
3: Tak.
1: No proszę.
3: Kopalnia odkrywkowa, kamienia.
1: A, okej.
3: Okay. Tak.
1: No dobra, no tak, no to tam jest hałas, masz co robić, jeśli jesteś na przodku, tak, że tak powiem. Jeśli jesteś w akcji, to tam to nie jest miejsce do dzwonienia. Trochę cię usprawiedliwiam. Dobrze, jak długo jesteście parą z Joanną?
3: Jesteśmy już ponad 2 lata.
1: To niewiele.
3: Mamy syna.
1: Ale ile ma lat syn?
3: Rok i...
1: To jak w szkole on miał wywiadówkę?
3: Tak, tylko Joanna ma starszą córkę.
1: Rozumiem.
3: Pierwszego małżeństwa i...
1: I to o nią chodziło. Dobra, wszystko tak wiem. Dzwonimy do twojej Joanny i pytamy brunetki, czy kocha cię jeszcze, jest w stanie ci wybaczyć po tym, jak starasz się pokazać jej, że to był błąd, który próbujesz naprawić. Mną chociażby. Jeśli pójdzie nam fajnie, powie, że kocha. Jeśli nie, powie, że rzuca i nie chce gadać, odłoży słuchawkę albo cokolwiek niefajnego.
3: Jak teraz zadzwonimy, to ona nie odbierze, bo jest w pracy.
1: Wieczorem nie przyjadę. Ja już mam wtedy wolne, Krzysiu.
3: Rozumiem.
1: No więc albo odbierze, albo nie. Zobaczymy.
3: Dobra.
1: Kochasz czy rzucasz, Aśka?
2: Kochaj albo rzucaj.
0: Albo odbierze, albo nie. Albo będzie kochaj, albo będzie rzucaj.
1: No i to są emocje, ja to rozumiem i ja to szanuję.
0: Jest 50% szansa. Jak wy uważacie, czy będzie kochaj, czy będzie rzucaj, dajcie znać na voxfm. Nie, na
1: 609-869-869. SMS-em. 609-869-869. When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Ciemniacz.
1: Tak, piszą.
0: Tak, najczęściej tutaj jest określany Krzysztof, to kochaj albo rzucaj. Przed nami telefon do Asi. No Asia miała już dość tego, że on obiecuje, że coś zrobi i nie robi tego. No tak. Nie wrócił wcześniej z pracy tak, jak miał wrócić.
1: Żeby ją zastąpić, tak?
0: No i tutaj jego tłumaczenia są brane na warsztat przez naszych słuchaczy. Gościu coś ściemnia, ponieważ twierdził, że telefon mu się popsuł i nie mógł zadzwonić, a jak rozmawiał z Pawełkiem, powiedział, że ona do niego zadzwoniła.
1: Jakoś się dodzwoniła,
0: i jakoś
1: tak?
0: się dodzwoniła. I wiele osób na to zwraca uwagę, że niby zablokowany telefon, a jakoś udało mu się go odebrać.
1: No. Kopalnia odkrywkowa, haha. Agnieszka odkrył, a później zajrzał w jakieś inne kopalnie.
0: Asię, nie Agnieszka.
1: Przepraszam, Asię, tak.
0: Dzwonisz do Asi i mimo wszystko będziesz przekonywać, że on się zmieni, no, już czy, będzie spełniał.
1: Znaczy, ja już nie jestem posłowie, ja wiem dokładnie, co zamierza zrobić, więc to wszystko jej powiem.
2: Dobra. Kochaj albo rzucaj.
3: Dzień dobry.
1: Pawelec kłania się, ponieważ chcieliśmy wykorzystać to zaskoczenie, jakże miłą sytuację, że to radio dzwoni, a nie Joanna do nas w imię czegoś tam.
3: To jaki żart?
1: Nie, to nie żaden żart, bo chcielibyśmy wytłumaczyć gościa, który ma problemy z oddzwanianiem, kiedy pracuje. Będziemy bronić jego nieprzygotowania, pani profesor. Kiedy tam łupie z tymi kamieniami walczy, to tam w sumie nawet chyba nie ma jak pogadać. A żeby nie zniszczyć telefonu ukochanego, smartfonu, dzięki któremu się łączymy i komunikujemy ze swoją miłością życia, to się nawet go zostawia, chyba nie nosi go się przy sobie.
3: Myślę, że się nosi.
1: Pani profesor, bardzo prosimy, niech pani wybaczy temu wariatowi, no. Jemu się źle żyje. On nie bardzo wie, co ma powiedzieć. On mówi, że podświadomie pani profesor może podejrzewać o jakiś romans z uczennicą. A to nie miało miejsca. Asia, to nie miało miejsca. Naprawdę postara się poprawić. I przynajmniej informować o tym, że coś mu się tam przedłuża i że będzie dłużej, bo przyznaję, że nie było to eleganckie.
3: W radio o tym mówią, no to już jest...
1: No nie, no pokazuję ci, jak go to bolało. Dostał po głowie od ciebie za ten numer, nie? W związku z tym mam pytanie. Asia, czy ty kochasz Krzysztofa, bo on jest sprawcą całego zamieszania? Czy dalej się gniewasz, rzucasz i mam przekazać tą niemiłą?
3: Nie, nie ma nic wspólnego z gniewaniem, to po prostu jest życie.
1: Ale przyjmiesz? Do domu przytulisz? Ugotujesz?
3: Teraz już zaczęłam pracę, więc nie mam czasu.
1: Ale powiedz, że wybaczasz i że kochasz. Powiedz.
3: Nie mogę tak powiedzieć.
1: To powiedz, że rzucasz. Ja sobie jakoś tam dam radę, dźwignę się, ale on...
3: Nic nie powiem, idę na lekcję. Dziękuję.
1: Czyli niestety rzucasz, nie wybaczasz.
4: No nie!
1: Nie poszło nam najlepiej, Krzysztofie. Twarda sztuka strasznie. Twarda sztuka. Nie chcę oddać pola, wiesz, tutaj miłości. Mówi, że karę musisz ponieść. Znaczy, tak to ja rozumiem, Krzysztofie.
3: Dobrze, dziękuję i pozdrawiam.
1: Jeszcze,
3: dziękuję,
1: wiesz co, Asia, poczekaj, nie oszukuj, bo jeszcze nie czas na lekcję.
5: Asiu, kocham cię, daj mi szansę.
3: Dobrze, porozmawiamy później. Dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Bądź łaskawa dla Bidulka. Bądź łaskawa.
3: Pozdrawiam, dziękuję.
1: Dziękuję, pa, pa. Jak myślisz? Będzie miło wieczorem?
5: Mam nadzieję, że tak.
1: No, w sumie nie wiem, czy
5: i
1: ci coś...
5: I będzie miło.
1: Czy ci coś załatwiłem?
5: Wyjadę i powiem i...
1: Tak. To nie jest miejsce czasami na telefony, no, ale faktycznie mogłeś przerwać robotę, zostawić plan, znaleźć jednak wytłumaczenie. Bo ja rozumiem, że ona nie pojawiła się na wywiadówce jako wychowawczyni klasy.
5: Dotarła.
1: Ale później.
5: Dobra. Była spóźniona i już.
1: To nie wyszło profesjonalnie w jej mniemaniu, tak, jeśli chodzi o to, o bycie wychowawczynią. Dobra, no. Cześć.
5: Dziękuję.
2: Kochaj albo rzucaj. Boxer.
0: Dobra, Paweł, nie jest to najlepszy początek tygodnia, ale tam jest jakaś nadzieja, bo nie powiedziała nie, nie powiedziała tak, więc może coś z tego jeszcze gdzieś się uda, tak?
1: No na pewno się uda. No, znaczy, na pewno jeśli on popracuje nad punktualnością i słowem honoru własnym, no to myślę, że dziewczyna się dobrze przekona.
0: A jeżeli wy macie jakieś problemy w swoim związku, to zgłaszacie się na voxfm.pl. Pawelec chętnie pomoże.
1: Bardzo chętnie. Dzisiaj będę przeglądał zgłoszenia, by sobie wybrać coś na jutro.
0: 27 minut po godzinie 9. To Whitney Houston i Radio Vox FM.

0: 23 minuty zostały do godziny 10.
1: No, no.
0: Ejajaj, pojawia się nieprzypadkowo, bo poniedziałek mamy.
1: Ejajaj.
0: Tak nie, to żadne ejaj, to zespół Playboys. Paweł, dzisiaj mamy Światowy Dzień Lwa, mówiliśmy o tym, prawda?
1: No właśnie, no to trzeba to jakoś grzywę przystrzyć ładnie.
0: Słuchaj, lew podobno potrafi przespać lub przeleżeć nawet około 20 godzin dziennie.
1: Ojej, jestem lwem.
0: Ja też! I tego wam życzymy dzisiaj, w ten poniedziałek.
2: Reklama. Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Pralka Electrolux Sensi Care 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
1: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
0: To okna PCV z fabryki Bros?
1: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
2: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.

0: przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę Moja Biedronka. A do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
2: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
3: Nowa Toyota? Teraz to naprawdę dobry moment. W Toyota Ukleja czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na wybrane modele, atrakcyjne ceny, korzystne finansowanie oraz krótkie terminy odbioru. Wybierz model idealnie dopasowany do Twojego stylu życia. Przyjedź, umów jazdę testową i przekonaj się, dlaczego Toyota od lat cieszy się zaufaniem kierowców. Toyota Ukleja, Suchy Las i Ujście. Więcej na toyota-poznan.pl.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
7: Reklama.
8: Jakie wiadomości przyniósł w Poznaniu nowy tydzień? Sprawdzimy to już teraz w wiadomościach z miasta w Vox FM. Natalia Krystek, zapraszam. Chcieli zgłosić nielegalnych migrantów i sami wpadli w okolicy Obornik. Policja otrzymała zgłoszenie od 2 obcokrajowców. 9-osobowa grupa migrantów miała wyjść z pola kukurydzy i poprosić ich o przewiezienie przez polsko-niemiecką granicę.
9: Kierowcy odmówili, wówczas spotkali się z agresją. Grupa odebrała im kluczyki do samochodów i oddaliła się w kierunku pola kukurydzy.
8: Mówi rzecznik obornickiej policji Krzysztof Polzin. Jak się okazało, zgłaszający sami cali ludzi na trasie wschód-zachód. Jak wstęp ustalono, w czasie postoju na stacji doszło do kłótni między przemytnikami a klientami. Kierowcy wezwali policję, by im pomogła.
9: Obaj zostali zatrzymani przez policję i doprowadzeni do KPP w Obornikach. W celu zatrzymania 9 obcokrajowców ruszyła szeroko zakrojona obława. W systemie alarmowym zaangażowano większe siły obornickiej i poznańskiej policji.
8: Po kilku godzinach wszystkie 9 osób, obywateli Afganistanu, zatrzymano w Obornikach i okolicznych lasach. Rozpoczęto już proces deportacji. Wody nie ma dziś w Puszczykowie. Do 15 z utrudnieniami muszą liczyć się mieszkańcy części posesji przy Kosynierów Miłosławskich, Śląskiej i Środkowej. Jutro od 9 do 14 ten sam problem wystąpi przy Akacjowej od 1 do 28 w Golęczewie. W środę natomiast sucho w kranach będzie pod niektórymi adresami przy Leśnych Skrzatów w Poznaniu. Przygotujcie zapasy. I jeszcze dobra wiadomość dla ratajskich moli książkowych. Nowa filia Biblioteki Raczyńskich powstała na osiedlu Armii Krajowej 125 w miejscu dawnych delikatesów centrum. Otwarcie już dziś. Dlaczego warto do niej zajrzeć? Sprawdził Dominik Rutkowski.
10: Jest tam prawie 18 tysięcy książek i niemal 400 audiobooków dla dorosłych oraz 11 tysięcy książek i blisko 600 audiobooków dla dzieci i młodzieży. Biblioteka będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki od 13 do 19, a we wtorki i czwartki od 9 do 14.30 ma ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Na miejscu będą organizowane też spotkania autorskie, warsztaty tematyczne, imprezy cykliczne, a także lekcje biblioteczne dla uczniów i przedszkolaków. Otwarcie już dziś o 13.00.
8: Do nowej biblioteki dojedziecie autobusami linii 174 i 184 na przystanek Armii Krajowej oraz tramwajami. 1, 3 i 11 do Ronda Żegrze lub 7, 12 i 13 do Ronda Starołęka. Obok filii są też ogólnodostępne miejsca parkingowe.
7: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. Capral-car.pl.
8: Dzisiaj kapryśną pogodę mamy w Poznaniu. Trochę tak, jakby się przełączało kanały w telewizji. Jest pogodnie, za chwilę pada, potem znowu sucho i znowu deszcz. Te kaprysy się kończą, przed nami pogodna część dnia z upałem do 32 stopni, ale wieczorem znowu zmiana kanału pogodowego na deszcze, a być może także burze. Uwaga kierowcy, od dzisiaj mamy zmiany w rejonie budowy tramwaju na Ratajczaka. Tą ulicą nie przejedziecie od Świętego Marcina do Ogrodowej. Poza tym w rejonie skrzyżowania Niezłomnych i Królowej Jadwigi także jest nowa organizacja ruchu. Patrzcie na znaki.
7: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Capral-car.pl.

0: FM.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Autopromocja. Nareszcie spokój.
3: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
4: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
7: He's psycho.
6: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
8: Hello?
6: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Patrz, ale wysoki. Jeszcze takiego nie widziałam.
10: Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer.
11: W standardzie pomalowane ściany, deska kompozytowa na balkonach, trawa z rolki w ogrodach, zewnętrzne rolety elektryczne,
12: na parterze ogródki,
11: a budynek już gotowy do zamieszkania.
12: Umów się na obejrzenie inwestycji i poznaj wysoki standard w cenie mieszkania.
11: Szczegóły na agrobex.pl.
13: Marian, okazja jest.
14: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
13: Ale to mega okazja w Media Expert.
14: A nie, no to już wróciłem.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
16: Lordzie, witamy na salonach.
17: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
16: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
18: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury kom.pl.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
22: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
0: Reklama 107.4
1: Vox FM Poznań.
23: Tragedia nad Bałtykiem. Utonął mężczyzna. Od tego tematu zaczniemy. Rosjanie ponownie zaatakowali Ukrainę. Są zabici i ranni. To za chwilę w wiadomościach. A na koniec jeszcze sprawdzamy, jak nie dać się oszukać na fałszywe bilety na koncert.
24: Na zegarze 10:00 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Katarzyna Pilewska. Posłuchajmy.
23: Tragedia nad Bałtykiem. Nie żyje mężczyzna, który rano utonął w gąskach w gminie Mielno. Dziś po godzinie 5:00 67-latek wszedł do morza. W pewnym momencie zniknął pod wodą. Towarzysząca mu kobieta natychmiast ruszyła na pomoc, rozpoczęła reanimację i wezwała służby. Relacjonuje Izabela Sreberska z koszalińskiej policji.
25: Po przybyciu zespołu ratownictwa medycznego ratownicy kontynuowali czynności resuscytacyjne. Niestety mimo podjętych przez świadków i ratowników walki o życie nie udało się przywrócić funkcji życiowych 67-letniego mężczyzny. Na miejscu policjanci wykonywali czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia.
23: Po wykonaniu czynności przez policjantów prokurator odstąpił od dalszych działań procesowych. 5 osób nie żyje w wyniku rosyjskiego ostrzału wioski Bugajwka w obwodzie charkowskim, poinformowała o tym prokuratura obwodowa. Miejscowość została ostrzelana artylerią. Zaatakowane zostały budynki mieszkalne. Na miejscu trwa akcja ratownicza. O 2 ofiarach i 28 rannych informują także władze obwodu sumskiego na północy Ukrainy. Drony i bomby lotnicze spadły na budynki mieszkalne i infrastrukturę. Łącznie zeszłej doby w tym regionie alarm lotniczy trwał ponad 22 godziny. Ponad 50 tysięcy mieszkańców bez ciepłej wody. To w Bełchatowie, gdzie od rana ruszył duży remont sieci ciepłowniczej.
2: Prace są prowadzone w co najmniej tam 6-7 miejscach od dnia dzisiejszego. Dzisiaj wyłączyliśmy tę część najistotniejszą, czyli usunięcie wycieku przy przepompowni, przy zasuwie. Bardzo istotne. I w związku z tym dzisiaj i jutro na pewno nie będzie tej ciepłej wody na terenie całego miasta.
23: Mówił Łukasz Rutka, prezes przedsiębiorstwa energetyki cieplnej w Bełchatowie. W najgorszym przypadku przerwa w dostawie ciepłej wody potrwa do czwartku. Uwaga na koncerty za pół ceny, to może być przekręt. W mediach społecznościowych coraz częściej pojawiają się oferty od sprzedaży biletów, które później kończą się wielkim rozczarowaniem. Jak nie dać się oszukać, to sprawdzała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
3: Oszuści często tworzą swoje profile w mediach społecznościowych znacznie wcześniej. Udostępniają posty, zdjęcia, mają nawet spore grono znajomych, a wszystko po to, by wzbudzić w nas zaufanie.
4: Najpierw rzeczywiście wykazują jakąś aktywność, a dopiero potem zmieniają swoją działalność na przestępczą.
3: Mówi Karol Bojke, ekspert z CERT Polska. Cyberprzestępcy oddziałują na emocje, często pośpieszając do zakupu. Chęć zdobycia biletu może sprawić, że przestaniemy zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze.
4: Nic na siłę i nic z pośpiechem. Kilka sekund zastanowienia może nas uratować w momencie, kiedy ktoś próbuje nas oszukać.
3: Warto więc korzystać ze sprawdzonych platform i dokładnie weryfikować dane.
23: Małgorzata Zawada, dziękujemy.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
23: Dziś początek walki o medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. To odbędą się na stadionie w Birmingham. W poniedziałek eliminacje czekają polskich reprezentantów w rzucie młotem, między nimi Anitę Włodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Sporo będzie działo się też na bieżni, bo na 100 metrów będzie rywalizowała Ewa Swoboda, a na starcie stanie także mixed 4 na 400 metrów. Przed Igą Świątek ćwierćfinałowy mecz turnieju WTA 1000 w Toronto. Polska tenisistka awansowała do niego po wygranej z Martą Kostiuk. Jej kolejną rywalką będzie Diana Schneider. Ich mecz zaplanowano o 1:00 w nocy czasu polskiego.
5: Żeby tylko nie przechwalić, ale wygląda na to, że ten sierpień w tym roku to nam się naprawdę udał.
7: Tak się to zapowiada się, jakby tak miało być.
5: Zapowiada się, no właśnie. Patrzymy teraz na wtorek na przykład i zostańmy przy wtorku. Tak, i mamy 20 jest. Stopni nawet 23 miejscami, a miejscami to maksymalnie, słuchajcie, jutro 25. Ale to na jutro. A jak będzie wyglądała sytuacja dzisiaj? 16 stopni w Chojnicach już teraz i tam jest najchłodniej. A najcieplej już teraz, słuchajcie, to w Bielsko-Białej, tam 25,5 stopnia. Jeszcze nie przechwaliliśmy, ale idziemy w bardzo dobrym kierunku. Sierpień, oby tak dalej. 4 minuty po godzinie 10. Kasia Pilewska wraca o 11.
7: Tak, do usłyszenia.
5: Czekamy na kolejną porcję newsów. A my bardzo dobrze gramy. ATC i Around the World na dobry początek tego poniedziałku, 10 sierpnia dzisiaj w kalendarzu. Dobry dzień, naprawdę dobry. Zwłaszcza jak ktoś odlicza dni do urlopu.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ale niezależnie, czy jesteście na urlopie, czy po urlopie, czy przed urlopem, jesteśmy z wami. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Spędzamy razem poniedziałek.

I z tą energią to można wjeżdżać w poniedziałek. 18 minut po godzinie 10. Shouse i Call My Name za nami. Przed nami kolejne numery, bo tu Vox FM i tu robimy lato. Basic Element za moment i Virgin i Jaga. A ja tylko przypominam, bo to już w zasadzie ostatnie momenty, żeby zgarnąć od nas 2000 zł i cały zapas wafelków. Ale za co, kochani? My tutaj doceniamy wręcz jakieś wakacyjne wtopy. Takie im gorsze, tym lepsze. Im gorsze, tym większa szansa na to, by zgarnąć właśnie 2000 zł i zapas wafelków. Opiszcie nam na voxfm.pl, co wam się przytrafiło, a potem koniecznie bądźcie pod telefonem. 18 po 10.

0: od zieleni fakt, można oszaleć, o czym przekonuje akcent na 25 minut przed 11, ale w ten weekend nad polskim morzem to wszyscy oszaleli, słuchajcie, na punkcie żółci, pomarańczu i czerwieni, bo właśnie na te kolory pomalowało się niebo. Przepiękny zachód słońca, słuchajcie, w moment zaczął wiralować w sieci. Gdzie? Stegna, na plaży w Stegnie. No bo gdzie? Właśnie w Stegnie obserwowali, tłumy obserwowały zachód słońca. Ale jeżeli nie udało wam się dotrzeć na Mierzeję Wiślaną, to nic straconego. Jak czytam, już od piątku znów upały. Temperatury powyżej 30 stopni i takie widoki gwarantowane.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Nowa Toyota? Teraz to naprawdę dobry moment. Toyota Ukleja czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na wybrane modele, atrakcyjne ceny, korzystne finansowanie oraz krótkie terminy odbioru. Wybierz model idealnie dopasowany do Twojego stylu życia. Przyjedź, umów jazdę testową i przekonaj się, dlaczego Toyota od lat cieszy się zaufaniem kierowców. Toyota Ukleja, Suchy Las i Ujście. Więcej na toyota-poznan.pl.
6: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80s Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
7: Tak, zwariowaliśmy. W karczmie u Tomasza w Przeźmierowie serwujemy dwudaniowy obiad za jedyne 24 zł. Domowe smaki, solidne porcje i te ceny. Na miejscu i z dowozem. Zapraszamy. Karczma u Tomasza. Przeźmierowo Rynkowa 95. Telefon 515 165 314.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
1: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś.

0: lepiej na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
3: Sporo sportu będzie w tym wydaniu Wiadomości z Poznania w radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam, ale najpierw o tym, że przemytnicy ludzi chcieli zgłosić nielegalnych migrantów. Wszyscy będą deportowani. Do takiej sytuacji doszło w okolicach Obornik. Szczegóły zna Ari Habir.
4: W sobotę około 18.30 policja otrzymała zgłoszenie od dwóch obcokrajowców. 9-osobowa grupa migrantów miała wyjść z pola kukurydzy i poprosić ich o przewiezienie przez polsko-niemiecką granicę. Gdy kierowcy odmówili, migranci zaatakowali ich, zabrali kluczyki od samochodu i uciekli w pole. Okazało się, że sami zawiadamiający byli przemytnikami, a na policję zgłosili się po pomoc po kłótni z klientami podczas postoju.
5: Obaj zostali zatrzymani przez policję i doprowadzeni do KPP w Obornikach. W celu zatrzymania 9 obcokrajowców ruszyła szeroko zakrojona obława. W systemie alarmowym zaangażowano większe siły obornickiej i poznańskiej policji.
4: Po kilku godzinach wszystkie 9 osób, obywateli Afganistanu, zatrzymano w Obornikach i okolicznych lasach. Rozpoczęto już proces deportacji.
3: I jeszcze obiecany sport w tym wydaniu Wiadomości z Miasta Radia Vox FM Poznań. Lech Poznań pewnie wygrał wczoraj przy Półgarskiej z Piastem Gliwice. Mecz w ramach Ekstraklasy zakończył wynik 3-0. Do tego spotkania i komentarzy po nim wrócimy w Vox FM Poznań za godzinę. Tymczasem już wiadomo, że planowany na najbliższą niedzielę mecz niebiesko-białych z Wisłą Płock nie odbędzie się w terminie. Lech złożył do Departamentu Logistyki Rozgrywek wniosek o przesunięcie go, by dać sobie czas na regenerację między 3. a 4. rundą europejskich rozgrywek. Mecz rewanżowy SKA i Klaksvik w ramach eliminacji Ligi Europy już w czwartek o 19.30. Nowy termin spotkania z Wisłą wyznaczony zostanie po zakończeniu eliminacji europejskich pucharów. A na koniec czarny sport. To jeden z najgorszych meczów tego sezonu, mówią zgodnie kibice i komentatorzy. Żużlowcy Hunters PSZ Poznań przegrali wczorajsze spotkanie z Wilkami Krosno 37-53. Skorpiony wygrały drużynowo tylko jeden bieg.
6: Więc no nie da się wygrać meczu, ani też przegrać nisko, jak się nie wygrywa biegów indywidualnie. W ogóle dzisiaj nie wychodziliśmy ze startu, więc od razu zawodnicy z Krosna sobie ugruntowywali swoje pozycje po wyjściu z pierwszego łuku i tutaj gdzieś czasami jeszcze udało nam się szarpnąć na dystansie, ale to były sporadyczne wypadki.
3: Mówi trener PSŻ-u Eryk Jóźwiak i dodaje, że w meczu bardzo dobrze wypadł Kamil Witkowski. Zawodnik sam z siebie też jest zadowolony.
7: Pokazałem 120% siebie. No, robiłem co mogłem, drużyna też robiła co mogła. Niestety nie udało nam się to wygrać, ale mecz jest bardzo dobry.
3: Obecnie Hunters PSŻ Poznań z 17 punktami zajmuje 3. miejsce w tabeli Metalka z 2. Ekstraligi. A najbliższy mecz Skorpionów to wyjazdowe spotkanie z Polonią Piła. Odbędzie się w najbliższą niedzielę, start o 15.15.
8: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. Capral-car.pl.
3: Dzisiaj szalona pogoda w Poznaniu, były poranne deszcze, takie trochę z partyzanta, będą jeszcze burze, to wieczorem i z nimi kolejne opady, a w międzyczasie upał do 31 stopni po południu dzisiaj w mieście. Zmiany w organizacji ruchu na Królowej Jadwigi i zamknięta Ratajczaka od Świętego Marcina do Ogrodowej. Kierowcy, jedźcie ostrożnie.
8: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Capral-car.pl
9: 107.4 Vox FM
2: Poznań.

0: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
3: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
2: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: marki familijne.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
4: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
5: Budoma Market, podłogi, drzwi.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
8: 107,4.
9: Vox FM.
7: Vox FM.
9: Poznań.
10: Gigantyczny pożar w Piastowie pod Warszawą. Na początek relacja naszego reportera. Ukraina masowo ostrzeliwuje Rosję. To prawie 500 dronów. O tym za chwilę. A na koniec jeszcze Polacy w walce o medale na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Posłuchajcie.
11: A o tym wszystkim posłuchajcie w wiadomościach Vox FM. Jest 11. Katarzyna Pilewska zaprasza. Zróbmy głośniej.
10: Strażacy walczą z dużym pożarem w pobliżu domu jednorodzinnego w Piastowie pod Warszawą. Ogień objął przydomowe budynki gospodarcze. Sytuacja, jak mówią strażacy, nie została jeszcze opanowana. O szczegóły dopytywał nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się na miejscu?
12: Strażacy cały czas usiłują zlokalizować źródło tego pożaru.
13: Na miejscu działa 11 zastępów, czyli około 40 strażaków. Prowadzimy działania na tą chwilę z zewnątrz. Pożar nie został ugaszony.
12: Powiedział mi przed chwilą młodszy kapitan Michał Składanowski z Pruszkowskiej Straży. Kłęby gęstego dymu, jak relacjonują świadkowie, widać było z kilku kilometrów. Nie ma na razie informacji, by ktokolwiek w tym pożarze został poszkodowany. Z pobliskich budynków jeszcze przed przyjazdem strażaków ewakuowały się 3 osoby.
10: Rosja pod zmasowanym ukraińskim atakiem. Ponad 450 dronów wystrzeliło w tej nocy ukraińskie wojsko w stronę rosyjskich miast. Zaatakowane zostały obiekty przemysłowe. Między innymi rosyjskie media informują o trafionej rafinerii w Tatarstanie. Lokalna władza mówi o kilkunastu ofiarach i rannych. Także eksplozje było słychać między innymi w Moskwie i Białgorodzie przy granicy z Ukrainą. Dzisiaj na Białgorod spadł rój dronów. Mój samochód został całkowicie zniszczony. Mam duże straty. A biorąc pod uwagę, jak tu idą sprawy z odszkodowaniami, to nic nie dostanę po tym ataku. Możemy dziękować Bogu, że tylko pieniądze straciłam, a nie życie. Dobrze, że wszyscy żyjemy i że wszyscy mamy się dobrze. Mówi jedna z mieszkanek miasta. W nocy również uderzono w infrastrukturę energetyczną okupowanego obwodu Donieckiego i Krymu. Ukraińskie władze jeszcze nie skomentowały tego ataku. Lekarze AI radzą w internecie i szkodzą Polakom. Doktorzy wygenerowani przez sztuczną inteligencję zasypują platformy społecznościowe. Materiały często na przykład zniechęcają do badań lekarskich i proponują alternatywne, nieskuteczne działania. Czy takich porad należy słuchać i czy dobre rady sztucznej inteligencji mogą zastąpić prawdziwego lekarza i czy istnieją? Więcej o tym nasza reporterka Małgorzata Zawada.
14: Fałszywe profile to wysyp wygenerowanych przez AI awatarów fikcyjnych lekarzy. Choć duża część materiałów jest skierowana do starszych odbiorców, w rzeczywistości może nabrać się każdy.
15: Narzędzia są tak naprawdę z miesiąca na miesiąc coraz lepsze, coraz dokładniejsze. Coraz ciężej jest rozpoznać różnego rodzaju wygenerowane materiały.
14: Mówi Karol Bojke z CERT Polska. Przedstawiane informacje są sprzeczne z zaleceniami medycznymi i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. Za popularnością takich treści stoją też pieniądze. Ich twórcy mogą na nich sporo zarobić.
15: Takie treści niestety się niosą, są podchwytywane przez algorytmy, no i tego rodzaju wideo są oczywiście monetyzowane.
14: Regulacje już są, ale nie zawsze nadążają za tempem rozwoju AI. Takie treści warto traktować z dystansem i zawsze je weryfikować.
10: Ponad 70 sportowców z Polski powalczą medale na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy, które dziś ruszają na stadionie w Birmingham. Dziś na przykład eliminacje czekają reprezentantów w rzucie młotem, m.in. Anita Włodarczyk, Wojciecha Nowickiego i Pawła Fajtka. Z kolei wieczorem finał mixta 4x400 metrów, w którym po cichu liczymy na medal.
0: A mamy raczej mocną ekipę, więc jestem dobrej myśli.
10: Zapowiada Maksymilian Szwed, który wystąpi w sztafecie. O medal powalczy też Ewa Swoboda. Finał kobiet na 100 metrów chwilę przed 23 zamknie pierwszy dzień mistrzostw.
11: Ciepło, coraz cieplej, a w kulminacyjnym momencie dnia to takie chyba, jak tutaj patrzę na twoją, Kasiola, prognozę.
10: Tak,
11: poczekaj,
10: 20,
11: musi nam się zgadzać.
10: 9 stopni.
11: A moi już zapowiadają, słuchaj, 32 nawet dzisiaj.
10: A przepraszam, a bo ja patrzę
11: 32
10: w
11: Gorzowie, w Zielonej Górze i we Wrocławiu. To tak maksymalnie, jeżeli chodzi o dziś, a w tym momencie, tak?
10: 29 w tym momencie w Legnicy, tam najcieplej.
11: Właśnie, trochę deszczu może dzisiaj popadać. Może być to również deszcz z gradem, możliwe również, że zagrzmi. Ale pamiętajcie... Dzisiaj jest poniedziałek, 10 sierpnia w kalendarzu. Sprawdziłam w kalendarzu świąt nietypowych. Kasia, musimy dzisiaj obudzić w sobie lwa. Albo lwiątko ewentualnie.
10: Dzisiaj taki dzień?
11: Mamy dzisiaj Światowy Dzień Lwa, słuchaj.
10: O.
11: Więc awimbałe, to takie będzie przesłanie na dzisiejszy dzień. 4 minuty po godzinie 11. No i co? Zostawiam was z tym. Jak teraz ma być gorszy ten poniedziałek po tym, jak awimbałe usłyszeliśmy w głośnikach?
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Do tego jeszcze Kate Ryan i mamy komplet. Klaudia Wasiluk, witam ponownie i zapraszam.

Będzie się podawał takim przycisku, który się włącza i robi się od razu dobry dzień. Klik! Proszę bardzo, jesteście w świetnym miejscu. 16 minut po godzinie 11, tu Vox FM. To tu robimy lato. 609-869-869. Dzisiaj mamy poniedziałek, 10 sierpnia i wygląda na to, że to jest 10 na 10. Poniedziałek dzisiaj będzie dobry, bo 10 jest, a jak 10, to wiadomo, portfel pełny. Pozdrawia Jakub. No i słusznie. Każdy powód jest dobry, żeby się uśmiechnąć. Nawet taki. A jak jeszcze zrobicie głośniej, to u nas Tobi Romeo na horyzoncie i Fly High. Weekend za moment, ona tańczy dla mnie. I Sonic, i Sky. A teraz klasyczek. Bad Boys Blue i You're a Woman. A ja przy okazji przypominam, jak wejdziecie na voxfm.pl, w zakładce konkursy możecie zgarnąć miłość. Serio. Paweł Pawelec, nasz doktor serce w programie Kochaj albo Rzucaj, rozwiązuje wasze sercowe problemy, wasze sercowe historie. Może do kogoś wzdychacie, a nie wiecie, co powiedzieć? On będzie wiedział. Napiszcie tylko do niego i słuchajcie o poranku w Vox FM. Kochaj albo Rzucaj. 16 po 11.

0: A zdradzisz coś tam? Co tam może być?
1: No ja to
2: nie,
1: bardzo
2: Nie, Pawelczyk
1: chętnie.
2: Nie zdradza.
1: Czy ja wiem?
2: Musiałam to powiedzieć.
1: Zawsze coś tam przeciągnę, przemycę, zawsze coś tam mogę zdradzić, no. Będzie no. O mężczyźnie i kobiecie.
2: Tego się nie spodziewaliśmy.
1: Wyjątkowo. Czyli nie dwie kobiety, nie dwóch facetów.
2: Słuchajcie, jutro o poranku kochaj albo rzucaj, a jeżeli chodzi o Digi Digi, które słyszeliśmy chwilę temu, to jest cały czas numer jeden. Głosujemy na Vox.fm.pl w zakładce Bestlista.
3: Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać.
5: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: Patrz, ale wysoki! Jeszcze takiego nie widziałam! Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer. W standardzie pomalowane ściany, deska kompozytowa na balkonach, trawa z rolki w ogrodach, zewnętrzne rolety elektryczne, na parterze ogródki, a budynek już gotowy do zamieszkania. Umów się na obejrzenie inwestycji i poznaj wysoki standard w cenie mieszkania. Szczegóły na agrobex.pl.
2: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
3: Nowa Toyota? Teraz to naprawdę dobry moment. W Toyota Ukleja czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na wybrane modele, atrakcyjne ceny, korzystne finansowanie oraz krótkie terminy odbioru. Wybierz model idealnie dopasowany do Twojego stylu życia. Przyjedź, umów jazdę testową i przekonaj się, dlaczego Toyota od lat cieszy się zaufaniem kierowców. Toyota Ukleja, Suchy Las i Ujście. Więcej na toyota-poznan.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Reklama. I znowu dość mocno sportowe będzie to wydanie wiadomości z Poznania w radiu Vox FM na 107.4. Natalia Krystek, zapraszam. Najpierw jednak niesportowe wiadomości. To on miał podłożyć urządzenie zapalające do własnego samochodu na stacji paliw w Swarzędzu. 35-latek został zatrzymany, usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.
8: Podczas prowadzonego śledztwa miał on wprowadzać w błąd funkcjonariuszy, podawać nieprawdziwe tropy w celu zmylenia policjantów, a także spreparować dowód procesowy. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
7: Powiedział nam Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Do zdarzenia doszło 15 lipca na stacji BP w Swarzędzu. Zgłoszenie o podejrzanym urządzeniu we wlewie paliwa doprowadziło do zamknięcia drogi krajowej nr 92, wstrzymania ruchu pociągów oraz ewakuacji okolicznych budynków.
8: W pojeździe znajdowało się improwizowane urządzenie zapalające wraz ze zdalnym zapalnikiem. Do urządzenia dołączony był niewielki materiał pirotechniczny. Umieszczenie tego urządzenia w baku paliwa zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób będących w pobliżu pojazdu.
7: Mężczyzna usłyszał zarzuty sprowadzania zagrożenia dla wielu osób oraz składania fałszywych zeznań. Grozi mu do 10 lat więzienia. No i teraz czas na sport. Wynik 3-0 w meczu z Piastem Gliwice i przerwa w rozgrywkach ligowych. Takie newsy od Lecha Poznań przyniósł miniony weekend. Wczoraj przy bułgarskiej gole dla kolejorza strzelili Mikael Iszak, Karol Delikat i Allahier Sayed Manesz. Lechici mają już 7 punktów w ekstraklasie. Byłem bardzo zadowolony, zwłaszcza z drugiej połowy, w której naprawdę kontrolowaliśmy grę. Pierwsza była trochę bardziej otwarta, ale dobrze sobie poradziliśmy. Chciałbym też podkreślić, że zachowaliśmy czyste konto. To też bardzo ważne. Zaznaczył po meczu trener kolejorza Nils Frederik.

0: cen. Moi piłkarze zasługują na umiarkowaną pochwałę, mówił szkoleniowiec Piasta Gliwice Daniel Myśliwiec. Winą za porażkę obarczył siebie.
1: Grając przy bułgarskiej, grając całkiem nieźle, w 55 minucie decyduje się na dwie zmiany, które mają jeszcze zwiększyć taką jakość, intensywność ofensywną. I być może to było kluczowe, że się zgrzałem, mówiąc kolokwialnie. Jak widać, nie przyniosło to efektu.
0: Tymczasem planowany na najbliższą niedzielę mecz niebiesko-białych z Wisłą Płock nie odbędzie się w terminie. Lech zawnioskował o przesunięcie go, by dać sobie czas na regenerację między trzecią a czwartą rundą europejskich rozgrywek.
2: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. kapral-car.pl.
0: Upalny dzień, zwłaszcza jeśli chodzi o popołudnie, to dziś w Poznaniu do 31 stopni. Słońce wychodzi i ono będzie rządziło nad miastem do popołudnia takiego późniejszego. Potem najdzie więcej chmur i z tych chmur może popadać niewykluczone także burze. Dzisiaj zmiany w organizacji ruchu na poznańskich ulicach, między innymi na Królowej Jadwigi w związku z budową trasy tramwajowej na Ratajczaka i na samej Ratajczaka, którą nie dojedziecie od Świętego Marcina do Ogrodowej.
2: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl.
3: 107.4 Vox FM.
4: Vox FM Poznań.
3: Vox FM.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Lordzie, witamy na salonach.
4: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
3: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem, modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
5: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
6: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Przed tobą wakacyjne kilometry? Jedź spokojnie. W razie kolizji Centrum Napraw Powypadkowych Grupy Cichy Zasada zadba o twoje auto. Oferujemy naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka. Komorniki i wysogotowo.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama. 107,4.
0: Vox FM Poznań.
11: Dziecko wypadło z okna. Magda może usłyszeć zarzuty od wypadku w Łomży. Zaczniemy wiadomości. Ukraiński patostreamer nie wjedzie do Schengen. Za chwilę szczegóły, a na koniec jeszcze szlachetna paczka, która szuka wolontariuszy. Brakuje tysięcy osób.
12: Jest 12. To czas na wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska zaprasza. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
11: Prawdopodobnie jeszcze dziś zarzuty usłyszy 27-letnia kobieta, której dziecko wypadło z balkonu. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło wczoraj w Łomży. 4-letnia dziewczynka wypadła z balkonu na 5. piętrze, ale dzięki szybkiej reakcji przechodniów i sąsiadów nie doszło do tragedii. Szczegóły Marta Szabłowska.
13: Wiadomo, że 27-latka miała 0,7 promila alkoholu w organizmie. Spała w mieszkaniu, gdy rozegrał się dramat. Dziś odpowie na pytania śledczych. Najpewniej usłyszy zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dziewczynka nadal znajduje się pod opieką lekarzy. Przez około godzinę przebywała sama na balkonie. Później wspięła się na balustradę, przeszła na sąsiedni skrajny balkon i spadła. W ostatniej chwili z pomocą zdążyli sąsiedzi. Spadła na koc, ale siła uderzenia była na tyle duża, że odbiła się od niego i spadła na ziemię.
11: Ukraiński patostreamer o pseudonimie Crowley nadal nie wjedzie do strefy Schengen. Naczelny Sąd Administracyjny właśnie oddalił jego skargę kasacyjną w tej sprawie. Mężczyzna już 2 lata temu został wydalony z Polski. Decyzję o jego deportacji podjęli szefowie ABW i MSWiA. Crowley znany jest głównie z filmików, na których przebrany w strój gnoma wdziera się do miejsc, gdzie mogą przebywać wyłącznie pracownicy sklepów, na przykład w galeriach handlowych. W jednym ze swoich streamów obrażał Polaków i powiedział, że wolałby mieszkać w Moskwie.
14: Już miał uzasadnione podejrzenie, że może działać szpiegowsko przeciwko Polsce. Walczył Władysław O. z Polską, z polskim prawem. Odwoływał się na początek do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Obie instancje podtrzymały decyzję pana ministra. Ten mężczyzna więcej do Polski w przeciągu najbliższych 10 lat i do strefy Schengen na pewno nie wjedzie.
11: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, a to nie jedyna taka historia. W maju tego roku ukraiński influencer Andrii G. wjechał sportowym samochodem na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, docierając w okolice Morskiego Oka. Zdjęcia i film opublikował następnie w mediach społecznościowych. Na wniosek policji został deportowany i otrzymał 5-letni zakaz wjazdu do Polski oraz pozostałych państw obszaru Schengen. Przenosimy się do USA. Poderwano myśliwce F-16, by przechwyciły samolot nad klubem golfowym, w którym przybywał prezydent USA Donald Trump. Były to cywilne statki powietrzne lotnictwa ogólnego. Nie jest jasne, dlaczego cywilne samoloty naruszyły ograniczenia dotyczące przestrzeni powietrznej nad tym obszarem. Potrzeba tysięcy osób na Mazowszu i ponad 200 w samej Warszawie, a Szlachetna Paczka poszukuje wolontariuszy. Choć finał akcji dopiero w grudniu, to już teraz potrzebne są dodatkowe ręce do pracy przy znajdowaniu i dopasowywaniu potrzebujących rodzin do darczyńców. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
15: Zasadą działania akcji jest tak zwana mądra pomoc, czyli wspieranie rodzin tak, by były w stanie same rozwiązać swoje problemy. Kluczowa jest tu rola wolontariuszy, którzy spotykają się z rodzinami, by pomóc ustalić, co dokładnie jest im najbardziej potrzebne.
16: Trzeba być otwartym na inne spojrzenie na świat, na to, że ta rodzina, do której trafiamy, może wyglądać zupełnie inaczej niż nasza. Trzeba umieć słuchać, trzeba słyszeć też te rzeczy, które rodzina mówi między wierszami. Trzeba po prostu chcieć spotkać się z drugim człowiekiem.
15: Mówi Joanna Sadzik, prezes Stowarzyszenia Wiosna. Dzięki wolontariuszom w ubiegłym roku pomoc otrzymało blisko 20 tysięcy rodzin.
11: Wielki finał Szlachetnej Paczki jest zaplanowany na drugi weekend grudnia.
12: Poniedziałku, ty jesteś coraz bardziej na tak. Już dzisiaj maksymalnie 32 stopnie wskażą termometry, a wskażą w Zielonej Górze, w Gorzowie i we Wrocławiu. Najchłodniej to dzisiaj 23 stopnie w Suwałkach, 24 w Gdańsku i tu uwaga na deszcze. Zresztą te deszcze to możliwe dzisiaj w całym kraju, może z wyjątkiem wschodu, Białystok, Lublin, Rzeszów to tutaj nie popada, a tutaj na termometrach 28, 29, maksymalnie w Lublinie 30 stopni na plusie.
11: Pięknie.
12: Powiem ci, że taki sierpień, to ja rozumiem.
11: Do końca tak to może tak będzie, dokładnie.
12: Właśnie.
11: Tak.
12: Tego się trzymajmy. Jakby to można było gdzieś zamówić, to my tutaj z Kasią zamawiamy, podpisujemy się rękami i nogami i tego się trzymajmy i przy tym sierpniu zostańmy. 4 minuty po godzinie 12, Kasia za godzinę z kolejną porcją newsów.
11: Gosia Łukowska już się szykuje.
12: Już?
11: To już.
12: Zobacz, szczęśliwi to jednak czas nie liczą. Kasia, do udanego urlopu.
11: Dziękuję, widzimy się jutro.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
12: To my czekamy na Gosię wobec tego. Kasi życzymy udanego poniedziałku.
11: Dziękuję bardzo.
12: Ace of Base i All That She Wants na teraz. Piękni i młodzi za moment. 5 po 12. Dzień dobry.

Nie ma to jak koronka przy tych temperaturach. The Rhythm of the Night w Vox FM, 18 minut po godzinie 12. A co na horyzoncie? Fastboy, Topic i Forget You, Thomas Gray, Yersra i Heaven, ale wcześniej po polsku. No, zagramy tak, że można spokojnie śpiewać, niezależnie od tego, czy jedziecie właśnie na urlop, a może jesteście w pracy. Właśnie, pochwalcie się, jak tam wam mija. To już, kurczę, patrzcie, zaraz będzie i chyc i będzie po wakacjach? 10 sierpnia w kalendarzu. Jeszcze jest czas, ten sierpień całkiem dobrze wykorzystać. Albo nawet bardzo dobrze. 609-869-869. Jak tam wam mijają wakacje? Dajcie znać, a ja się odwdzięczę wakacyjnymi letnimi gadżetami od Vox FM.

0: swojego stylu życia. Przyjedź, umów jazdę testową i przekonaj się, dlaczego Toyota od lat cieszy się zaufaniem kierowców. Toyota ukleja Suchy Las i Ujście. Więcej na toyota-poznan.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Poznań Szwajcarska 8. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Poznań Szwajcarska 8.
9: 18,47,12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
11: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Reklama.
13: Czas na kolejne wydanie wiadomości Vox FM z Poznania na 107,4. Paweł Adamczewski, zapraszam. Chcieli zgłosić nielegalnych migrantów i sami wpadli w okolice Obornik w województwie wielkopolskim. Policja otrzymała zgłoszenie od dwóch obcokrajowców. 9-osobowa grupa migrantów miała wyjść z pola kukurydzy i poprosić ich o przewiezienie przez polsko-niemiecką granicę.
14: Kierowcy odmówili, wówczas spotkali się z agresją. Grupa odebrała im kluczyki do samochodów i oddaliła się w kierunku pola kukurydzy.
13: Mówi rzecznik obornickiej policji, młodszy aspirant Krzysztof Polzin. Jak się okazało, zgłaszający sami przemycali ludzi na trasie wschód-zachód. Jak wstępnie ustalono, w czasie postoju na stacji doszło do kłótni między przemytnikami a klientami. Kierowcy wezwali policję, by im pomogła.
14: Obaj zostali zatrzymani przez policję i doprowadzeni do KPP w Obornikach. W celu zatrzymania 9 obcokrajowców ruszyła szeroko zakrojona obława. W systemie alarmowym zaangażowano większe siły obornickiej i poznańskiej policji.
13: Po kilku godzinach wszystkie 9 osób, obywateli Afganistanu, zatrzymano w Obornikach i okolicznych lasach. Rozpoczęto już proces deportacji. Dobra wiadomość dla ratajskich moli książkowych. Nowa filia Biblioteki Raczyńskich powstała na osiedlu Armii Krajowej 125 w miejscu dawnych delikatesów Centrum. Otwarcie już dziś. Dlaczego warto do niej zajrzeć, sprawdził Dominik Rutkowski.
15: Jest tam prawie 18 tysięcy książek i niemal 400 audiobooków dla dorosłych oraz 11 tysięcy książek i blisko 600 audiobooków dla dzieci i młodzieży. Biblioteka będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki od 13 do 19, a we wtorki i czwartki od 9 do 14.30 ma ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Na miejscu będą organizowane też spotkania autorskie, warsztaty tematyczne, imprezy cykliczne, a także lekcje biblioteczne dla uczniów i przedszkolaków. Otwarcie już dziś o 13.00.
13: Do nowej biblioteki dojedziecie autobusami linii 174 i 184 na przystanek Armii Krajowej oraz tramwajami 1, 3 i 11 od Ronda Żegrze lub 7, 12 i 13 do Ronda Starołęka. Obok chwili są też ogólnodostępne miejsca parkingowe. Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza trwa druga tura rekrutacji. Na kandydatów czeka jeszcze ponad 650 wolnych miejsc na 43 kierunkach studiów. Jak wyjaśniają władze uczelni, większość wolnych miejsc nie wynika z braku chętnych, ale z tego, że część osób zakwalifikowanych nie dopełniła formalności lub wybrała inny kierunek. Najwięcej wolnych miejsc jest na chemii, ale nadal można aplikować także m.in. na biologię, bioinformatykę, historię czy wschodoznawstwo. W tegorocznym naborze UAM przygotował blisko 16 tysięcy miejsc.

0: kolei Politechnika Poznańska po raz pierwszy w historii nie prowadzi drugiej tury rekrutacji, bo wszystkie miejsca zostały zajęte już w pierwszym naborze.
1: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. kapral-car.pl.
0: Ja sprawdzam, jak wygląda sytuacja na drogach w Poznaniu. O tej porze dużego ruchu nie ma, ale uważajcie na Chlonda w stronę Ronda Śródka. Tam przed skrzyżowaniem z Zawadami mieliśmy pożar śmieciarki, przez co tam może robić się lekko węższe gardło. Poza tym postoicie w centrum na Garbarach, ale to też nie są wielkie korki. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 29 stopni, wieczorem i w nocy może przelotnie pokropić.
1: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl
2: 107.4
3: Poznań.

0: FM. Rodilato. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
3: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz co?
6: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
1: Kto?
6: Wiem.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do piątku. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
12: Budoma Market, podłogi, drzwi.
13: 18,47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
16: 107,4.
17: Vox FM.
1: Vox FM.
17: Poznań.
18: Krajowa dziewiątka całkowicie zablokowana, to po śmiertelnym wypadku w Jasienicy. Awaria na stronach ZUS-u usunięta, kilkugodzinne problemy wywołał cyberatak. Bełchatów bez wody, ruszył remont sieci ciepłowniczej.
19: Na zegarze 13, w studiu Vox FM witamy Małgorzatę Łukowską.
20: Dzień dobry.
19: Zapraszamy na wiadomości Vox FM.
18: Śmiertelny wypadek i utrudnienia na Krajowej Dziewiątce pod Sandomierzem. Po zderzeniu osobówki i ciężarówki w miejscowości Jasienica trasa jest całkowicie zablokowana, mówi nam Iwona Paluch z sandomierskiej policji.
21: W wyniku zderzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący samochodem osobowym marki Toyota. Natomiast kierujący ciężarówką z obrażeniami został przetransportowany do szpitala.
18: Na miejscu pracują mundurowi, którzy pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać okoliczności tragedii. Utrudnienia na Krajowej Dziewiątce mogą potrwać do godziny 15. Hakerzy uderzyli w Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przez 3 godziny po cyberataku nie działała strona internetowa ZUS-u. Przeciężono zasoby sieciowe, takie jak serwery, routery czy łącze internetowe, poprzez wysyłanie ogromnych ilości danych, tłumaczy rzecznik ZUS-u Karol Poznański.
22: Klienci mogli mieć problem z dostępem do PUE ZUS albo do serwisu e-ZUS. Od czasu do czasu wszystkie serwisy padają ofiarą tego typu ataków. Jest to dosyć standardowe działanie ze strony różnego rodzaju organizacji, więc oczywiście my również standardowe procedury, żeby się przed tym bronić.
18: Informatykom udało się już przywrócić funkcjonalność strony, a atak wpłynął wyłącznie na działalność strony, natomiast te dane użytkowników nie są zagrożone. Mieszkańcy Bełchatowa bez ciepłej wody. Od dziś w całym mieście trwa remont sieci ciepłowniczej.
23: No jest problem. No bo wiadomo, się gotuje, pierze, tak? Użytkuje się po prostu ciepły. Kąpie się człowiek.
24: Teraz trzeba będzie w zimnej.
23: Trzeba sobie jakoś radzić.
25: Do stolika przyjdziemy się kąpać.
24: Z kaczkami.
25: Tak, z kaczkami, no.
24: Miejsca wystarczy dla każdego.
25: No normalne.
24: Zimna kąpiel to też nie problem.
25: No, nie. Latem w taką pogodę to zimna woda może być.
24: Na ochłodę?
25: Tak jest.
18: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Jak informują służby, remont sieci ciepłowniczej potrwa do czwartku, ale jest szansa, że ciepłowoda w kranach pojawi się wcześniej. mógł skorzystać z symulatora jazdy dla maszynistów, zobaczyć zaplecze serwisowe Pendolino i halę napraw wagonów. Dominik Hołuj, który w lutym uległ wypadkowi kolejowemu, odwiedził bazę PKP Intercity na Olszynce Grochowskiej w Warszawie. Wizyta odbyła się w ramach stypendium i programu mentoringowego, mówi Justyna Gawron z PKP.
0: To wsparcie, które pomoże Dominikowi rozwijać jego pasję i realizować plany edukacyjne. Dominik od lat z zaangażowaniem interesuje się koleją i to właśnie z nią chce związać swoją zawodową przyszłość. Spotkanie i stypendium to nie jedyne wsparcie, jakie oferuje grupa PKP. Fundacja grupy zamierza go wspierać w rehabilitacji i realizacji ambicji zawodowych.
18: Tymczasem prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie wypadku Dominika. Zarzuty usłyszał już kierownik pociągu. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
18: Adela Piskorska na 200 metrów stylem grzbietowym i Jan Kałusowski na 100 metrów stylem klasycznym. To oni awansowali do półfinału Mistrzostw Europy w pływaniu, które rozpoczęły się właśnie w Paryżu. W finale wystąpi natomiast sztafeta kobieca 4x200 metrów stylem dowolnym. A przed igą świątek ćwierćfinałowy mecz turnieju WTA w Toronto. Polska tenisistka awansowała do niego po wygranej z Martą Kostiuk. Jej kolejną rywalką będzie Diana Schneider. Ich mecz zaplanowano o 1:00 w nocy czasu polskiego.
19: Żeby nie było, że nie zrobimy pogody, to po prostu powiemy, że jest ciepło i dzisiaj maksymalnie 32 stopnie na termometrach, a teraz pogoda oskoczy. Czekaliśmy na to bardzo.
18: A wiesz co? Dziś jest dzień lwa.
19: Wiem!
18: Więc
19: poproszę,
18: ja...
19: Poproszę lwa.
18: No
19: o
18: właśnie.
19: Tym samym pomyślałam i jeszcze nie zdążyłam.
18: To jest niesamowite. Dobra. Lew, moi drodzy, praca, nie zniechęcajcie się, bo ciężko jest znaleźć pracę w twoim zawodzie. Jeśli nie musisz, nie chwytaj się byle czego. No i nie znasz wodnika, więc zastanów się, czy powierzasz mu swoje tajemnice. Nie wiem, co oni ode mnie chcą.
19: Obudziłaś w sobie lwa, jak przeczytałaś to?
18: Tak, zdecydowanie. I obiecuję, nie zdradzam żadnych tajemnic. Wodniki takie nie są.
19: Wodniki takie nie są. Gosia Wodnik wraca o 14:00 z kolejną porcją newsów. Czekamy wobec tego. A weź coś jeszcze o skorpionie. Moja
18: skorpionie,
19: skorpion.
18: O skorpionie,
19: tylko sprawdź najpierw, czy dobre.
18: Daj się namówić na randkę z kimś spod znaku ryb.
19: O!
18: Nie będziesz żałować.
19: Nie wiem, co mój mąż koziorożyc na to, ale pozdrawiamy serdecznie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
18: Twojemu mężowi napisali, jesteś samodzielna i niezależna, ale postaraj się czasem grać w domu rolę słabszej od partnera. Drogie koziorożce.
19: Nie wiem, spuśćmy na to zasłonę milczenia. 5:55, dzień dobry.

Rihanna, Calvin Harris, We Found Love. Znaleźli miłość? Punkt dla nich. 16:17 już minut po godzinie 13:00. W Vox FM robimy lato i przy okazji rozdajemy 2000 zł i zapas wafelków, ale musi najpierw coś się nie udać. Często, żeby coś się udało, coś musi się nie udać. W związku z tym my tutaj o tą wtopę taką wakacyjną bardzo chętnie prosimy. Napiszcie o niej na vox.fm.pl, a potem odbierzcie telefon i zgarnijcie 2000 zł i zapas wafelków. 17:13. Britney Spears.

0: uśmiech w głośnikach. Run, Run River, David Guetta, Alokis Stick Figure. To wszystko na 27 minut przed godziną 14. Elon Musk, słuchajcie, czytam, twierdzi, że za 10 lat nie będziemy w ogóle potrzebowali pieniędzy. Serio. Mówi, że w 2036 roku pieniądze nie będą miały absolutnie żadnego znaczenia. I teraz tak, albo to można wykorzystać przy rozmowie z szefem o podwyżkę, bo powie, możemy powiedzieć daj teraz, bo później to nie będzie miało znaczenia. No chyba, że w tym 2036 planujemy pójść. To wtedy może odpowiedź być różna.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

ale wysoki. Jeszcze takiego nie widziałam. Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer. W standardzie pomalowane ściany, deska kompozytowa na balkonach, trawa z rolki w ogrodach, zewnętrzne rolety elektryczne, na parterze ogródki, a budynek już gotowy do zamieszkania. Umów się na obejrzenie inwestycji i poznaj wysoki standard w cenie mieszkania. Szczegóły na agrobex.pl. Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super

0: Nawet 4000 zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
3: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
4: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Reklama.
9: Słuchacie Vox FM na 107,4, a to kolejne wydanie Wiadomości z Poznania. Paweł Adamczewski, zapraszam. Radny Tomasz Wierzbicki chce ulepszenia systemu pokazywania online pojazdów komunikacji miejskiej. Sugeruje on, by zwiększyć częstotliwość odświeżania danych o położeniu autobusu lub tramwaju. Dzięki temu pasażer korzystający na przykład z aplikacji miałby lepsze dane na temat tego, gdzie znajduje się pojazd. To zaś może pomóc przy przesiadkach na styk. Obecnie informacje aktualizują się co 20 sekund. Radny chce, by robiły to czterokrotnie częściej.
10: Czasami się zdarzają sytuacje, że te dane są nieaktualne. Na przykład na tablicy pojawiają się informacje, że niedługo pojazd odjedzie, czy tramwaj, czy autobus w przystanku, on de facto już odjechał.
9: Miejscy urzędnicy twierdzą, że zwiększenie częstotliwości powodowałoby dociążenie systemów w pojazdach, przez to komputery mogłyby się częściej zacinać.
11: Dobrych kilka lat to już jest tak przekazywane. Nie mieliśmy ani jednego zgłoszenia, żeby to było częściej, czyli to oznacza, że to, w jaki sposób to jest prezentowane, jak najbardziej odpowiada pasażerom.
9: Mówi Bartosz Trzebiatowski z ZTM-u. Jak twierdzi radny, miasto już testuje skrócony czas odświeżania, ale do 10 sekund. Nowelizacja ustawy spowoduje ograniczenie dostępu do specjalistów, twierdzi Wielkopolska Izba Lekarska. W tej sprawie instytucja wysłała pismo do ministerstwa. Szczegóły zna Ari Habir.
12: Według ogłoszonych zmian lekarz musi wyrobić minimum pół etatu w jednej placówce. To uniemożliwia lekarzom przyjmowanie na przykład przez jeden dzień w mniejszym mieście powiatowym i jednoczesną pracę w szpitalu przez resztę tygodnia. To z kolei może spowodować, że specjalistów w powiatach zabraknie, a pacjenci będą musieli jeździć do miasta wojewódzkiego, co może tylko zwiększyć kolejki do specjalistów. Prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Mateusz Szulca twierdzi, że proponowane przez ministerstwo zmiany to reakcja na aferę w szpitalu południowym.
13: W mojej opinii ta ustawa nie wejdzie w tej formie, dlatego że było to zrobione tylko po to, żeby przykryć polityczną aferę. Uważam, że ten projekt będzie przechodził gruntowne zmiany.
12: Ministerstwo odpowiada, że projekt jest w trakcie konsultacji. Nowelizacja, zdaniem rządu, ma pozytywnie wpłynąć na zarządzanie w ochronie zdrowia.
9: Ostatnia szansa, żeby skorzystać z tegorocznej edycji Lata na Wildzie w programie Atrakcje dla całych rodzin w różne dni tygodnia.
14: Za nic tutaj nie trzeba płacić. Ani za kino, ani za gimnastykę, za warsztaty z naprawdę fajnymi trenerami, ani za spektakle i warsztaty dla dzieci, ani też za koncerty. Także wszystko jest za darmo, wszystko jest na świeżym powietrzu, wszystko w wspaniałej letniej atmosferze.
9: Powiedziała nam Dorota Bunk-Hammermeister z Rady Osiedla. Lato na Wildzie potrwa tylko do 16 sierpnia. Pełen harmonogram wydarzeń znajdziecie na Facebooku i stronie Fundacji Pro Poznania.
15: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. kapral-car.pl.
9: Sytuacja na drogach w Poznaniu dość spokojna, poza oczywiście ulicą Chlonda, tam po pożarze śmieciarki mamy zablokowaną ulicę do ronda Śródka. Jeżeli możecie, omijajcie to miejsce szerokim łukiem. Poza tym postoicie też na Wyszyńskiego i Estkowskiego, sporo aut też w okolicach ronda Rataje. Na termometrach dzisiaj maksymalnie 29 stopni, nie powinno padać w ciągu dnia, ewentualnie przelotnie pokropi wieczorem i w nocy.
15: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl.
16: 107,4.
17: Vox FM. Vox FM Poznań.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś na samolot?
1: Przez cały urlop padało?
2: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
1: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: to promocja. Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Lordzie, witamy na salonach.
5: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
4: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
6: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
7: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
8: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
9: Budoma Market, podłogi, drzwi.
10: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
14: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
13: W poniedziałek i wtorek mleka UHT 3,2%. Kup 3 z Kaufland Card Extra. 3 najtańsze gratis. 12 na osobę. I artykuły Velvet. Kup 1 z Kaufland Card Extra. Drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
0: Reklama.
15: 107,4.
16: Fox FM Poznań.
17: Kolejna afera w Koalicji Obywatelskiej. Chodzi o pieniądze, które nie trafiły do powodzian. Znów płoną lasy w okolicy Chatyn. W akcji blisko 200 strażaków. A Mazury będą stolicą europejskiej piłki plażowej.
18: 14 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
17: Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla powodzian. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona. W partii czeka ją sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej. To efekt doniesień o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmują się od miesięcy, a dziś sprawę szczegółowo opisała Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest prezesem agencji wypłacającej pieniądze. Na szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
19: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
20: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
19: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo, że jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
17: No to był nasz reporter Mateusz Chłystun. Dziękuję. Poszukiwanie sprawców awantury, do której doszło w weekend w Dębicy. 35-latka została zaatakowana nożem. Ciosy trafiły w okolice pleców, po tym jak kobieta próbowała osłonić innego mężczyznę, który został wcześniej pobity, mówi nam Magdalena Baran z policji.
21: Uzyskała pierwszą pomoc medyczną na miejscu zdarzenia, później została przewieziona do szpitala powiatowego w Dębicy. i po opatrzeniu ran, które odniosła w czasie zdarzenia, została zwolniona.
17: Na ten moment, ze względu na dobro śledztwa, policja nie udziela więcej informacji. Greccy strażacy znów w akcji. W pobliżu Aten wybuchł nowy pożar. Walkę z żywiołem utrudnia wiatr, który wieje z prędkością ponad 70 km na godzinę. Płomienie pojawiły się rano, około 60 km od greckiej stolicy. Na miejsce skierowano ponad 170 strażaków i 40 pojazdów, a akcje z powietrza prowadzą samoloty i śmigłowce. Był ranek, kiedy wiatr zaczął mocno wiać w okolicach miejscowości nieopodal Aten. Utrudnia gaszenie i zmienia kierunki. To tereny, gdzie mieszka wiele osób. Kiedy tylko pojawiło się zagrożenie, na miejsce natychmiast przyjechały służby, obrona cywilna, burmistrz i przedstawiciele władz. Mówił na antenie greckiej telewizji jeden ze strażaków. To już drugi poważny pożar w pobliżu Aten tego lata. Pierwszy wybuchł 10 dni temu na północny zachód od stolicy i zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych. Najlepsi zawodnicy z całego kontynentu zmierzą się w Starych Jabłonkach. Mazury są w pełnej gotowości na wielkie sportowe emocje. Już w tę środę ruszają tam Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej, mówi dyrektor turnieju Tomasz Dogwiło.
1: Jest to pierwsza impreza tego typu w Polsce i z tego się bardzo cieszymy. Natomiast po raz pierwszy w historii CEF wywalczyło z Federacją Światową, że zwycięzca tego turnieju otrzyma bezpośrednią kwalifikację olimpijską, więc jest to turniej, można powiedzieć, inny niż wszystkie do tej pory i cieszymy się, że to ma miejsce właśnie w Starych Jabłonkach.
17: Przed kibicami 5 dni emocjonujących rozgrywek, do których staną 64 najlepsze siatkarskie pary Europy, po 32 męskie i kobiece.
18: No to będzie się działo. Wracamy do tematu pogody, bo powiem szczerze, jak człowiek jest na urlopie, to jakoś tak na pogodę niespecjalnie patrzy. To znaczy patrzy, ale w miejscu, w którym się aktualnie znajduję, a tutaj trzeba powiedzieć o całym kraju. I tak na przykład Wrocław, tam okolice 32 stopni Celsjusza na termometrach i to, pamiętajcie, temperatury w cieniu, natomiast Hel tutaj zaledwie 18, więc ta rozbieżność jest dosyć spora. Na zachodzie 28, na wschodzie naszego kraju 27. 4 minuty po godzinie 14 już na naszych radiowych zegarach, 10 sierpnia w kalendarzu. Zakładam, że jeszcze większa część z Was odpoczywa i ładuje swoje baterie. W końcu mamy wakacje i oby one trwały jak najdłużej. Tego też wszystkim życzę. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

Mark Anthony i Pitbull Rain Over Me. Jeżeli słuchacie tego utworu właśnie odpoczywając gdzieś na leżaku, no to na pewno słucha się go znacznie, znacznie przyjemniej. Ale jeżeli ktoś słucha Voxa i pracuje, to umówmy się, praca z Voxem też może być czystą przyjemnością. Wystarczy tylko być właśnie z nami, zrobić nieco głośniej, popatrzeć na słoneczko, które dzisiaj tak naprawdę w całym kraju i dzień staje się przyjemniejszy. 16 minut po 14 już na naszych radiowych zegarach. Enej, skrzydlate ręce, to już teraz.

0: Felix Jen, Sophie Ellis Baxter, Ready for Your Love. No jak dobrze wiemy, lato sprzyja nawiązywaniu różnych znajomości, być może nawet tych miłosnych. Kto wie, może ktoś właśnie jeszcze tego lata znajdzie swoją wymarzoną drugą połówkę. Tego też wam oczywiście życzę. 29 minut do 15.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
7: Nowa Toyota? Teraz to naprawdę dobry moment. W Toyota Ukleja czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na wybrane modele, atrakcyjne ceny, korzystne finansowanie oraz krótkie terminy odbioru. Wybierz model idealnie dopasowany do Twojego stylu życia. Przyjedź, umów jazdę testową i przekonaj się, dlaczego Toyota od lat cieszy się zaufaniem kierowców. Toyota Ukleja, Suchy Las i Ujście. Więcej na toyota-poznan.pl.
8: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
14: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji.
16: Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82% 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Reklama.
20: Czas na ostatnie dziś wydanie wiadomości Vox FM z Poznania na 107.4. Paweł Adamczewski, zapraszam. Potrzebne jest systemowe rozwiązanie w sprawie torów wyścigowych, mówi Bartosz Bieliński, prezes Automobil Klubu Wielkopolskiego. Projekt proponowany przez PSL nie pojawi się w najbliższych obradach Sejmu. Sprawę zna Ari Habir. Dlaczego projekt wycofano?
21: Ustawa miała być niezgodna z prawem unijnym i nie spełniać wymagań toru, jak i okolicznych mieszkańców. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaproponowało swój projekt, który zakłada, że obiekty takie jak tory wyścigowe będą musiały się ubiegać o decyzję środowiskową.
20: A powiedz, co na to władze Automobil Klubu?
21: Prezes Bartosz Bieliński powiedział mi, że czeka na konsultacje w tej sprawie. Jedną z głównych obaw jest czas wydawania takiej decyzji. W niektórych przypadkach może to trwać nawet kilka lat.
22: Chciałbym się dowiedzieć, co ministerstwo ma w planach, wprowadzając ten przepis.

0: ale na razie nie ujawnia jego szczegółów. Przypomnijmy, w pierwszym procesie rusznikarz odpowiada za usiłowanie zabójstwa 4 mężczyzn podczas strzelaniny z listopada ubiegłego roku. Grozi mu kara dożywotniego więzienia. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu zaprasza mieszkańców do wspólnego sprzątania terenów nad Wartą. We wtorek, 11 sierpnia, czyli jutro, przy moście Świętego Rocha odbędzie się akcja Czyste Tereny Nadwarciańskie. W godzinach od 12 do 16 będzie można wziąć udział w ekologicznych quizach, grach i rozmowach o prawidłowej segregacji odpadów. Organizatorzy chcą zachęcić mieszkańców do dbania o porządek na terenach nadwarciańskich, z których latem korzystają tysiące poznaniaków. Na uczestników czekają także drobne upominki za zaangażowanie i wiedzę. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich i odbędzie się na lewym brzegu Warty w pobliżu mostu Świętego Rocha.
1: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. kapral-car.pl.
0: Po raz ostatni dziś sprawdzam, jak wygląda sytuacja na drogach. No i o tej porze ten ruch pomału nam się zwiększa. Mieliśmy kolizję na skrzyżowaniu Niepodległości i Libelta. Tam może robić się ciasno. Poza tym postoicie w okolicach skrzyżowania Królowej Jadwigi i Drogi Dębińskiej. Sporo aut też w okolicach Ronda Śródka. No i oczywiście Ronda Rataje. Na termometrach dzisiaj 29 stopni. W końcu zrobiło się ciepło, ale nie na długo. Jutro już 21 kresek powyżej zera.
1: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl
2: 107 i 4 Fox FM.
3: Poznań.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, ale wysoki. Jeszcze takiego nie widziałam.
5: Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer.
6: W standardzie pomalowane ściany, deska kompozytowa na balkonach, trawa z rolki w ogrodach, zewnętrzne rolety elektryczne, na parterze ogródki, a budynek już gotowy do zamieszkania.
5: Umów się na obejrzenie inwestycji i poznaj wysoki standard w cenie mieszkania.
6: Szczegóły na agrobex.pl.
7: W ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
8: Budoma Market, podłogi, drzwi.
9: Marian, okazja jest.
10: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
9: Ale to mega okazja w Media Expert.
10: A nie, no to już wróciłem.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Przed tobą wakacyjne kilometry? Jedź spokojnie. W razie kolizji Centrum Napraw Powypadkowych Grupy Cichy Zasada zadba o twoje auto. Oferujemy naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka. Komorniki i Wysogotowo.
15: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Reklama.
1: 107.4 Vox FM.
3: Vox FM.
1: Poznań.
16: Sąsiedzi uratowali 4-latkę, rozłożyli koc, gdy spadała z 5. piętra. Kilkunastometrowy korek na S3 to po zderzeniu 7 aut. Będzie też o rekordowo niskim stanie wody w Wiśle.
17: Godzina 15 na naszych radiowych zegarach. To wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
16: Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na 5. piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały 4-latkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
18: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
16: To były ostatnie sekundy przed wypadnięciem dziecka, relacjonuje pan Grzegorz.
18: Skoczyliśmy tam na dole, taki balkon odstający, jest szerszy. We trzech, jeszcze czwartego wołałem, no niestety jakoś nikt nie podszedł. Rozłożyliśmy ten koc, spojrzałem w górę, ona akurat się przesunęła na ten drugi róg, bo to narożne. Tylko zdążyliśmy się przesunąć i ona już w tej chwili spadła. To już ostatnie sekundy były.
16: Dziewczynka w stanie dobrem znajduje się na obserwacji, jest lekko poobijana. Tymczasem 27-letnia matka dziecka najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Za narażanie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi jej do 5 lat więzienia. Karambol i ogromne utrudnienia na S3 w zachodniopomorskiem. 7 samochodów zderzyło się między obwodnicą Goleniowa a węzłem Kilińska w kierunku Szczecina. Korek w tym miejscu ma już kilkanaście kilometrów, mówi Martyna Kowalska z policji.
19: Na miejscu służby prowadzą czynności, a ruch odbywa się prawym pasem. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do sytuacji na drodze.
16: Uszkodzone w karambolu pojazdy są usuwane z drogi. Utrudnienia mogą potrwać do godziny 16. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano dziś zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki mogą prowadzić do podtopień.
20: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, która jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
13: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
21: No widać się, mówi się o tym, zresztą nie tylko tutaj.
22: Na Białołęce też jest tak nisko, tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
13: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
16: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. To będzie okazja do pokazania siły. Już w sobotę wielka defilada w Warszawie na Święto Wojska Polskiego. W przygotowaniach udział bierze ponad 9 tysięcy żołnierzy, a na samej defiladzie zobaczymy najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii, mówi wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Paweł Bejda.
23: Będą oczywiście F-35 i przypomnę, nasz najnowszy nabytek w tej chwili w Polsce są 3 te samoloty. Do końca roku ma być 14 tych samolotów, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16 nasze Jastrzębie, będą Gripeny, będą Rafale.
16: To na niebie, a co na ziemi?
23: Będą oczywiście czołgi, K2, Abramsy, Leopardy, będą nasze Kraby, to będą moździerze Raki, to będą nasze Pioruny, czyli przenośne zestawy rakietowe, ale będą też Rosomaki, będzie też Borsuk.
16: Część morska defilady odbędzie się z kolei w Gdyni, gdzie pokazanych zostanie ponad 20 jednostek. Start w sobotę w samo południe.
17: A jeżeli ktoś lubi takie tematy, to warto się na defiladę wybrać i sprawdzić, czym polska armia żyje. A wracamy do tematów pogodowych. Te umówmy się, no nie najgorsze, bo jeżeli spojrzymy na naszą mapę pogodową, to w Opolu na przykład 32 stopnie Celsjusza, czyli ciepło. No na Helu trochę chłodniej, bo tam zaledwie 19 faktycznie, no więc ta rozbieżność jest duża, ale tak naprawdę cały kraj dzisiaj w ostrzeżeniach meteorologicznych pierwszego i drugiego stopnia. A jak dobrze wiemy, jak są upały, to trzeba się co? Nawadniać. To po pierwsze, a po drugie przebywać w zacienionych miejscach, jak najczęściej. 4 minuty po godzinie 15 na naszych radiowych zegarach. Kolejna godzina wspólnie spędzona przed nami. Michał Trawka, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam.

Jak się słucha właśnie takich hitów, to od razu dzień staje się przyjemniejszy, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy i co robimy. Ale co tutaj się dziwić, w końcu to Vox FM, tu gramy w rytmie hitów. Gra mi Lukas Meyer i Without You, to tak, żeby była jasność, 18 minut po godzinie 15 na naszych radiowych zegarach. A jeżeli ktoś czuje niedosyt dobrej muzyki, to spokojnie, Loren, Euphoria. Jeszcze w tej godzinie będzie też Alcazar, będzie Mario Bieszkin, więc koniecznie bądźcie z nami.

0: DJ Ilam, Digi Digi w Vox FM w rytmie hitów. 25 minut do godziny 16, a jeżeli chodzi o Digi Digi, to można na ten numer głosować w naszej bestliście. VoxFM.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie i tam głosujecie. Przypominam, każde notowanie w piątek po godzinie 17. A także też się składa, że mam coś ze sobą. Coś fajnego, coś co może umilić dzień, może poprawić nastrój i generalnie może się przydać. To jest taki voxowy box i ten box może być wasz. Tylko trzeba napisać na 609-869-869 albo inaczej, opisać swój dzisiejszy poniedziałek w trzech słowach. Jaki on jest? Dajcie znać. 609-869-869. A najciekawsza, najbardziej kreatywna odpowiedź zostanie nagrodzona właśnie takim oto boxem.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i

0: Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
3: Tak!
2: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Reklama.
11: 107 i 4.
10: Vox FM. Vox FM. Poznań.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
4: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
5: Z ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysokotowie.
6: Budoma Market, podłogi, drzwi.
7: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Nowa Toyota? Teraz to naprawdę dobry moment. W Toyota Ukleja czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na wybrane modele, atrakcyjne ceny, korzystne finansowanie oraz krótkie terminy odbioru. Wybierz model idealnie dopasowany do Twojego stylu życia. Przyjedź, umów jazdę testową i przekonaj się, dlaczego Toyota od lat cieszy się zaufaniem kierowców. Toyota Ukleja, Suchy Las i Ujście. Więcej na toyota-poznan.pl.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Reklama. 107,4.
8: Vox FM Poznań.
7: Vox FM Poznań.
9: Trwa zbiórka krwi dla nastoletniej ofiary nożownika z Kamiennej Góry. Po wypadkowy paraliż w centrum Poznania to po zderzeniu karetki z osobówką. Uwaga, puma, dziki kot widziany był pod Ciechanowem.
10: 16. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Kamienna Góra żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego Kacpra. Nastolatek w piątek został zaatakowany nożem w szyję, a teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla Kacpra.
11: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
12: Pomóc słusznej sprawie.
13: Tak, trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
14: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
15: Pomóc słusznej sprawie, tak jest.
16: Plan. Bardziej koledzy z Kamiennej Góry.
11: No tak, bo to, co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
9: Decyzją sądu 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich, mówi starsza aspirant Anna Słowińska z policji.
17: Po dalszym losie, czy nieletni będzie sądzony jako dorosły, będzie decydował sąd rodzinny.
18: Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu są obywatelami Polski.
9: Służby nie podają informacji o motywach napastnika i okolicznościach ataku. Dwie osoby trafiły do szpitala. Karetka pogotowia zderzyła się z osobówką na jednym z najbardziej ruchliwych skrzyżowań w Poznaniu, ulicy Głogowskiej i Hetmańskiej, mówi nam Michał Wiśniowski z policji.
19: Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, karetka jadąc na sygnale wjechała na czerwonym świetle na wcześniej wspomniane skrzyżowanie, gdzie doszło do jej zderzenia z pojazdem marki Fiat. W wyniku tego zdarzenia dwie osoby zostały ranne. Są to kierowcy obu pojazdów.
9: Ruch na skrzyżowaniu został wstrzymany. Zamiast tramwajów kursują autobusy zastępcze. Przyczyny wypadku wyjaśniają służby. Kolejna puma grasuje na wolności, tym razem na Mazowszu. Jest pilny apel o unikanie lasów w okolicach Ciechanowa. Zwierzę w pobliżu miejscowości Osik Wólka zauważyli myśliwi, mówi nam sekretarz gminy Gołomyń Ośrodek Anna Augustyniak.
20: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. No to charakterystyka taka bardzo przypominająca pumę. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap.
9: Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego zdecydowano o pilnym zakupie fotopułapek, które mają potwierdzić obecność zwierzyny. A to przypomnijmy kolejny już przypadek pumy na wolności w Polsce. W lipcu drapieżnego kota schwytano w gminie Polanów w zachodniopomorskiem. kampania w hashtag FASOFF przypomina o ciąży bez alkoholu. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano w ramach tej akcji sesję zdjęciową z udziałem mam i ich dzieci. To kontynuacja ubiegłorocznej odsłony, kiedy to przed obiektywem stanęły kobiety w ciąży. Na planie sesji z jedną z mam i ambasadorek kampanii, Martyną Pietraszyn, rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
12: Co dzisiaj tutaj robimy?
21: Jesteśmy tutaj w szczytnym celu pod tytułem FASOFF, czyli zapobieganiu i rozprzestrzenianiu wiedzy na temat picia alkoholu w ciąży.
12: Rok temu była sesja w ciąży, a dzisiaj już wracacie ze swoimi dziećmi.
21: Tak, dokładnie właśnie. Fantastyczne jest to, że jest to kontynuacja, że rok temu mogłyśmy się z dziewczynami spotkać, będąc w ciąży, nagłaśniając temat właśnie niepicia alkoholu. Natomiast w tym roku widzimy się wszystkie z dzieciaczkami, zdrowymi dzieciaczkami.
9: Kampania ma zwracać uwagę na FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. To trwałe zaburzenie rozwoju dziecka, którego można uniknąć, nie pijąc alkoholu w ciąży.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
9: Młodzież Paweł Fajdek z awansem do finału w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Trzeba było czekać do trzeciej kolejki. Ostatecznie ostatni rzut dał mi awans. Zrobię wszystko, żeby w finale powalczyć o medal, mówił Fajdek na antenie TVP Sport. Awansu nie udało się wywalczyć Marcinowi Wrotyńskiemu, Dawidowi Piłatowi i Wojciechowi Nowickiemu. Kylian Mbappé wznawia treningi po 3-tygodniowej przerwie i serii badań lekarskich. Będzie trenował z dwoma nowymi piłkarzami Realu Madryt, Ibrahimą Konaté i Markiem Kukureją. Do zespołu dołączył też były selekcjoner Realu, Jose Mourinho, który rozstał się z klubem na 13 lat. W lidze hiszpańskiej królewscy po raz pierwszy zaprezentują się 22 sierpnia na wyjeździe z Espaniolem Barcelona. A FC Porto z Polakami w składzie zaczęło nowy sezon. We wczorajszym meczu z Alverką zagrali Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Smoki wygrały 2-0, a spotkanie z trybun oglądał kontuzjowany Oskar Pietuszewski.
10: Pogoda napawa optymizmem i warto z niej korzystać, szczególnie ci, którzy mają wolne i mogą cieszyć się właśnie urlopem. Bo na przykład w Opolu 20, no jak to zamienimy, to może będzie 32 stopnie Celsjusza, no ale na Helu tylko 19, więc tam troszeczkę chłodniej. No ale Bałtyk należy do chłodnawych miejsc, zachód Polski to tutaj 30 stopni, to taki standard i w sumie na wschodzie kraju też 29-30. Więc narzekać na pogodę na pewno nie powinniśmy, warto tylko oczywiście się odpowiednio nawadniać, tak? No ci, którzy pracują, wiadomo czym, a ci, którzy nie pracują, wiadomo czym. Oczywiście wodą, jedni i drudzy, żeby była jasność. 5 minut po godzinie 16 na naszych radiowych zegarach. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

Część słuchaczy na pewno doskonale pamięta tę panią, Samantha Fox i Touch Me w Vox FM w rytmie hitów. 17 minut po 16 na naszych radiowych zegarach. Urlopy trwają. Wakacje trwają. Jak wakacje, to wspomnienia, to różne sytuacje. Często nieszczególnie takie, którymi chcielibyśmy się podzielić, bo po pierwsze coś poszło nie po naszej myśli, jest nam wstyd albo po prostu szkoda gadać. Ale właśnie, no my o te sytuacje pytamy. A wy możecie odpowiedzieć na voxfm.pl. I jak to zrobicie, to jest szansa, że uwaga, zgarniecie wafelki, tak żeby sobie pochrupać, a dlaczego by nie, grę towarzyską do tego wszystkiego, żeby pograć się z rodziną czy ze znajomymi. No i oczywiście 2000 zł na przykład wakacyjny weekend. Warto wejść, warto się zgłosić i warto korzystać. voxfm.pl, tam odsyłam. No i przypominam też, że cały czas opisujecie swój poniedziałek w trzech słowach. To na 698 69 869.

0: I Follow Rivers w Vox FM w rytmie hitów. 27 minut dzieli nas od godziny 17. Dzisiaj poniedziałek, być może ktoś ten fakt przeoczył, bo na przykład jest na urlopie, a umówmy się, ci, którzy odpoczywają, dni nie liczą. To znaczy liczą, ale troszeczkę inaczej to wygląda. No i jak poniedziałek, to zabawa. Zabawa w trzy słowa, żeby określić, jaki ten poniedziałek dla was jest. Z tym tematem ze mną Weronika. Cześć, Weronika.
1: Cześć.
0: Pochwal się, jak tam ci upływa ten dzisiejszy dzień? Wszystko okej? Czy coś idzie nie po twojej myśli? Albo po twojej myśli?
1: Nie, wszystko w porządku.
0: A jesteś na urlopie przed czy po?
1: Już po, niestety.
0: Już po. O, słyszę ten smutek w głosie. Gdzie byłaś? Pochwal się.
1: Nad Soliną w tym roku, w Poleńczyku.
0: A, fajnie, ładnie. Ale to rozumiem, ze swoją drugą połówką tam byłaś? Czy to był jakiś...
1: Oczywiście.
0: Taki, a, czyli romantiko.
1: Nie, romantiko. Tym razem męski. Romantiko z dziećmi.
0: A, no to z dziećmi zawsze romantiko, oczywiście. Słuchaj,
1: oczywiście,
0: napisałaś trzy słowa na dziś, na poniedziałek, czyli gary, mop, kawa. Rozwiń to, proszę.
1: No co, po pracy kawa się należy, gotowanie
0: pewnie, tak.
1: Obiadu dla męża, dla rodziny na jutro, no i mop mycie podłóg standardowo.
0: Oj, czyli jednak to życie na Europie było troszeczkę przyjemniejsze.
1: Ale tylko troszeczkę.
0: Tylko troszeczkę. Słuchaj.
1: Tylko troszeczkę, bo wtedy nie było tej pracy.
0: Aha, okej. Słuchaj, no Vox FM dba o swoich słuchaczy, dlatego chcemy ci też ten poniedziałek umilić. Voxowy box wędruje w twoje ręce. Może ten box poprawi ci troszeczkę nastrój i poniedziałek, więc co tam znajdziesz, to przyznam szczerze, ja sam nie wiem, bo to są takie, wiesz, mystery boxy. Tam różne rzeczy można znaleźć. Ale na pewno będziesz zadowolona. Korzystając z okazji, słuchaj, chcesz kogoś pozdrowić?
1: Jeszcze chcę wszystkich słuchaczy, ciebie, całe radio, standardowo.
0: No i fajnie, i to jest pozytyw dnia dzisiejszego.
2: Autopromocja. Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
3: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
4: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
5: A jak, w jaki sposób?
4: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
6: Wywaliłaś się na rowerze?
5: No wiesz
6: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
3: Kto?
6: Wiem.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami. 801-181-181.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
17: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
16: To w ogóle możliwe?
17: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane, warto

0: to promocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
0: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl, opisz

0: Twój familijny.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorawa ty masz, kupuj.
3: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nowa Toyota? Teraz to naprawdę dobry moment. W Toyota Ukleja czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na wybrane modele, atrakcyjne ceny, korzystne finansowanie oraz krótkie terminy odbioru. Wybierz model idealnie dopasowany do Twojego stylu życia. Przyjedź, umów jazdę testową i przekonaj się, dlaczego Toyota od lat cieszy się zaufaniem kierowców. Toyota Ukleja, Suchy Las i Ujście. Więcej na toyota-poznan.pl.
6: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.
13: 107.4 Vox FM, FM. Poznań.
14: Ruszają śledztwa po weekendowych utonięciach w polskich jeziorach. 8 miliardów euro dla Polski to w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zwrot pieniędzy bezpośrednio na konto. O nowych kaucjomatach powiemy już za chwilę.
15: Jest 17. To wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
14: Jest śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek. Chłopak, który płynął skuterem wodnym, zderzył się z motorówką. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie i dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
16: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony, oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
14: Jednocześnie ruszyło śledztwo po tragedii nad jeziorem Rożnowskim niedaleko Nowego Sącza. W niedzielę zginęła tam 43-latka, która spadła ze skutera wodnego kierowanego przez jej partnera. Ciało po ponad 2 godzinach odnaleźli płetwonurkowie, mówi rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.
17: W chwili wyciągania zwłok z wody kobieta nie miała na sobie założonej kamizelki ratunkowej. W toku prowadzonego postępowania będziemy weryfikować, czy tę kamizelkę miała założoną w chwili wsiadania do pojazdu. Mężczyzna był trzeźwy w chwili prowadzenia tego pojazdu. Na miejscu pracował prokurator, a także policyjni technicy, którzy wykonywali oględziny. Zabezpieczono również skuter.
14: Partner został przesłuchany w charakterze świadka. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Para nad jezioro Rożnowskie przyjechała z Podkarpacia. Komisja Europejska dała zielone światło na wypłacenie Polsce blisko 8 miliardów euro. To w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Jednym z warunków wypłacenia tych pieniędzy było udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach piątego wniosku o płatności zakupiono też 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Łącznie Polska ma otrzymać z KPO prawie 55 miliardów euro. Termin realizacji mija w tym roku. Zamiast bonów rabatowych, zwrot pieniędzy bezpośrednio na konto. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań. Docelowo będzie ich aż 4000 w całej Polsce. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
9: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
12: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce łatwiej mieć wyrzucić, jak kupić po drodze.
18: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
19: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
9: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
14: Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce zwrócono ponad 2 miliardy opakowań. Na koniec jeszcze Janów Lubelski i tegoroczna aukcja koni arabskich. W tym roku sprzedano 19 Arabów za blisko 360 tysięcy euro. Najdrożej wylicytowane zostały 4 klacze ze stadniny w Michałowie. Każda z nich za ponad 40 tysięcy euro. To zdecydowanie mniej niż w ubiegłym roku, kiedy to za 430 tysięcy euro wylicytowano klacz Adelite z janowskiej stadniny.
20: Ależ to są pieniądze, dajcie spokój, no ale a kto bogatemu zabroni, prawda? Jeżeli chodzi o pogodę, dzisiaj naprawdę ciepło i przyjemnie, ale ten stan rzeczy może się troszeczkę popsuć, bo noc na przykład na południu i w centrum naszego kraju deszczowa, a na północy nawet burzowa, więc uważajcie tam na siebie. Ale jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, to nie będzie tak źle, 22-23 stopnie i słońce. Chociaż, bo się troszeczkę pośpieszyłem, na północy i północnym wschodzie ten deszcz może się pojawić, ale on nie powinien być jakoś mocno uciążliwy. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Michał Trawka, dzień dobry. Zapraszam, Sandra, na początek.

A otwór taki, żeby sobie potuptać. Dlaczego by nie? Jak ktoś ma ochotę i jest na urlopie, to umówmy się, każdy dzień do tańca jest dobry. Ale ci, którzy pracują, też mogą sobie zrobić przerwę w pracy. Ewentualnie może są już po pracy. Tym też się należy. Playboys, Wiktoria Niekało, to w Vox FM. Na ten numer też można głosować w naszej bestliście. Warto wchodzić w voxfm.pl, zakładka bestlista. A to już doktor, który leczy muzyką. Doktor Alban. Zróbcie głośniej.

0: Przyjemnie, naprawdę przyjemnie się tego słucha. David Guetta, Alok w Vox FM, Run Run i River w Vox FM. Przypominam, 30 minut po 17, albo jak to woli, za 30 minut będzie godzina 18, która wersja jest dla was lepsza, to już sami wybierzcie, ale też przypominam, że do wygrania, do zgarnięcia tak naprawdę cały czas jest nie byle co, bo po pierwsze wafelki, żeby sobie pochrupać, umilić dzień, umilić czas, gra towarzyska, żeby zagrać ze znajomymi, z rodziną, no i najważniejsza chyba rzeczy, dwa koła, 2000 zł. To może wszystko być wasze. Tylko trzeba wejść i się zgłosić. Voxfm.pl. Tam więcej szczegółów.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Lordzie, witamy na salonach.
4: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla ciebie, Nowak.
3: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem, modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą?
4: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
5: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Poznań Szwajcarska 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Poznań Szwajcarska 8.
1: Reklama.
11: 107.4 Vox FM.
1: Vox FM.
11: Poznań.
1: Vox FM.
11: Vox FM. Robi lata.

0: Ezza. Do samochodu. I na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harry. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Pralka Electrolux SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: W

0: ale wysoki.
1: Jeszcze takiego nie widziałam.
0: Wysoki standard w cenie mieszkania na poznańskim osiedlu Harmony Antoninek przy Władimira 6 od Agrobex Developer.
1: W standardzie pomalowane ściany,

0: Najwysoki standard w cenie mieszkania. Szczegóły na agrobex.pl.
1: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Reklama. 107.4
6: Vox FM Poznań.
5: Vox FM Poznań.
7: Potężne trzęsienie ziemi w Kolumbii. Liczba ofiar wciąż rośnie. Kolejne pogodowe alerty. Prawie w całej Polsce upały i burze. Wciąż nie wiadomo, czy wróci pakiet CPN obniżający ceny paliw. Minęła 18. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Co najmniej 20 osób zginęło, a wielu jest jeszcze pod gruzami. Do silnego trzęsienia ziemi doszło w Kolumbii. Miało magnitudę 7,4. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w zachodniej części kraju, w rejonie miejscowości San José del Palmar, około 280 km od stolicy kraju, Bogoty. Miejscowe władze oceniają skalę zniszczeń i ofiar. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegły internet. To moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Poważne zniszczenia odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 kolumbijskich lotnisk. Najpierw upały, a potem burze. Prawie cała Polska w pogodowych alertach IMGW. Ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W 5 województwach możliwe są przerwy w dostawie prądu. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, gdzie w najbliższych godzinach będzie najgorzej?
8: Na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie i północnym Mazowszu. Tam obowiązują alerty drugiego stopnia i tam będzie silnie wiało, miejscami nawet do 100 km na godzinę. Do tego spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Burzowo także w pozostałych regionach centralnej, północnej i północno-wschodniej Polski. Wszędzie tam możliwe są przerwy w dostawach prądu. RCB apeluje też o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie otwartych przestrzeni.
7: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN, bo czeka na ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie. Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. W studiu jest nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, czy w tym tygodniu będą obniżki?
9: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
10: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
9: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
7: Przypomnijmy, że jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Uzależniał to od sytuacji na rynku paliw. A już w środę zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Księżyc zasłoni tarczę naszej gwiazdy. W zależności od miejsca w Polsce od ponad 60% na południowym wschodzie do przeszło 80% na zachodzie kraju. Do obserwacji najlepiej wybrać się polanę na obrzeżach miasta albo inny punkt widokowy. Bez bloków, bez drzew, tak by horyzont był czysty. Trzeba też pamiętać o bezpieczeństwie, radzi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
11: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
7: Zaćmienie pojawi się w środę po godzinie 19. Kulminacja godzinę później. Za wyjątkiem północno-zachodniej części kraju mamy dzisiaj i upały, i burze. W nocy deszcz i burze będą już wszędzie, za wyjątkiem zachodu z kolei. Na Warmii i Mazurach pojawi się również grad. To tej nocy. Na termometrach od 12 stopni w Szczecinie do 19 w Kielcach i w Krakowie. A jutro od 18 w Suwałkach do maksymalnie zaledwie 25 we Wrocławiu. Także jutro mamy przerwę od upałów, no i deszcz w zachodniopomorskim, pomorskim i na Podlasiu.

0: si.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: W ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Staruence przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
4: Budoma Market, podłogi, drzwi.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: To Lego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
6: Tak!
5: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: Przed tobą wakacyjne kilometry? Jedź spokojnie. W razie kolizji Centrum Napraw Powypadkowych Grupy Cichy Zasada zadba o twoje auto. Oferujemy naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Poznań, ulica Polska i Gołężycka. Komorniki i Wysogotowo.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
11: 107,4.
12: Vox FM Poznań.
13: Vox FM.
14: Vox FM. Robi lato.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś na samolot?
2: Przez cały urlop padało?
1: Nie ma co się przejmować. Vox FM robi lato.
0: Wejdź na voxfm.pl.

0: Traffic Familijny.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Rabaty minus 80% w Faktory Poznań. Od 20 do 22 sierpnia trwa 80's Party. Wybrane produkty w super niskich cenach. Sprawdź oferty w sklepach Adidas, Tefal, Puma, Lacoste i wielu innych. Tylko w outlecie Faktory Poznań.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. 107,4. Poznań.
6: Kolejna afera w Koalicji Obywatelskiej. Pieniądze zamiast do Powodzian trafiały do ich działaczy. Nastoletni nowożołownicy z Goleniowa trafią do środka wychowawczego, a Warszawa jest gotowa do sobotniej defilady. Jest 19. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Śledczy biorą pod lupę aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Po medialnych doniesieniach jeleniogórska prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie ewentualnych nieprawidłowości. W sprawie przyglądają się też Centralne Biuro Antykorupcyjne. Z kolei władze Koalicji Obywatelskiej zawiesiły w partii wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, odpowiedzialnej za rozdział pomocy po powodzi. Pieniądze miały być przekazywane według klucza znajomości z tą działaczką z Koalicji Obywatelskiej z Jeleniej Góry, zaznacza rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
7: Nie ma przyzwolenia na to, żeby ktokolwiek wyciągał swoje ręce po czyjeś pieniądze i dostawał te pieniądze niezgodnie z prawem. To zostanie do końca bardzo wnikliwie i skrupulatnie wyjaśnione.
6: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do trzech podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały ucierpieć w wyniku powodzi. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że firma męża wiceprezes agencji otrzymała maksymalną pożyczkę z funduszu ministerialnego. Z kolei spółka sąsiadów działaczki Koalicji Obywatelskiej dostała ponad 3 miliony złotych pomocy. Szkoda miała powstać w sali zabaw dla dzieci, która, zdaniem portalu, nigdy nie przyjęła ani jednego dziecka i nie ma śladu, by kiedykolwiek została otwarta. Po napaści 16-letni bracia spędzą 3 miesiące w ośrodku wychowawczym i schronisku. Jest decyzja sądu w sprawie młodych napastników z Goleniowa w Zachodniopomorskiem. W sobotę zaatakowali 17-latka, który z ranami kłutymi trafił na SOR Szpitala Zdroje w Szczecinie, mówi Martyna Kowalska z policji.
8: Sąd rejonowy w Goleniowie, trzeci Wydział Rodzinny i Nieletnich, postanowił o umieszczeniu jednego z nieletnich w schronisku dla nieletnich na okres 3 miesięcy. Natomiast wobec drugiego zastosowano środek w postaci umieszczenia w okręgowym ośrodku wychowawczym również na okres 3 miesięcy.
6: Jakie były motywy napaści na 17-latka? Tego ani mundurowi, ani sąd nie ujawniają. Pokrzywdzony przebywa na oddziale chirurgii w szczecińskim szpitalu, jest w stanie dobrym. Już drugi niedźwiedź w przeciągu 2 tygodni zginął pod kołami samochodów w powiecie tatrzańskim. W niedzielę wieczorem zwierzę wpadło pod koła samochodu na Brzezinach, informuje Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji.
9: Doszło do kolizji samochodu marki Mercedes Vito z młodym niedźwiedziem, który nagle wbiegł przed nadjeżdżający samochód. No niestety ten młody niedźwiedź nie przeżył tej kolizji. Kierowcy, nic się poważnego nie stało, samochód nie został jakoś specjalnie uszkodzony.
10: Młoda niedźwiedzica, samica, która była nam już wcześniej znana. Odławiana była w rejonie Doliny Strążyskiej. Schodziła na resztki odpadów jedzenia, przeglądała kosze na śmieci w rejonie Bogdańskiego. Miała 57 kg, jeszcze nie prowadziła młodych.
6: Dodaje Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Wcześniej, pod koniec lipca, do wypadku doszło w Witowie na drodze wojewódzkiej. Wówczas również zginęła niedźwiedzica. Ponad 60 samolotów, przeszło 300 jednostek na ziemi i 20 na morzu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jej główna część odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Trwają ostatnie przygotowania. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
0: W defiladzie weźmie udział prawie 2000 żołnierzy i oczywiście najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii.
11: Będą oczywiście F-35, przypomnę, nasz najnowszy nabytek, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie.
0: Mówi wiceszef MON Paweł Bejda, a na ziemi zobaczymy m.in. czołgi Abrams, K2, Leopard, armatochaubice Krab, czy pojazdy opancerzone Rosomak i Borsuk, ale defilado odbędzie się nie tylko w Warszawie, równocześnie w porcie w Gdyni pokaże się około 20 jednostek polskiej marynarki wojennej.
6: Początek defilady w sobotę w samo południe.
1: Wiadomości sportowe w Vox FM.
6: Były kapitan Barcelony Sergi Roberto będzie kontynuował karierę piłkarską w lidze MLS. 34-letni hiszpański pomocnik podpisał 2-letni kontrakt z Los Angeles Galaxy. Bramkarzem tego zespołu jest mający polskie korzenie 29-letni JT Marcinkowski. Obecnie Galaxy z dorobkiem 22 punktów zajmuje 12 miejsce w konferencji zachodniej MLS. Nairobi chce być organizatorem lekkoatletycznych Mistrzostw Świata w 2029 roku. Władze miasta wypełniły już odpowiednie formalności w tej sprawie. Nairobi może zostać pierwszym afrykańskim miastem, które będzie gospodarzem tej imprezy. Stolica Kenii rywalizuje z Londynem, Rzymem i Monachium. A przed Ligą Świątek ćwierćfinałowy mecz turnieju WTA w Toronto. Polska tenisistka awansowała do niego po wygranej z Martą Kostiuk. Jej kolejną rywalką będzie Diana Schneider. Ich mecz zaplanowano o 1:00 w nocy czasu polskiego. A dzisiejszej nocy w Polsce burze, ulewne opady deszczu. To będzie taki przedsmak, a właściwie mieliśmy już przedsmak tego, co nas czeka w nocy w Warszawie jakieś 2 godziny temu. Bardzo szybko to wszystko minęło, ale i grzmiało, i lało, i po prostu nawałnica poprzewracała samochody i drzewa. Tak będzie też dzisiejszej nocy. Na termometrach od 12 stopni w Szczecinie do 19 najwięcej w Kielcach i w Krakowie.

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Nareszcie spokój.
2: Nie spać, zwiedzać, słuchać pierwszej zmiany.
3: Dzień dobry, witam.

0: marzeń. Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Słuchaj od 6 w Vox FM.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
6: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Ostatniej chwili. Nowy salon drzwi i podłóg na mapie Poznania. Budoma Market na Starłęce przy Książęcej 17 już otwarty. Na dobry początek mega promki. W roli głównej najnowsze kolekcje Porta, Ercado i DRE. Do wyboru montaż drzwi za złotówkę i 50 zł w prezencie na klamkę lub 30 rat 0%. Mega promki także w salonie Budoma Market w Wysogotowie.
2: Budoma Market, podłogi, drzwi.
0: Reklama.

0: Z DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Reklama. Vox FM.
0: Vox FM robi lato.
1: Lato.
0: Jest weekend. Jest impreza. DJ Harris. Vox FM. Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
0: Pokłóciliście się?
1: Chcesz go przeprosić?
0: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby coś z tego było jednak.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Reklama.
3: Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla Was DJ Harris.

0: poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: DJ Harris in the mix. Vox DJ Mix. Vox.

Już teraz przed wami DJ Harris In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko Vox FM.

0: Słuchaj codziennie po 9:00. Niech żyje miłość!
1: O nią zawsze warto walczyć.
2: Autopromocja
0: 107.4 Vox FM Poznań.

0: FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla powodzian. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czekają sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej Koalicji Obywatelskiej. To efekty doniesień o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmą się od miesięcy, a dziś sprawę szczegółowo opisała Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej z Jeleniej Góry, która jest prezesem agencji wypłacającej pieniądze. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
2: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
1: Tłumaczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo, że jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. I jest śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek. Chłopak, który płynął skuterem wodnym, zderzył się z motorówką. Na wtorek zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie i dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
3: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony, oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
0: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. 47-letni mężczyzna posiadał patent sternika. Był trzeźwy, podobnie jak jego 50-letnia pasażerka. Z kolei na dwóch oddzielnych skuterach wodnych pływali 16-latek pochodzący z Ostrołęki i jego 47-letni ojciec, mieszkaniec Białegostoku. Według jego relacji syn miał uprawnienia do kierowania tym pojazdem. Jednocześnie ruszyło śledztwo po tragedii nad jeziorem Rożnowskim niedaleko Nowego Sącza. W niedzielę zginęła tam 43-latka, która spadła ze skutera wodnego kierowanego przez jej partnera. Ciało po ponad dwóch godzinach odnaleźli płetwonurkowie, mówi rzecznik prasowa prokuratury okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mekieten.
4: W chwili wyciągania zwłok z wody kobieta nie miała na sobie założonej kamizelki ratunkowej. W toku prowadzonego postępowania będziemy weryfikować, czy tę kamizelkę miała założoną w chwili wsiadania do pojazdu. Mężczyzna był trzeźwy w chwili prowadzenia tego pojazdu. Na miejscu pracował prokurator, a także policyjni technicy, którzy wykonywali oględziny. Zabezpieczono również skuter.
0: Partner został przesłuchany w charakterze świadka. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Para nad jezioro Rożnowskie przyjechała z Podkarpacia. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na 5. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały 4-latkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
5: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
0: To były ostatnie sekundy przed wypadnięciem dziecka, relacjonuje pan Grzegorz.
5: Skoczyliśmy tam na dole, taki balkon odstający jest szerszy. We trzech, jeszcze czwartego wołałem, no niestety jakoś nikt nie podszedł. Rozłożyliśmy ten koc, spojrzałem w górę, ona akurat się przesunęła na ten drugi róg, bo to narożne. Tylko zdążyliśmy się przesunąć i ona już w tej chwili spadła. To już ostatnie sekundy były.
0: Dziewczynka w stanie dobrym znajduje się na obserwacji, jest lekko poobijana. Tymczasem 27-letnia matka dziecka najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała 0,7 promila alkoholu we krwi. Za narażanie dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu grozi jej do 5 lat więzienia. Zawalone budynki, ludzie pod gruzami i najpewniej dziesiątki zabitych i rannych. Silne trzęsienie ziemi w Kolumbii miało magnitudę 7,4. Epicentrum wstrząsu znajdowało się w zachodniej części kraju, w rejonie miejscowości San José del Palmar, około 280 km od stolicy kraju Bogoty. Miejscowe władze oceniają skalę zniszczeń i ofiar. Uszkodzonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Dramatyczne nagrania obiegły internet. To moment zawalenia się jednego z trzypiętrowych budynków w mieście Pereira. Poważne zniszczenia odnotowano w miastach zachodniej Kolumbii. W Manizales zawaliła się jedna z kopuł bazyliki i kilka domów w historycznym centrum. Uszkodzonych zostało co najmniej 10 kolumbijskich lotnisk. Rekordowo niski stan wody w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwary odnotowano w poniedziałek zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, w tym dla mazowieckiego odcinka Wisły. O szczegółach nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki mogą prowadzić do podtopień.
7: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, takiej, która tak ona jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
6: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
8: No widać się, mówi się o tym, to nie tylko tutaj.
9: Na Białołęce też jest tak nisko, tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
6: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
0: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN, bo czeka na ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie. Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. O tym nasz reporter Michał Rawa. Powiedz, czy w tym tygodniu będą obniżki?
10: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
11: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
10: Mówi nam Rafał Zywert z biura Reflex. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jeśli będzie trwały pokój, to ceny gwałtownie spadną. Jeśli eskalacja, to rząd zapewne będzie zmuszony, by do pakietu CPN powrócić. Analitycy podkreślają, trzeba czekać.
0: A przypomnijmy, że jeszcze w lipcu premier zapowiadał możliwy powrót pakietu CPN na ostatnie 2 tygodnie wakacji. Uzależniał to od sytuacji na rynku paliw. Mieszkańcy Bełchatowa bez ciepłej wody. W całym mieście trwa remont sieci ciepłowniczej.
12: No jest problem. No bo wiadomo, się gotuje, pierze, tak? Użytkuje się po prostu ciepły. Kąpie się człowiek.
13: Teraz trzeba będzie w zimnej.
12: Trzeba sobie jakoś radzić.
14: Do stawika przyjdziemy się kąpać.
13: Z kaczkami.
14: Z kaczkami, no.
13: Miejsca wystarczy dla każdego.
14: No normalne.
13: Zimna kąpiel to też nie problem.
14: No, nie. Latem w taką pogodę to zimna woda może być.
13: Na ochłodę?
14: Tak jest.
0: Z mieszkańcami Bełchatowa rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki. Jak informują służby, remont sieci ciepłowniczej potrwa do czwartku, ale jest szansa, że ciepła woda w kranach pojawi się wcześniej. Hakerzy uderzyli w poniedziałkowy poranek w Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przez 3 godziny po cyberataku nie działała strona internetowa ZUS-u. Przeciężono zasoby sieciowe takie jak serwery, routery czy łącze internetowe poprzez wysyłanie ogromnych ilości danych. Tłumaczy rzecznik ZUS-u Karol Poznański.
15: Klienci mogli mieć problem z dostępem do PUE ZUS albo do serwisu e-ZUS. Od czasu do czasu wszystkie serwisy padają ofiarą tego typu ataków. Jest to dosyć standardowe działanie ze strony różnego rodzaju organizacji. Więc oczywiście my również standardowe procedury, żeby się przed tym bronić.
0: Informatykom udało się przywrócić funkcjonalność strony. Atak wpłynął wyłącznie na działalność strony, natomiast dane użytkowników nie były zagrażone. Zamiast bonów rabatowych, zwrot pieniędzy bezpośrednio na konto. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań, a docelowo będzie ich aż 4000 w całej Polsce. O szczegółach nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
16: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
17: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce łatwiej mieć wyrzucić, jak kupię coś po drodze.
18: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
19: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
16: Mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
0: A według danych Ministerstwa Klimatu i środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego w Polsce zwrócono ponad 2 miliardy opakowań. Najlepsi zawodnicy z całego kontynentu zmierzą się w Starych Jabłonkach. Mazury są w pełnej gotowości na wielkie sportowe emocje. Już w tę środę ruszają tam Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej, mówi dyrektor turnieju Tomasz Dowgiało.
20: Jest to pierwsza impreza tego typu w Polsce i z tego się bardzo cieszymy. Natomiast po raz pierwszy w historii CEF wywalczyło z Federacją Światową, że zwycięzca tego turnieju otrzyma bezpośrednią kwalifikację olimpijską, więc jest to turniej, można powiedzieć, inny niż wszystkie do tej pory i cieszymy się, że to ma miejsce właśnie w Starych Jabłonkach.
0: Przed kibicami 5 dni emocjonujących rozgrywek, do których staną 64 najlepsze siatkarskie pary Europy, po 32 męskie i kobiece. Kampania hashtag FastOff przypomina o ciąży bez alkoholu. W Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowano w ramach tej akcji sesję zdjęciową z udziałem mam i ich dzieci. To kontynuacja ubiegłorocznej odsłony, kiedy to przed obiektywem stanęły kobiety w ciąży. Na planie sesji z jedną z mam i ambasadorek kampanii, Martyną Pietryszyn, rozmawiała nasza reporterka Małgorzata Zawada.
21: Co dzisiaj tutaj robimy?
22: Jesteśmy tutaj w szczytnym celu pod tytułem FastOff, czyli zapobieganiu i rozprzestrzenianiu wiedzy na temat picia alkoholu w ciąży.
21: Rok temu była sesja w ciąży, a dzisiaj już wracacie ze swoimi dziećmi.
22: Tak, dokładnie właśnie. Fantastyczne jest to, że jest to kontynuacja, że rok temu mogłyśmy się z dziewczynami spotkać, będąc w ciąży, nagłaśniając temat właśnie nie picia alkoholu. Natomiast w tym roku widzimy się wszystkie z dzieciaczkami, zdrowymi dzieciaczkami.
0: Kampania ma zwracać uwagę na FAS, czyli alkoholowy zespół płodowy. To trwałe zaburzenia rozwoju dziecka, którego można uniknąć, nie pijąc alkoholu w ciąży. Na koniec jeszcze Janów Lubelski i tegoroczna aukcja koni arabskich. W tym roku sprzedano 19 Arabów za blisko 360 tysięcy euro. Najdrożej wylicytowane zostały 4 klacze ze stadniny w Michałowie, każda z nich po 40 tysięcy. To zdecydowanie mniej niż w ubiegłym roku, kiedy to za 430 tysięcy euro wylicytowano klacz Adelite z janowskiej stadniny.